0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Hity na czasie.
4: Numer jeden w zamówieniu.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
2: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
3: Tak, w galerii Revia Park.
2: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
4: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
5: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
6: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki. Nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
13: I po reklamie.
14: Hity na czasie. Numer 1 w Zamościu.
15: Radio SK. Jakbym zjadł mentosy,

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupi dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz

0: Reklama. Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
1: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sitarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
0: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu.

0: Łąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A. To będzie ostatnia reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
6: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
7: Tak, w galerii Revia Park.
6: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
8: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki, nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
11: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio RSK.
2: Dobrze, udaj się daleko, podróż gdzieś.
3: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

0: Reklama. Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
1: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
4: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
5: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
6: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarny.

0: Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. m3kzamost.pl 793 905 085.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
3: I po reklamie.
4: SK Zamość News.
5: Violetta Sama, zapraszam na magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o krajowej mapie zagrożeń. Będzie też sporo wiadomości ze środka sportu i rekreacji w Zamościu.
4: SK Zamość.
5: To zaczynamy. Zamojska Policja zachęca do korzystania z krajowej mapy zagrożeń. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i skuteczna w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamana jest prawo. To dzięki niej każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to, co dzieje się w jego rejonie i zgłaszać wszelkie przypadki stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa. Szczegóły już teraz.
6: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Każdy z nas w warunkach domowych ma możliwość skorzystania z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i powiadomienia policjantów o zauważonym przez siebie zagrożeniu. Obsługa mapy jest bardzo prosta. W pierwszej lepszej przeglądarce internetowej kliknąć Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pojawi się właśnie ta mapa. Należy ją otworzyć. Jeżeli po raz pierwszy korzystamy, to należy zapoznać się z regulaminem, niedługim regulaminem. Kliknąć odnośnik tego, że zapoznaliśmy się i już otwiera nam się mapa. Kursorem powiększamy sobie mapę do danego miejsca, które nas interesuje. Tam klikamy myszką, że właśnie w danym miejscu chcemy nanieść zagrożenie. Pojawia nam się wówczas okno z różnymi rodzajami zagrożeń. Wybieramy z tego pola wyboru zagrożenie, które nas interesuje. Klikamy w niego i już na mapie pojawia się zgłoszenie naniesione przez nas, tak jak powiedziałam, nawet w warunkach domowych. Jest takie jeszcze wskazanie tam, ułatwienie dla nas może, dla policjantów, że każdy może z nas wpisać opis tego zdarzenia. Podajmy przykład, że przekraczanie prędkości drogowej, przekraczanie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy na danej ulicy. I wiemy, że ta prędkość najczęściej przekraczana jest powiedzmy w godzinach rannych. Tak zaobserwowaliśmy. To taką adnotację możemy tam nanieść, że najczęściej kierujący poruszający się daną ulicą, którą my wskazujemy, przekraczają tę dopuszczalną prędkość w godzinach porannych od do godziny albo wieczornych. Jeżeli wybieramy na przykład spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, to też możemy tam wskazać krótki opis, kiedy dochodzi najczęściej do właśnie tego naruszenia prawa. Po kliknięciu ikonki zgłoś zagrożenie, taka informacja jest już przekazywana do nas, do policjantów. My mamy określony czas na weryfikację tego zgłoszenia, na potwierdzenie lub niepotwierdzenie. Jeżeli zgłoszenie zostanie potwierdzone, to policjanci dążą do tego, aby je wyeliminować. W jaki sposób eliminujemy? To w zależności od rodzaju zgłoszenia. Jeżeli, tak jak wcześniej na przykładzie przekraczania dozwolonej prędkości na danej ulicy mówiłam, to wówczas na tej ulicy pojawią się częstsze patrole ruchu drogowego, którzy będą weryfikowali, sprawdzali i dyscyplinowali kierujących, którzy nadmiernie szybko jeżdżą, przekraczają dopuszczalną prędkość. Jeżeli chodzi o na przykład to zgłoszenie spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, to w tym miejscu zaznaczonym przez nas na mapie pojawią się policjanci dzielnicowi, patrolowo-interwencyjni, którzy o wskazanej porze będą kontrolowali wskazane miejsce i sprawdzali, czy rzeczywiście tam gromadzą się osoby, które spożywają alkohol. Tak jak mówiłam, jeżeli to zostanie potwierdzone, to takie patrole będą tam kierowane po to, aby wyeliminować to zagrożenie. Każdy z nas może sobie nawet zobaczyć, ta mapa jest interaktywna dla wszystkich. Każdy z nas może sobie wejść dla własnej ciekawości, świadomości, wejść na taką mapę i sobie zobaczyć, gdzie najczęściej osoby, ludzie zgłaszają, widzą problem.
5: Strona nie służy do zgłoszenia potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy skorzystać z numeru alarmowego 112. Teraz w naszym magazynie przenosimy się do ośrodka sportu i rekreacji w Zamościu. Powiemy m.in. o zbliżających się wydarzeniach sportowych, wakacjach, o zalewie miejskim czy ofercie OSIR-u, z której mogą korzystać wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej.
7: Dyrektor ośrodka sportu i rekreacji Zenon Orechwo. Na otwarcie wakacji 27 czerwca

0: organizujemy rajd rowerowy pod hasłem Rodzina Rower Radość. W tym roku startujemy z zalewu, czyli trochę inaczej niż w poprzednich latach. Także tutaj proszę nie zapomnieć, kto się zapisał, bo zapisy już się odbyły w poprzednim tygodniu i mamy już jak gdyby na tą chwilę wyczerpane miejsca. Ten rajd rowerowy zaplanowaliśmy na 150 uczestników i tylu uczestników już mamy. Więc w tym roku od 8.30 przy zalewie, przy plaży będzie czynne biuro zawodów. Tam się udajemy po pakiety startowe, zapisy i startujemy o godzinie 10. Proszę nie zapomnieć, że wszystkie osoby do 16 roku życia muszą być w kaskach, ponieważ w czerwcu tego roku weszła ustawa, która zobowiązuje właśnie, żeby dzieci, młodzież do lat 16 jeździła w kaskach i my też tego bardzo wymagamy. Zalecamy też, żeby starsze osoby, rodzice, opiekunowie dali przykład tym dzieciom, no i też, żeby przyszły w kaskach, także promujmy to bezpieczną jazdę. Myślę, że kask w wielu przypadkach uratował życie albo może jakoś tam zmniejszył potłuczenia. Myślę, że nasz rajd będzie bardzo bezpieczny, ale no zabezpieczajmy te nasze małe pociechy, żeby faktycznie nic się nie zdarzyło. Trasa będzie wiodła ścieżkami rowerowymi dookoła Zamościa z metą i z finiszem na terenach zielonych pod parkiem miejskim. Może takiego finiszu nie będzie, ponieważ ten rajd nie jest tam jakimś wyścigiem kolarskim. Jest to jakaś rodzinna przejażdżka po mieście, żeby niektórzy, co może mniej jeżdżą, poznali, że ile tych ścieżek mamy, gdzie można pojeździć na tych rowerach, w których miejscach może jest mniejszy ruch, więc bezpieczniej jest wyjechać na taką ścieżkę. Więc tutaj na pewno chodzi o to, żebyśmy pokazali te ścieżki, które są w mieście. No i dla uczestników będą losowane jak co roku na tym rajdzie nagrody. No uważam, że to są cenne nagrody, ponieważ pierwszą czy jedną z nagród jest rower, z drugą nagrodą jest hulajnoga i kask lub kaski, to już w zależności zobaczymy, jak tam wynegocjujemy ceny. I po zawodach pod parkiem miejskim można wziąć udział w evencie sportowym, który jest organizowany właśnie przez inny klub, Axon. I myślę, że to będzie bardzo fajna zabawa, aktywne spędzanie czasu, bezpieczna rekreacja na świeżym powietrzu. Ta ograniczona ilość uczestników jest jak gdyby też wymagana, że musimy zapewnić bezpieczeństwo. Taki przejazd liczymy, że to będzie od godziny 10 do 12, ponieważ na trasie są takie przystanki, żeby napić się wody. Przy przekraczaniu jakichś ulic grupujemy się jak gdyby w taki zwarty szyk, żeby łatwiej było służbom porządkowym, Policji i Straży Miejskiej przepuścić nas przez te ulice bardziej tam uczęszczane, żeby nie doszło do jakiejś kolizji. Także myślę, że około 2 godzin, oby nam pogoda dopisała i na pewno będzie bezpiecznie, żadnego roku nic nam się nie wydarzyło podczas takiego rajdu niebezpiecznego. Myślę, że tu coraz więcej jest rowerzystów, nazwijmy, w Zamościu. To widać nawet pod różnymi szkołami, sklepami, ile tych rowerów stoi. Tak samo u nas pod ośrodkiem sportu, jak zawodnicy przyjeżdżają, przeważnie ci mali rowerami, ile na tych stojakach rowerowych jest tych ścieżek. No i żeby po prostu zobaczyli, gdzie te ścieżki się znajdują, w jakich rejonach miasta, które są może lepsze do przejażdżki rowerowej, inne może są zbyt wąskie, więc trochę mniej wygodne. No chcielibyśmy tak, żeby ludzie, jak gdyby uczestnicy, zobaczyli i miasto, i te ścieżki. Rajd jest po to właśnie, żeby zachęcić i żeby na przykład to aktywne spędzanie czasu na powietrzu rodzice jak gdyby w następnych kolejnych dniach kreowali sami sobie takie przejażdżki i żeby naprawdę jakoś dzieci odciągnąć od komputerów, od smartfonów i żeby przejechać z nimi sobie po tych ścieżkach, gdzieś tam odpocząć na ławeczce czy nie wiem, na terenach zielonych. Można przejechać ścieżkami miasta, pojechać nad zalew. Na zalewie usiąść, jest i plac zabaw dla dzieci, więc można na tym placu się pobawić, czy tam posiedzieć na leżaku, czy na ławce i poobserwować, wyciszyć się nad zalewem w obserwacji wody. Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje jak co roku zajęcia sportowo-rekreacyjne dla tych dzieci, które zostały w Zamościu, nie wyjechały może na kolonie. I takie dwa turnusy planujemy w w tym roku w dniach od 6 do 10 lipca i drugi turnus od 13 do 17 lipca. Mogą brać udział dzieci w wieku od 10 do 14 lat i tu będą ogłoszone zapisy, więc śledźcie nasze media społecznościowe. Myślę, że te zapisy pojawią się w wakacje już, czyli po 26 czerwca. Także jest ilość osób ograniczona. My chcemy jakby w tych dwóch turnusach, żeby uczestniczyło nie więcej niż 60 osób, więc w jednym turnusie będzie 30 i w drugim turnusie 30. I w ramach tego projektu na obiektach OSIR realizowane będą gry i zabawy ruchowe, zajęcia mające na celu przybliżenie rekreacji w formie żeglowania, czyli tu będą zajęcia na zalewie miejskim, także dzieci się tam zapoznają z żaglówką, z budową tej żaglówki, jak się obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Będą też wycieczki edukacyjne, no, na przykład mamy zaplanowaną do Zamojskiego Muzeum, będą jakieś tam pewnie spacery, oby nam pogoda dopisała, no jeśli pogoda by była deszczowa, no to większość tych zajęć na pewno odbędzie się na obiektach ośrodka sportu i rekreacji. Ważnym punktem programu będą też zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Te zajęcia są jak gdyby dofinansowywane przez miasto Zamość właśnie z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zajęcia te w poprzednich latach cieszyły się bardzo dużą popularnością, więc myślę, że warto śledzić media i wykorzystać ten okres, kiedy będą zapisy, żeby zapisać swoje pociechy, jeśli nie pojechały na kolonie i zostały w Zamościu. Także chętnie zapraszam. Dzieci naprawdę były bardzo zadowolone, szczególnie z tych zajęć z żeglowania. Więc jak wspomniałem, dzieci od 10 do 14 lat, ponieważ tu zajęcia są w wodzie, więc no, musimy te troszeczkę starsze dzieci mieć, żeby no, nie bały się tej wody i na pewno instruktorowi i osobom, które go wspomagają, było łatwiej zapanować nad tymi dziećmi i zapewnić bezpieczeństwo, żeby nic się nie wydarzyło. Ten wiek, jak gdyby, czy te zajęcia jakby decydują o tym, że trochę chcemy te dzieci mieć ciut starsze. Te zajęcia będą trwały około do 5 godzin dziennie. Tak. Także myślę, że tutaj na tyle zorganizujemy im fajne zajęcia, że dzieci będą bardzo zadowolone. Tak, na różnych obiektach, u nas na Przykrylowej Jadwigi 8 oraz na Krytej Pływalni też będą zajęcia i na Zalewie. Także w trzech miejscach plus te wiadomo wyjścia, o którym mówiliśmy, na przykład do Muzeum Zamojskiego. Tak, to jest oferta skierowana dla mieszkańców Zamościa. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów i korzystajcie z tych zajęć bezpłatnie. Więc tutaj, no wiadomo, ten czas sportowy, nazwijmy, czy tych zajęć sportowych, no odciągnie tych naszych malusińskich od komputerów, od trybu siedzącego. Może i rodzice też jakby przy okazji odwiedzą nas zalew miejski, bo będą pewnie chcieli przywieźć te dzieci tutaj, czy na zalew, czy do OSIR-u. No i może tam niektórzy faktycznie lubią obserwować swoje dzieciaki, żeby czuły się bardziej bezpiecznie. No i przy okazji można, nie wiem, poopalać się, odpocząć, pooddychać. Także naprawdę zapraszam. Mi się wydaje, że obecność przy zalewie miejskim jakoś tak każdego uspokaja, wycisza i z tego na pewno są same profity, a jak nie, to można też wziąć rower i rowerem w międzyczasie, gdy dziecko ma zajęcia, sobie pojeździć po przyległych ścieżkach rowerowych, które są w obrębie zalewu miejskiego. Ośrodek sportu, jak corocznie, organizuje w tym roku 37. bieg pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny. Są to 4 dni biegu, 4 etapy, 100 kilometrów, naprawdę wyjątkowej trasy prowadzącej przez malownicze roztocze. W tym biegu, choć ma w nazwie, że jest czteroetapowy, można zapisać się na wybrany poszczególny etap, czyli tutaj nie musimy brać w całym biegu udziału. Kto na ile się czuje silny, w takim etapie może pobiec. Trasy prowadzą przez malownicze nasze roztocze. Pierwszy etap to jest Hubale Krasnobród, drugi Zamość Zwierzyniec, trzeci Sitaniec Skierbieszów oraz czwarty Nieliś Zamość. Czwarty, ten finałowy etap, jest zarazem półmaratonem roztoczańskim imienia Czesławy Kwoki i w tym biegu biorą udział nie tylko biegacze, ale rolkarze, osoby niepełnosprawne na wózkach. Zapraszamy wszystkich biegaczy z naszych regionów, a wiemy, że nawet i w mieście Zamościu czy w okolicy jest dużo, przybywa tych biegaczy, każdy chce no, pobiegać I tu jest okazja do sprawdzenia się z innymi biegaczami, jaką mam kondycję, wiadomo, jaki tam czas uzyskam, bo wiadomo, że na tym biegu to już mierzymy profesjonalnym sprzętem ten dystans, w jakim czasie przybyliśmy. No i zachęcajmy swoich znajomych, nie wiem, kolegów, kuzynów z Polski, żeby wzięli udział w tym biegu. Zależy nam, żeby była frekwencja jak najwyższa. Wielu zawodników, którzy startowali w ubiegłych latach, naprawdę są bardzo zadowoleni, wracają do nas, jakby zapewniają, że jest dobra organizacja, fajnie zorganizowany, fajnie się biegnie na trasie, ludzie sobie pomagają wzajemnie. Także naprawdę propagujmy ten bieg wśród znajomych, czy może już jak Państwo biegacie w innych biegach na terenie Polski, czy może nawet gdzieś dalej, to mówmy o takim biegu, zachęcajmy. Wszelkie informacje o tym biegu też są na stronie OSIR-u internetowej, także na Facebooku. Myślę, że warto wziąć udział. Najkrótszy dystans to jest trzeci z Sitańca do Nielisza, bo ma zaledwie trochę więcej niż 16 km. No ale może dystans nie jest długi, natomiast no, w związku z tym, że tam są różne wzgórki i pagórki po trasie, no może tam jest jednym z cięższych czy tych dystansów, ale zapraszamy, można spróbować. No zawsze, no jak ktoś nie da rady, no to mamy jak gdyby samochód techniczny, który może podwieźć, udzieli pomocy. Nad bezpieczeństwem też czuwają jakby tutaj funkcjonariusze policji i myślę, że nic się nie wydarzy, także zapisujmy się i biegnijmy razem, żeby uczcić tą historię, tą pamięć i oddać hołd tym dzieciom małym z Zamojszczyzny, które ucierpiały podczas II wojny światowej. Na naszym stadionie sportowym w każde poniedziałki odbywają się biegi Stowarzyszenia Biegam, bo lubię. Są to spotkania o godzinie 18. Na takie spotkania może przyjść kto lubi biegać albo chce rozpocząć bieganie. Spotka tu się na pewno z biegaczami i doświadczonymi, którzy biegają już od lat i biorą udział w maratonach, półmaratonach, w naszym biegu czy tym pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny i można z nimi jak gdyby porozmawiać, no, na tematy różne, od załóżmy wyboru butów do biegania, jak trening prowadzić ten biegowy, żeby zdobywać jak gdyby czy tam uzyskiwać coraz dłuższe dystanse. Myślę, że tu można naprawdę dużo różnych myśli wymienić. Także to są bezpłatne zajęcia, można dołączyć do tej grupy. Przychodzi tu już dosyć spora grupa tych biegaczy i można pobiegać po tej bieżni, która została, wiadomo, oddana do użytku w zeszłym roku. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Biegacze chwalą tą bieżnię. Zresztą, no, jak widzimy, odbywają się tu co jakiś czas Mistrzostwa Polski, jakieś meetingi regionalne. Także na pewno bieżnia spełnia wymagania najwyższej jakości. Także naprawdę zapraszamy. Mamy bieżnię, pozwólmy, żeby po niej dużo ludzi biegało, żeby nie stała jakby pusta. No i tutaj wiadomo, małymi kroczkami możemy zdobywać te coraz dłuższe dystanse i brać udział w różnych biegach, do których też zachęcam. Nie tylko w Zamościu, choć mamy tych kilka biegów różnych, począwszy tam od wiosennego Tropem Wilczym, biegu pamięci dzieci Zamojszczyzny, trójka lub piątka nocą. No mówię, mamy takie różne zdarzenia sportowe, w których możemy brać udział, ale też bierzmy udział w innych biegach organizowanych przez okoliczne stowarzyszenia biegowe w innych miastach, czy tam maratony, półmaratony w tych większych miastach, gdzie naprawdę biegnie tysiące osób i też tam warto się pewnie sprawdzić w takim biegu. Więc tak, te bezpłatne zajęcia są skierowane, jak gdyby chcemy udostępniać ten obiekt jakby grupie zorganizowanej, ponieważ no nie chcielibyśmy tak wpuszczać ludzi przypadkowych. Jeśli ktoś by chciał poćwiczyć, pobiegać sam, no to tutaj jak gdyby prosimy o zgłoszenie w recepcji, chęci takiej zgłoszenia, no i pobieramy opłatę. Natomiast przy tym bieganiu w poniedziałki 18 jest to całkowicie bezpłatne. Bieżnia dookoła ma długość 400 metrów, no i każdy tam przebiegnie ile zdoła. Wiadomo, można sobie robić odpoczynki, ale to mówię, to 400 metrów metrów ma obwód bieżni, więc naprawdę jest to taki spory dystansik. Myślę, że bardzo się dobrze biega. Oczywiście trzeba jakieś miękkie obuwie wziąć, żeby to nie były jakieś tam ostre, z ostrymi krawędziami, ponieważ no, bieżnia jakby nie lubi takich butów. Jest jednorazowa opłata i można sobie pobiegać ile się chce, także czasami jak ktoś się przygotowuje do jakichś testów sprawnościowych czy coś, to może sobie tu przyjść, taką opłatę wnieść, uzgodnić, kiedy nie ma jakichś, nie wiem, treningów przez kluby sportowe, bo to wtedy, żeby nie przeszkadzały sobie osoby jedne drugim, i wtedy można sobie biegać do woli. Ośrodek sportu przez okres wiosenny przygotowywał się do jak gdyby sezonu letniego. Najwięcej jak gdyby pracy wymagały prace wokół zalewu miejskiego. Na tą chwilę już jesteśmy przygotowani. Wszystkie ławeczki, leżanki zostały odnowione, czyli pomalowane farbą, żeby chroniły przed warunkami atmosferycznymi. No, zostały tam przeprowadzone drobne remonty w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych. No wiadomo, tu na bieżąco musimy kosić tereny zielone, choć w tym roku może jest troszkę taka ulga w tym koszeniu, ponieważ no, była jednak tutaj susza bardzo, gdzie nawet byliśmy zaniepokojeni, że jeśli nie będzie dłuższy czas jeszcze opadów, no to może nam się bardzo obniżyć woda w zalewie miejskim, ponieważ ona jest uzależniona od rzeki Topornicy, a znowu rzeka Topornica jest uzależniona od opadów atmosferycznych. Ale w ostatnich dniach pojawiło się dosyć dużo tych opadów, więc myślę, że tutaj zalew miejski na pewno wzmocni się tą ilością wody i nie będzie problemów żadnych. Oczywiście kąpielisko będzie otwarte od 27 czerwca do końca sierpnia, czyli tutaj już będą nad naszym bezpieczeństwem czuwali ratownicy WOPR-u. Czy kąpielisko przewidujemy, że będzie czynne od godziny 10 do 18, czyli w tym okresie zapewniamy ratowników wodnych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. W pozostałych godzinach no, powinniśmy tutaj jak gdyby unikać tej kąpieli lub ewentualnie na własną odpowiedzialność. Przy zalewie też będzie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pływającego, jak kajaki, rowerki, jakieś tam pontony dmuchane i tak dalej. Oczywiście też punkty gastronomiczne, gdzie można coś tam przekąsić, napić się i jakby używać tej kąpieli słonecznej i wodnej. Także naprawdę zapraszamy. Ten wypoczynek, jak już pokazały poprzednie lata nad naszym zalewem, zrobił się coraz przyjemniejszy. Jest i wody dużo, i piasek fajny, i tereny zielone, gdzie kto woli odpoczywać, jedni na piasku, drudzy na trawie, a trzeci jeszcze może właśnie w tym czasie sobie jeżdżą ścieżkami rowerowymi i obserwują wędkarzy, roślinność, czy jakieś ptactwo, które może z reguły w godzinach porannych najbardziej można poobserwować nad naszym zalewem. Także zapraszamy, odwiedzajcie Państwo zalew o każdej porze dnia, w każdych godzinach. Ktoś tam na pewno znajdzie coś dla siebie ciekawego. Przy zalewie znajduje się też plac zabaw dla naszych milusińskich. Myślę, że tam, jak Państwo zauważyliście, zawsze jest oblegany przez nasze dzieciaki, ponieważ no, plac zabaw jest jakby też umieszczony na terenie wysypanym piaskiem. My jeszcze tam staramy się dosypać tego piasku, bo jakoś go ubywa, zapewne wiatr go czasami wywieje, jak jest bardzo suchy. No i do przylegającego placu zabaw mamy też dwa boiska do piłki plażowej. Te boiska do piłki plażowej już są czynne dłuższy czas, myślę, że od majówki, która była w tym roku, i tam są cały czas zamocowane siatki, także kto chce sobie pograć, no musi przyjść ze swoją piłką, natomiast w okresie wakacyjnym będziemy mieli jeszcze i do wypożyczenia na miejscu piłkę, jeśli ktoś tam zapomniał wziąć z domu, to będzie tam do wypożyczenia. Także naprawdę korzystajmy z uroków lata i z naszego zalewu i odpoczywajmy. Jak co roku zostały też ponownie przywiezione i posadzone palmy nasze, które tam jakiś urok dają naszemu zalewowi. Także myślę, że można zrobić pamiątkowe zdjęcia pod palmami i czasami jak oglądamy te zdjęcia na mediach społecznościowych, to się zastanawiamy, czy ktoś jest w ciepłych krajach, czy w Zamościu. Także myślę, że naprawdę do tych fotek naszych, te palmy są fajnym tłem. W okresie wakacyjnym ośrodek sportu i rekreacji nie zamyka się i nie zamyka swoich obiektów. Wiadomo, są wszystkie czynne. Siłownia, hala tenisowa, kryta pływalnia, więc zapraszamy, naprawdę korzystajcie z tych naszych obiektów. Jeśli ktoś nie lubi się kąpać w wodzie w zalewie, no to może przyjść na pływalnię. Będziemy też prowadzili krótkie nauki pływania, bo czasami ten okres wakacyjny jest taki, że osoby nie chcą korzystać z długich kursów, albo tam załóżmy wnukowie czy dzieci może nudzą się po takich zajęciach czasami, więc to będą krótkie kursy, więc zapraszamy, zapisujcie, śledźcie naszą ofertę na mediach społecznościowych i tak samo zapraszamy na siłownię, na korty tenisowe, które latem są bardziej dostępne niż zimą, ponieważ tutaj wiadomo, część zawodników gra na kortach otwartych, które są w Zamościu, natomiast część może lubi grać na kortach zakrytych, czyli w hali, to naprawdę można sobie wybrać różne godziny. Na krytej pływalni oferujemy jak gdyby możliwość korzystania z głębokiego basenu, który jest w najgłębszym miejscu do 1,80 m. Basenu rekreacyjnego w najgłębszym miejscu ma 90 cm. Jest zjeżdżalnia, wanna Whirlpool, także sauna. Korzystajmy z tych urządzeń, które oferujemy. Na pewno to zapewni lepszy wypoczynek. W sezonie letnim myślę, że ta frekwencja jest ciut niższa niż w ciągu roku, więc to też jakby poprawia komfort wypoczynku na tych obiektach. Właśnie Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczy w tym programie zagospodarowywania wód opadowych. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tego zadania i w ramach tego zadania będą zbudowane zbiorniki buforowe, które mają zbierać wodę opadową z naszego terenu, czyli z parkingu, z dachów. Będzie magazynowana i ta woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin zielonych, ponieważ w tym projekcie przewidywane jest nasadzenie czy obsadzenie płotów naszych okalających ośrodek sportu różnymi wiciokrzewami, pnączami, które mają być zielone całorocznie, więc na pewno będą wymagały dużej pielęgnacji. Planowane też jest zrobienie takich pergoli przy boisku do piłki plażowej, żeby tam zlokalizować ławeczki dla obserwatorów, czy ewentualnie dla zawodników odpoczywających. Myślę, że to też będzie fajna taka atrakcja. Oczywiście też planujemy nasadzenie takich szybko rosnących roślin od strony zachodniej hali sportowej, ponieważ tutaj przy rozgrywkach w piłkę ręczną naszego klubu KPR Padwa są problemy czasami od strony zachodniej, gdy zachodzi słońce, że razi zawodników przez istniejące okna i myślę, że te krzewy, gdyby urosły, to pozwolą, że będzie cień w tych oknach. Też ta woda będzie wykorzystywana do mycia jakichś tam naszych środków transportu. Wiadomo, dbajmy o wodę. Ten rok pokazał w okresie tutaj wiosennym, gdy była naprawdę susza, że tej wody jest mało, wysychają różne rośliny i myślę, że przy obfitych opadach deszczu zgromadzimy sporo tej wody, którą naprawdę wykorzystamy w dobrych celach. Ta inwestycja, to zadanie inwestycyjne jest na etapie, miasto ma opracowaną dokumentację techniczną, została już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, no i teraz będzie na pewno gdzieś w okresie letnim ogłaszany przetarg na wykonawcę tego zadania inwestycyjnego i myślę, że w okresie jesiennym i wiosennym przyszłego roku ta inwestycja jak gdyby nabierze tempa i zakończy się jak gdyby nasadzeniami tych roślin zielonych, które najbardziej będą widoczne dla mieszkańców Zamościa. Myślę, że jeśli tutaj będą jakoś szybko rosły, to ten efekt zazielenienia będziemy widzieli już myślę, że w następnym roku, czy w kolejnych latach. Także myślę, że fajna inicjatywa. Rośliny zielone to wiadomo też płuca miasta, gromadzenie wód w ziemi, które jak gdyby pozwalają, że ta ziemia bardziej jest przesiąknięta, a później przy opadach bardziej absorbuje kupuje tą wodę, nie spływa ta woda tak szybko do rzek, tylko zostaje jak gdyby lokalnie w ziemi i służy tym naszym roślinom, które tutaj rosną. Płoty, które będą obsadzone tymi wiciokrzewami czy tam jakimiś innymi roślinami pnącymi, to będzie ten płot od strony parku i od strony Królowej Jadwigi. I tak wspominałem te właśnie pergole przy boiskach do piłki siatkowej i myślę, że no tutaj ta dosyć różnorodność roślin, ponieważ mają to być rośliny całoroczne, ale też mają być jakby w różnej kolorystyce. Czyli to nie tylko będą tam jakieś rośliny o barwie, nie wiem, zielonej, tylko może jakiś tam odcień trochę w czerwień wpadającą, czy tam inną, także ma to być podobno fajnie urozmaicone. No na żywo przekonamy się, jak to wygląda. Wiadomo, na jakichś tam rysunkach jest to trochę zawsze inaczej niż w rzeczywistości. Myślę, że to nie będą zmarnowane pieniądze i naprawdę zagospodarowanie tych wód jest ważnym tematem. Słyszymy o tym i w różnych środkach masowego przekazu. Są przecież i też różne programy, które zachęcają osoby indywidualne do gromadzenia wody na swoich podwórkach, jeśli mamy to domy jednorodzinne. Także też tu Ośrodek Eksportu się chciał przyłączyć do takiej akcji i naprawdę zagospodarowywać tą wodę opadową, żeby nie za szybko odpływała do naszej rzeki Łabuńki. Na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji, na boisku do piłki plażowej, akurat teraz będą właśnie, może nie do piłki plażowej, tylko do piłki plażowej ręcznej, w dniach 20-21 czerwca będzie się odbywała Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży właśnie w piłce ręcznej. Także zapraszamy, kto lubi kibicować piłkarzom ręcznym, to będzie tutaj mógł poobserwować różne drużyny, które będą rozgrywały te mecze na boisku plażowym i to są dwa boiska. Myślę, że będzie fajna oprawa tych zawodów sportowych. Także zapraszam 20-21 czerwca na teren Ośrodka Sportu przy ulicy Królowej Jadwigi i dopingujmy piłkarzom ręcznym na piasku.
1: To wszystko na teraz. Dziękuję za wspólny czas, a my oczywiście słyszymy się w następnym magazynie Zamojskiej Jaski. Nie może Was zabraknąć.
2: SK Zamość News.
1: Już czas, więc zaczynamy magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o zamojskim lecie teatralnym. Będzie też coś o zamojskich ulicach. Violetta Sowa, zapraszam do słuchania.
2: SK Zamość.
1: 19 czerwca rozpoczyna się 51. Zamojskie Lato Teatralne. W programie kilka spektakli. Sztuki będą wystawiane w Zamojskim Domu Kultury i w przestrzeni miasta. Jakie hasło przyświeca tegorocznemu programowi i jakie teatry i jakie spektakle zobaczymy, o tym już teraz. Przed nami kolejna edycja Zamojskiego Lata Teatralnego.
3: Tak, 51. Grażyna Kawala, kierownik programowa Zamojskiego Lata Teatralnego, instruktor w Zamojskim Domu Kultury. Jak mówimy o kobiecie 50-latce czy mężczyźnie 50-latku, no to są ludzie, no tacy jak najbardziej w sile wieku, no można powiedzieć, że młodzi jeszcze. Ale jak się mówi o festiwalu, że trwa pół wieku to już brzmi tak bardzo poważnie, więc Zamojskie Lato Teatralne jest bardzo poważnym festiwalem, bo ma już pół wieku. Rozpoczyna się drugie półwiecze, 51. Jak zwykle na przełomie czerwca i lipca, w tym roku nawet troszkę wcześniej niż zwykle, bo zaczynamy w piątek 19 czerwca, a kończymy w pierwszą sobotę lipca, 4 lipca, dwa tygodnie. Tak się akurat składa, że to nie są dwa tygodnie takie, nie wiem, podzielone, że na przykład co drugi dzień spektakl. No akurat tak się ułożyło teatrom, jeżeli chodzi o terminy, że mamy takie sety, na przykład 5 spektakli pod rząd. Wiemy, że to dla widzów może być problem, bo większość tych spektakli jest o 21.30, no ale Lato Teatralne jest tylko raz w roku, więc trzeba się poświęcić i może troszkę nie dospać. Hasło tegoroczne brzmi „Jest późno”. Jak pierwszy raz wypowiedziałam to hasło, to ktoś powiedział do mnie: na co? Ja po chwili zastanowienia odpowiedziałam: na wszystko, bo naprawdę, drodzy Państwo, jest późno. Na wiele rzeczy jest późno. Wiele rzeczy jest już przedawnionych. Nie wiem, opieka nad klimatem, opieka nad ludźmi, nad relacjami społecznymi. Na wiele rzeczy jest już za późno, ale zawsze można jeszcze próbować nie zawracać kijem Wisłę, tylko próbować ratować, co jest możliwe. Staraliśmy się w jakimś sensie rozwinąć to hasło poprzez takie preplakaty w mieście. Pisaliśmy o tym, że jest późno, ale można zwolnić, jadąc autem, prowadząc samochód. Że jest późno, ale nigdy na miłość. Jest późno, ale zawsze można rozmawiać. No i tym podobne mogliście Państwo je przeczytać w różnych miejscach w mieście. Więc to hasło jest może takie mniej definiowalne, mniej tłumaczalne, bardziej odczuwalne i przeczuwalne. Jest, mam nadzieję, inspirujące. Bardzo Państwa zachęcam do przemyśleń na ten temat.
1: A w jaki sposób to hasło będzie korespondowało właśnie ze sztuką?
3: Będą takie spektakle, które będą otwarcie mówić o tym, że jest późno, ale będą też takie, które dadzą impuls do zastanowienia się nad tym. Myślę, że tych inspiracji będzie sporo i rozmów pospektaklowych nie zabraknie.
1: A jaki program?
3: Mamy w tym roku 9 spektakli w nurcie głównym. Mamy też oczywiście imprezy towarzyszące. Na Zamojskim Lecie Teatralnym są stali bywalcy, jeżeli chodzi o widownię, ale są też stali bywalcy. Może nie stali, ale bywały już te teatry u nas, ale są też debiutanci. Mam nadzieję, że wśród publiczności też się znajdzie wielu debiutantów. A spośród tych stałych bywalców to będą oczywiście tacy, którzy będą zadowoleni z tegorocznego programu, ale będą, mam na myśli miejsca spektakli, bo jest duża grupa widzów, którzy się upominali o powrót do początków lata teatralnego, czyli do teatrów po prostu w przestrzeni otwartej, głównie na Rynku Wielkim. Wtedy się odbywały głównie, bo nie tylko. Ale jest też duża grupa widzów, którzy chcą przyjść do Zamojskiego Domu Kultury, usiąść w fotelu i spokojnie obejrzeć spektakl. Bez tego, że ktoś może im na rynku, nie wiem, przeszkadzać w odbiorze. Nie da się pogodzić tych rzeczy. W tym roku postawiliśmy na przestrzenie otwarte, więc spośród 9 spektakli 7 jest otwartych, w tym 5 na Rynku Wielkim, 1 ze spektakli w parku, a spektakl dla rodzin, taki familijny, na dziedzińcu Zamojskiej Akademii Kultury. Wracając do tych bywalców, Teatr KTO i jak najbardziej bywalec Zamojskiego Lata Teatralnego, zdobywca 3 buław hetmańskich, przyjeżdża po 8 latach, więc to jak na Teatr KTO, dość długa nieobecność. Teatr Polonia gościł już na Lecie Teatralnym. Teatr Małe Mi bywał w Zamościu, ale na Lecie Teatralnym jeszcze nie. Teatr Powszechny w Radomiu bywał i jeszcze raz bywał. W ubiegłym roku zdobył ten teatr Buławę Hetmańską, więc w tym roku są jako laureaci. Biuro Podróży też stały bywalec, ale Piotr Chlipalski ze spektaklem Kawaler pojawi się u nas po raz pierwszy. Pojawi się też u nas po raz pierwszy teatr z Pragi. Nazywa się Blackout Paradox na zakończenie festiwalu. No i będzie jeszcze Teatr Snów. Też już bywał na Zamojskim Lecie Teatralnym. Więc tak sobie teraz mówiąc to, uświadomiłam, że większość to jednak bywalcy, a nie debiutanci. 19 czerwca o 21.30 inauguracja festiwalu. Na pewno wystąpi pan Rafał Zwolak, który jest patronem honorowym festiwalu, no i oczywiście dyrektor Janusz Nowosa. dyrektor Zamojskiego Domu Kultury. Ale najważniejszy będzie Teatr KTO, który zainauguruje festiwal, zainauguruje bardzo energetycznie. Spektakl nazywa się Bal. Reżyserem spektaklu, autorem scenariusza, opracowania muzycznego, dramaturgii jest Jerzy Zoń. Spiritus Movens tego teatru, najważniejsza tam osoba. Spektakl jest taneczno-muzyczny. Jest to zaproszenie do tańca, ale nie dla widowni, raczej do oglądania tańca. I Jerzy Zoń mówi, że to jest widowisko pełne pozytywnej energii. To jest taka opowieść o emocjach, o miłości do drugiego człowieka, ale przede wszystkim o miłości do samego życia. Oczywiście będą takie sekwencje, które nas mogą zasmucić, może nawet się jakaś łezka pojawić, ale generalnie spektakl jest po prostu z takim pozytywnym oddźwiękiem i jest bardzo, bardzo energetyczny. Więc zaczynamy tanecznie i raczej pozytywnie. 23 czerwca dwa spektakle będą o 17 i o 19 w Zamojskim Domu Kultury. Pojawi się Teatr Polonia z Warszawy oczywiście, Teatr Krystyny Jandy. W tym teatrze Jan Englert wyreżyserował spektakl pod tytułem Żar według powieści wybitnego węgierskiego prozaika Sándora Márayego. To spektakl o dwóch mężczyznach, których 40 lat wcześniej poróżniła kobieta i przez te 40 lat jeden z mężczyzn, grany przez Jana Englerta, próbuje poradzić sobie z tym dramatem, który się zdarzył te 4 dekady wcześniej i zaprasza na spotkanie swojego byłego przyjaciela, którego gra Daniel Olbrychski. Wiecie Państwo, ten spektakl nie ma takiego rozwiązania, na jakie może byśmy czekali. To jest raczej historia o takich emocjonalnych stratach i o tym, o stratach, które czas i przemyślenia właściwie tylko pogłębiły. Jest w tym spektaklu też kobieta, to jest piastunka Henryka, bohatera granego przez Englerta. W naszym spektaklu będzie to Anna Seniuk, bo grają te postaci zamiennie z panią Mają Komorowską. 24 czerwca o 18 na dziedzińcu Zamojskiej Akademii Kultury pojawi się Teatr Małymi i dwie postaci w piaskownicy. Spektakl nazywa się Sokrates w piaskownicy. A jak Sokrates, to trochę filozofowania. Jak piaskownica, to wiadomo, czas. Jest czas, jak się jest w piasku, to ma się czas. Więc te dwie postaci będą trochę filozofować w tej piaskownicy. O życiu po prostu. O tym, co ważne, nie wiem, o odwadze, o miłości, o strachu, czasami też o nudzie. Więc będą filozofować i to filozofowanie nie jest takie wydumane, bo autorka scenariusza, pani Sława Tarkowska, przeprowadziła z dziećmi z różnych środowisk i miejscowości w Polsce taką ankietę, przeprowadziła rozmowy, wywiady. I ten spektakl jest oparty na prawdziwych rozmowach z dzieciakami. Sokrates w piaskownicy, 18, 24 czerwca. Dziedziniec Zamojskiej Akademii Kultury. 26 czerwca w piątek o 19 w Zamojskim Domu Kultury pojawi się Teatr Powszechny z Radomia, czyli laureat Buławy Hetmańskiej za ubiegłoroczny spektakl Tęsknię za domem. Tym razem zaprezentują spektakl pod tytułem Tchnienie. Jest to historia dwójki młodych ludzi, jak się spektakl zaczyna, wydaje się, że bardzo szczęśliwych i zakochanych w sobie, ale pada pytanie ze strony jego o dziecko. I tu się zaczyna problem, bo kobieta piętrzy problemy. Mówi, zastanawia się, czy można w dzisiejszych czasach przeludnionych decydować się na dziecko i zapełniać, jak ona mówi, planetę kolejnym obywatelem. Spektakl jest bardzo ciekawy, momentami zabawny, momentami wzruszający, momentami bardzo zasmucający. Bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia tego spektaklu, bardzo zachęcam młodych ludzi. Widzami Zamojskiego Lata Teatralnego są bardzo często, są częściej ludzie w wieku średnim, a ja do obejrzenia tego spektaklu zapraszam młodych, bardzo, bardzo zapraszam. Młodych, ale powyżej 16 roku życia. W sobotę 27 czerwca na Rynku Wielkim o 21.30 pojawi się Teatr Biuro Podróży z Poznania. Znaczy teatr się pojawi oczywiście wcześniej, bo będzie się przygotowywał do tego spektaklu i robił sobie jakieś tam próby, ale spektakl rozpocznie się o 21.30. I ja przy okazji powiem, bo mam już takie zarzuty, dlaczego tak późno. Proszę Państwa, spektakl bez odpowiedniej oprawy oświetleniowej no straciłby bardzo, bardzo wiele. Są spektakle, które się odbywają oczywiście w pełnym słoneczności czasie, ale większość wzbogacona o światła no jest po prostu zdecydowanie ciekawsza. To wtedy pojawia się widowisko, stąd ta 21.30, bo jesteśmy w czasie najdłuższych dni w roku. Tak się składa, więc 21.30, czasami o tej pół do dziesiątej jeszcze jest całkiem tak jasnawo i bywa, że teatry proszą o przesunięcie jeszcze, nie wiem, o kwadransik, żeby się jeszcze bardziej ściemniło, bo mają na początku coś takiego, co światło musi pięknie pokazać. Teatr Biuro Podróży z Poznania zaprezentuje Burzę w swoim oczywiście kształcie zaproponowanym przez siebie, bo jest to burza inspirowana burzą szekspirowską. Ale Teatr Biuro Podróży to jest teatr zaangażowany, to jest teatr czujny, to jest teatr reagujący na światowe konflikty, i na problemy społeczne, więc ta szekspirowska burza jest oczywiście zaprezentowana przez, nie wiem, doświadczenia i widzenie artystów z tego teatru. Reżyserem spektaklu jest Paweł Szkotak i zresztą jak w większości spektakli tego teatru. Prospero to mężczyzna, trochę mak, główny bohater burzy, a w spektaklu Teatru Biuro Podróży jest Prospera. Jest to kobieta, która straciła wszystko, została wygnana ze swojego księstwa i na wyspie próbuje tworzyć taką namiastkę państwa. Działa też tam magia, zdecydowanie. Zresztą większość z Państwa pewnie burzę nieraz oglądała, ale każda burza jest inna, bo każda jest przemyślana przez innego twórcę. 28 czerwca w niedzielę na Rynku Wielkim o 19 pojawi się niejaki Piotr Chlipalski. Na Zamojskim Lecie Teatralnym po raz pierwszy będzie sam, ale zobaczycie Państwo, że ta samotność bardzo szybko mu się znudzi i będzie angażował widzów do swojego spektaklu. Piotr Lipalski będzie w roli kawalera, singla, amanta, roli, która nie jest całkiem radosna, choć spektakl jest również zabawny, ale też momentami, myślę sobie, dający do myślenia i do zastanowienia. Piotr Lipalski próbuje powiedzieć, że tworzenie związku nie jest proste, a w ogóle nawet życie codzienne nie jest proste. Zapraszamy bardzo serdecznie na 19 w niedzielę na Rynek Wielki. W poniedziałek 29 czerwca o 21.30 spotkamy się na Przykojcu w Parku Miejskim. To będzie już druga burza na tym festiwalu, ale tym razem będzie to burza nad Popradem, bo inspiracją do tego spektaklu jest burza szekspirowska, jak w przypadku teatru Biuro Podróży, tyle tylko, że Teatr Tej Ziemi, który prezentuje tę burzę nad Popradem, oparł się nie tylko na Szekspirze, ale również na mitach karpackich. Jest to historia matki i syna i traum, które w tej rodzinie, ale nie tylko w tej rodzinie się wydarzyły. Syn pojawia się w domu po wielu latach i próbują z matką te traumy oswajać i okazuje się, że to wcale nie jest proste. 21.30, poniedziałek, 29 czerwca, Park Przykojcu. 30 czerwca o 21.30 na Rynku Wielkim Teatr Snów z Gdańska zaprezentuje spektakl pod tytułem Klasa. To jest taka poetycka opowieść o przemijaniu i o tym, jak ważne są wspomnienia. Główny bohater spektaklu postanawia wrócić do lat szkolnych, ale w ławkach jest pusto. Pan jest już starszym człowiekiem, no i wychodzi na to, że nie ma już z kim wspominać. I bohater próbuje przywołać tych ludzi we wspomnieniach. Próbuje poruszać się między realnością a fantazją trochę. To tak jak Bruno Schulz w Sklepach Cynamonowych, bo Zdzisław Górski, reżyser tego przedstawienia, inspirował się Sklepami Cynamonowymi i podobnie jak Schulz zespolił ze sobą światy, ten istniejący i nierzeczywisty. Klasa, 21.30, Teatr Snów, Rynek Wielki. Zamojskie Lato Teatralne rozpocznie się 19 czerwca bardzo energetycznie, tanecznie, a zakończy się bardzo energetycznie, ale w trochę inny sposób. Tańce też może będą bardziej na szczudłach, bo teatr Blackout Paradox z Pragi zaprezentuje taki bardzo widowiskowy, wizualnie spektakl z elementami nowego cyrku. Spektakl nazywa się Tworzenie, przetłumaczę już od razu na polski. I jest to taka historia zamknięta w ognistym świecie, pełnym iskier, jest inspirowana starożytnym greckim mitem o stworzeniu Ziemi. I tak to 4 lipca zakończymy 51. Zamojskie Lato Teatralne. Ale Zamojskie Lato Teatralne to również imprezy towarzyszące. Będą spotkania po spektaklach, po tych, które będą w Zamojskim Domu Kultury. Będzie spotkanie ze Stefanią Gardecką, współpracowniczką Jerzego Grotowskiego, panią, która całe dekady spędziła w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Zaczynała tam od sekretarki, potem była szefową działu organizacji, a potem była zastępczynią Jerzego Grotowskiego. Napisała książkę o ludziach, którzy przez lata byli związani z Teatrem Laboratorium. Bardzo ciekawa, pełna anegdot historia. Spotkanie będzie w kawiarni Arabes na Starówce 27 czerwca o godzinie 19. Zapraszamy bardzo serdecznie na 19, a potem spokojnym krokiem na 21.30 na burzę Teatru Biuro Podróży. Na tym festiwalu staramy się pokazywać bardzo różne rzeczy, różne formy. I ja pytana o to, co będzie gwiazdą, co jest najważniejsze, nigdy nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie, bo naprawdę te spektakle są bardzo różne. Bardzo różne. W Zamojskim Domu Kultury są dwa spektakle i naprawdę jeden jest bardzo różny od drugiego. I te spektakle uliczne, które będą na Rynku Wielkim, też są rozmaite. Też są rozmaite, bo nie tylko temat je różni, ale nie wiem, podejście do tego tematu. No i na pewno stylistyka danego teatru. Widzowie, starzy widzowie Zamojskiego Lata Teatralnego są przyzwyczajeni do może trochę innych spektakli teatru KTO, więc myślę sobie, że część będzie trochę zdziwiona takim, bym powiedziała, bardziej stacjonarnym spektaklem, bo KTO lubił podróżować po rynku. Ostatni spektakl nawet nazywał się Peregrinus. Artyści w maskach wędrowali po rynku. W ruchu często były szczudła, no działo się. Tym razem też się będzie bardzo działo, ale w takim określonym miejscu, na deskach będzie. Bardzo dużo tańca. Więc na Zamojskie Lato Teatralne zapraszamy stałych bywalców i tych wszystkich, którzy nie są fanami teatru, może nawet nie lubią teatru. Nie wiem, może im się źle kojarzy teatr. Nie wiem, z jakiego tam powodu może się źle kojarzyć, no ale może się źle kojarzyć na pewno. Ale warto przyjść do ZDK-u czy na rynek, popatrzeć na to, jak artyści próbują sobie radzić ze światem, który jest wokół. Bo proszę Państwa, no to jest o świecie, który jest wokół. I każdy ze spektakli w jakiś tam sposób odnosi się do tego, w czym żyjemy, w czym jesteśmy.
1: Oglądając spektakle, możemy popatrzeć na różne problemy z różnych perspektyw.
3: Tak, możemy popatrzeć na różne problemy z różnej perspektywy. Takie również codzienne. Młodzi ludzie mogą się zastanowić, tacy młodzi ludzie, którzy, nie wiem, myślą o założeniu rodziny, myślą o dziecku, po obejrzeniu spektaklu Tchnienie, mogą się zastanowić, czy oni się zgadzają z bohaterami, z ich rozterkami, czy jest im bardzo daleko od tych problemów. Każdy spektakl niesie ze sobą jakiś bagaż przemyśleń. Staramy się na tym festiwalu pokazywać spektakle nie tylko dobre artystycznie i warsztatowo, ale też takie, które inspirują do przemyśleń. Wiem, że to brzmi banalnie, ale tych przemyśleń nigdy za wiele.
1: Przypomnę, że Zamojskie Lato Teatralne zaczęło się, kiedy to Jan Machulski z Teatrem Ochoty wystawił na Rynku Wielkim z Zamościa Romeo i Julię wielkopomne dzieło Williama Szekspira. Istotą Zamojskiego Lata Teatralnego jest prezentacja spektakli w wykonaniu teatrów profesjonalnych dla mieszkańców miasta, regionu i turystów. Lato Teatralne jest festiwalem niekonkursowym. Jednym przejawem współzawodnictwa jest organizowany od 1985 roku plebiscyt publiczności na najlepszy spektakl. Wybrany teatr otrzymuje buławę hetmańską i zaproszenie do otwarcia kolejnej edycji. Zamojskie Lato Teatralne jest przedsięwzięciem kulturalnym, które ma aspiracje oddziaływania w kategoriach artystycznych, popularyzatorskich, ale też wychowawczych i społecznych. Oprócz programu głównego, festiwal wzbogacony jest o imprezy towarzyszące m.in. wystawy fotograficzne i plastyczne, koncerty, spektakle grup amatorskich, konkursy czy warsztaty.
2: SK Zamość.
1: W tej części naszego magazynu dowiemy się, skąd pochodzą nazwy ulic, które znajdziemy na Zamojskiej Starówce.
4: Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Ulica Ludwika Zamenhofa, też od nazwiska właśnie Zamenhofa, czyli twórcy tak naprawdę języka Esperanto. Co ciekawe, ta ulica występowała też pod różnymi nazwami, bo na przykład w 1591 roku jest zmiankowana jako Horodelska i Chełmska, to jedna część tak, druga tak. Później w XIX wieku ulica Szpitalna. Także od początku wieku XX nazywana ulicą Żydowską, także miała ona, też się zmieniały te nazwy. Rzeczywiście także zmienia się bardzo często numeracja na ulicach, bo czasami trzeba ją przesunąć, także jest to właśnie z tym związane. Też jest to ulica, której w dwudziestoleciu międzywojennym też sporo Żydów mieszkało, stąd też właśnie ta nazwa ulica Żydowska. Tak, my spotkałyśmy się na ulicy Pereca. Yitzhak Leibusz Perec, bardzo ciekawa postać, urodził się tutaj w Zamościu, wykształcił się na prawnika. Zresztą przy ulicy Pereca mamy synagogę naszą przepiękną zamojską, którą też warto zwiedzić. Natomiast sama, jeżeli chodzi o samą historię Pereca, to wykształcił się na prawnika. Tutaj w Zamościu działał i co ciekawe, on nie robił różnicy, czy to był katolik, zawsze każdego bronił, kto do niego przyszedł. I co ciekawe, było to źle oceniane właśnie przez Żydów, jego współbraci w wierze. I no tak się to całkiem niemile potoczyło, w związku z tym Perec wyjechał do Warszawy i po prostu zmienił de facto zawód, dlatego że on jest uznawany za twórcę literatury w języku jidysz. Także też niezwykle ciekawa postać właśnie z

0: zachęcam do słuchania. Trzymajcie się ciepło.
1: SK Zamość News.
0: Violetta Sowa, zaczynamy magazyn Lokalne Radio SK Zamość. Dzisiejszy magazyn w całości opowie o inwestycjach realizowanych w Zamojskim Szpitalu Papieskim za ponad 80 milionów złotych dzięki środkom z KPO.
1: SK Zamość.
0: Te inwestycje, jak informuje szpital, mają skracać drogę pacjenta do specjalisty, poprawiać jakość diagnostyki i leczenia, zwiększać bezpieczeństwo procedur medycznych oraz wspierać personel w codziennej pracy. W Zamojskim Szpitalu Papieskim realizowane są trzy projekty. Pierwszy projekt dotyczy rozwoju opieki onkologicznej i obejmuje m.in. adaptację drugiego piętra budynku numer na potrzeby oddziału onkologii klinicznej, zwiększenie liczby miejsc dla pacjentów, modernizację pracowni leków cytostatycznych, zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz rozwój chirurgii robotycznej. Drugi projekt to transformacja i rozwój infrastruktury kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej. Obejmuje modernizację oddziału kardiologicznego, zakup aparatury i sprzętu medycznego dla kardiologii i kardiochirurgii oraz szkolenia personelu. Trzeci projekt to cyfrowy szpital, czyli rozwój i integracja systemów informatycznych, digitalizacja dokumentacji medycznej, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa, integracja z systemem P1 oraz wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspierających proces diagnostyczny i terapeutyczny. Teraz szczegóły tych projektów. Mówi rzecznik prasowy Szpitala Papieskiego w Zamościu, Alicja Palonka.
2: Mamy kardiologię, mamy onkologię i mamy cyfryzację szpitala. To są projekty, które ponad 80 milionów kosztowały. Tam jest prawie 70 milionów, to jest dotacji i reszta to jest wkład własny. Też wkład własny, który pomógł nam pokryć marszałek województwa. Więc tutaj też mam dobrą współpracę. Jeżeli chodzi o cyfryzację i właśnie kardiologię, to tutaj nam koszty własne pomogło województwo jak najbardziej. Jeżeli chodzi o projekt zwany KPO Onkologia, tak nazywamy, to tam są zadania, jest utworzenie nowego oddziału onkologicznego, jest utworzenie nowej pracowni cytostatycznej. Mamy też przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale też robota chirurgicznego da Vinci, więc jest tutaj bardzo duży postęp i bardzo ważne dla naszych pacjentów w regionie, żebyśmy mieli dostęp tutaj blisko, żeby nie trzeba było gdzieś wędrować. Jest cyfryzacja. Cyfryzacja szpitala, no jest to taki projekt, przede wszystkim wiemy, że idziemy w nowy świat, nową rzeczywistość i mamy i dokumentację medyczną, która będzie ucyfrowiona, będzie nowa sieć cyberbezpieczeństwa. Jest to też bardzo ważne, bo zdarzają się i różne ataki i chcemy być przygotowani, nie dopuścić do tego, żeby szpital został sparaliżowany. Będziemy mieć też nowy sprzęt peryferyjny, będziemy mieć tablety, z którymi będziemy mogli przy łóżkach do pacjentów podchodzić, będziemy mieć nowe stacje, które będą mogły szybciej wszystkie programy przetwarzać. Oczywiście KPO, kardiologia, kardiochirurgia, bardzo też ważna, również troszkę udało nam się tutaj remont, kilka łóżek, kawałek oddziału zremontować i nowe sprzęty, także tutaj jak najbardziej też przybliży pacjentom dostęp do lepszej techniki, technologii, także wszystko jest dla pacjentów, żeby nie musieli gdzieś daleko być, żeby tutaj dzięki tym projektom, bo inaczej bez tych projektów nie sądzę, żebyśmy dali radę te 70 milionów bez KPO zainwestować. Więc tutaj jak najbardziej cieszymy się, że nam udało się te środki uzyskać, bo to nie każdy szpital, nie wszyscy dostali, wszystko zależało od dobrych projektów, a te dobre projekty były właśnie dzięki tutaj zgromadzonej ekipie, która wiedziała, co potrzebuje szpital, wiedziała, jak to napisać, jak złożyć i jak przedstawić wiele ministerstwa, żeby przekonać, że jest to właśnie tutaj potrzebne. Jeżeli chodzi o kardiologię i sprzęty, no tam jeszcze musimy poczekać do 29 czerwca. Będziemy otwierać te nasze inwestycje. Dzisiaj jest głównie informacja o dotacjach. Chciałabym poprosić o zabranie głosu panią dr Lewicką.
3: Grażyna Prokop-Lewicka, jestem lekarzem kierującym oddziałem kardiologii szpitala w Zamościu. Jak wszyscy wiemy, choroby układu krążenia nadal są główną przyczyną zgonów. Stanowią około 40% zgonów rocznie, a więc około 180 tysięcy pacjentów umiera rocznie z powodu chorób serca. W ubiegłym roku została przyjęta ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej. To bardzo przełomowa reforma, która pozwala poprawić system opieki kardiologicznej nad pacjentami z chorobami układu krążenia, od profilaktyki poprzez diagnostykę, leczenie, rehabilitację i dalszą opiekę ambulatoryjną. Krajowy Plan Odbudowy w istotny sposób wsparł działania

0: Specjalność tej krajowej sieci kardiologicznej dzięki temu, że nasz szpital jest wysokospecjalistycznym szpitalem ze wszystkimi oddziałami, kardiochirurgią, chirurgią naczyniową, neurochirurgią, neurologią, jesteśmy w tak zwanym trzecim profilu referencyjności w krajowej sieci kardiologicznej. Dzięki temu mogliśmy się starać o naprawdę duże środki z krajowego planu odbudowy. I dzięki tym pozyskanym środkom udało się, tak jak już powiedziała pani rzecznik, modernizować dużą część oddziału kardiologicznego, który się mieści na trzecim piętrze w bloku C. Powstały w pełni wyposażone nowe sale chorych z bardzo dobrymi łóżkami, materacami, co w istotny sposób poprawi komfort hospitalizacji pacjentów. Jednocześnie jest tam zakupiona stacja, która monitoruje stan pacjentów tego wymagających. Wszystko to oprócz poprawy komfortu hospitalizacji tych pacjentów ma również wymierne znaczenie dla poprawy opieki nad tymi pacjentami. Możliwy był zakup również nowoczesnych urządzeń do pracowni hemodynamicznej. Jesteśmy pierwszym szpitalem w województwie lubelskim, dla którego zostały zakupione zestaw osłon radiologicznych. Jednocześnie jako drudzy w Polsce mogliśmy ten zestaw zakupić. Ma to bardzo ważne znaczenie dla lekarzy pracujących w promieniach jonizujących, gdyż w normalnych warunkach, aby pracować w promieniach, potrzebne jest używanie fartuchów ołowianych, które ważą łącznie około 10 kg. Ogranicza to możliwość pracy, możliwość wykonywania długotrwałych zabiegów, a takie zabiegi są wykonywane w naszej pracowni hemodynamicznej. Bardzo skomplikowane angioplastyki wieńcowe, często z wykorzystaniem, z potrzebą wspomagania układu krążenia, a także zabiegi elektrofizjologiczne, bardzo długotrwające ablacje migotania przedsionków z najnowszymi metodami dostępnymi już w naszym szpitalu, tak zwaną elektroporacją PFA, a także ablacje złożonej arytmii komorowej z wykorzystaniem systemu CARTO. Wszystko jest to możliwe dzięki tym osłonom i dzięki temu, że jest skrócony możliwy czas wydłużenia pracy, jednocześnie skrócenia możliwości przemęczenia lekarzy. Ma to również wymierny komfort dla pacjentów, dlatego że ograniczamy ilość promieni jonizujących, na które narażamy pacjenta. Oprócz tych zestawów osłon radiologicznych został zakupiony również sprzęt do znieczulenia ogólnego. Niektóre zabiegi możliwe są do wykonania w naszej pracowni hemodynamicznej z udziałem oczywiście anestezjologa, ale dzięki temu nie zajmujemy sal operacyjnych. Możemy wykonywać właśnie te zabiegi elektrofizjologiczne, PFA są wykonywane w znieczuleniu ogólnym z udziałem anestezjologa, a także niektóre zabiegi strukturalne, które wykonujemy na sercu, zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, czy też zamykanie łóżka lewego przedsionka u pacjentów, którzy nie mogą być leczeni lekami przeciwkrzepliwymi z powodu powikłań po takim leczeniu. Została zakupiona również nowoczesna konsola do obrazowania naczyń, bardzo dobra, która umożliwia nam ocenę naczyń i ocenę efektów zabiegu. Bardzo dokładnie, jest naprawdę najnowszą technologią. Został również rozbudowany dzięki pieniądzom z KPO nasz angiograf Artis Icono o możliwość oceny naczyń tak zwaną metodą subtrakcji. Jest to bardzo ważna metoda, łącznie ze stacją opisową, którą wykorzystujemy do oceny tomografii naczyń wieńcowych, jesteśmy w stanie zaplanować wykonanie zabiegu jeszcze przed diagnostyką inwazyjną, dzięki tym nowoczesnym metodom diagnostycznym. Również został zakupiony sprzęt, który umożliwia lepszą opiekę nad pacjentami w naszym pododdziale intensywnej terapii kardiologicznej. Został zakupiony sprzęt do monitorowania hemodynamicznego. Jest to bardzo ważne w leczeniu pacjentów we wstrząsie kardiogennym. Również przyłóżkowy aparat EKG, oczywiście defibrylatory, to co jest nam potrzebne do zabiegów resuscytacji, a więc układy do kompresji klatki piersiowej, co umożliwia również lepszą pracę lekarzy, a także wymierne korzyści dla pacjentów. Stymulatory zewnętrzne do pilnego zabezpieczenia pacjentów w przypadku bloków serca, czy też w przypadku ciężkich bradykardii. Ważną rolę odgrywają zakupione z pieniędzy KPO również sprzęty, na przykład aparaty ultrasonograficzne, przenośny aparat, dzięki któremu możemy przy łóżku chorego wykonać badanie echokardiograficzne, ocenić powikłania zawału, ocenić ewentualnie ciężkie, ostre niedomykalności zastawek, a także obecność płynu w worku osierdziowym. Możemy ocenić stan przewodnienia tkanki płucnej, czy też współistnienie zmian zapalnych w płucach. Aparaty te dzięki głowicom również liniowym umożliwiają nam znalezienie naczyń, które wymagają cewnikowania, więc zakładanie długiej w kółce jest bardzo ważne w prowadzeniu, monitorowaniu i leczeniu pacjentów w pododdziale intensywnej, naszej pododdziale intensywnej terapii kardiologicznej. Mamy możliwość również rozszerzania diagnostyki zaburzeń rytmu dzięki nowym zestawom holterowskim do monitorowania zapisów elektrokardiograficznych, a także mamy możliwość pełnej diagnostyki i zwiększenia przede wszystkim dla pacjentów dostępności u chorych z nadciśnieniem tętniczym do diagnostyki, a także do monitorowania terapii nadciśnienia tętniczego. Ważną rolę w naszej pracy, leczeniu pacjentów odgrywa oczywiście również rehabilitacja kardiologiczna, a więc aby skrócić czas powrotu pacjentów do pełnego zdrowia, aby ewentualnie przywrócić możliwość podjęcia ponownie pracy, jesteśmy gotowi rehabilitować ich zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i w warunkach ambulatoryjnych. Dzięki sprzętowi zakupionemu z KPO, a więc mamy kupione zespoły monitorowania treningu kardiologicznego, rotory do wykorzystywania w rehabilitacji, a także bieżnię rehabilitacyjną. Wszystkie te środki na sprzęt medyczny, na aparaturę medyczną, to nie tylko sprzęt, ale również środki te z KPO służyły do wykorzystania w celu szkolenia personelu. I to nie tylko szkolenia z zakresu nowoczesnego sprzętu, który mogliśmy zakupić, ale również szkoleń specjalistycznych przeznaczonych dla kardiologów, które są naprawdę kosztowne, a dzięki tym pieniądzom z KPO mogliśmy takie szkolenia odbywać po prostu nie ponosząc kosztów. A więc wszystkie fundusze, które dostaliśmy, które umożliwiają nam skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę, poprawiają komfort naszej pracy, ale jednocześnie poprawiają też warunki hospitalizacji pacjentów, są warunki bezpieczeństwa dla pacjentów dzięki tym wszystkim środkom, czyli zmniejszania też użycia promieniowania jonizującego, dzięki zmniejszeniu użycia ilości środków kontrastowych, dzięki tym badaniom, które jesteśmy w stanie wykonać, zanim robimy takie badania inwazyjne. Staramy się pracować i dostarczać wszystkich najlepszych metod dla naszych pacjentów z całego regionu, bo to nie tylko Zamość, to również jesteśmy szpitalem, który przyjmuje pacjentów z ościennych szpitali, z Hrubieszowa, z Tomaszowa, z Lubaczowa i z ośrodków, które się do nas zwracają, z Krasnego Stawu często.
1: Mówi Grażyna Drankowska, kierownik działu aparatury medycznej.
2: Kupiliśmy ponad 300 urządzeń. Jeśli chodzi o program KPO, to doinwestowaliśmy tak naprawdę blok operacyjny w zakup aspiratora ultradźwiękowego, który pozwala na wykonywanie operacji usuwania zmian nowotworowych przy zabiegach neurochirurgicznych. Doposażyliśmy blok w aparat do znieczulania. Doposażyliśmy blok w laser urologiczny, dzięki czemu możemy wykonywać operacje małoinwazyjne, to jest laser wysokiej mocy. Oprócz tego, że doposażyliśmy blok, zainwestowaliśmy również doposażenie zakładu radiologii. A mianowicie tutaj doposażyliśmy rezonans magnetyczny w cewkę mamograficzną, dzięki czemu możemy wykonywać diagnostykę już na wczesnym poziomie tych zmian nowotworowych. Dodatkowo doposażyliśmy mamograf, zestaw biopsji stereotaktycznej. Zmodernizowaliśmy nasz aparat do zdjęć kostnych o możliwość właśnie wykonywania zdjęć o wyższej jakości diagnostycznej. No i oczywiście poprawiając komfort obsługi, jeśli chodzi o pacjentów i personel. Myślę, że tutaj doktor, jeśli chodzi o zabiegi urologiczne, powie więcej, ale tak naprawdę gro środków, które zostało zainwestowane z programu KPO onkologicznego, przeznaczyliśmy na zakup robota chirurgicznego. Jest to nowa jakość w naszym szpitalu, w naszym regionie, bo to są zabiegi, które będziemy wykonywać z dużą precyzją, a przy okazji z małą inwazyjnością, jeśli chodzi o pacjenta, przez to rekonwalescencja, powrót do zdrowia będzie o wiele szybszy. Oprócz takich dużych inwestycji doposażyliśmy oddział onkologii. To jest sprzęt, który może jest mniej, jeśli chodzi o wartość finansową, o mniejszym znaczeniu, ale bardzo dużym znaczeniu dla funkcjonowania oddziału, bo to są kardiomonitory, ssaki, to są terace przeciwodleżynowe, to jest respirator, to jest aparat RTG przyłóżkowy, to są aparaty ultrasonograficzne, które umożliwiają szybszą i taką dokładną dokładniejszą diagnostykę. Także zakup sprzętu dla szpitala naprawdę polepszy jakość pobytu pacjenta, zwiększy rzetelność diagnostyki, przyspieszy ją i myślę, że we własnym zakresie to na pewno szpital nie byłby w stanie zainwestować takich środków i rozszerzyć tą diagnostykę, a jednocześnie doprowadzić do tego, że sprzęt, który mamy w chwili obecnej wyeksploatowany, który jest awaryjny, zostanie zakupiony, zastąpiony nowym, nowoczesnym. Wchodzimy w lepszą jakość i z czego się bardzo cieszymy.
3: Dzień dobry, Kamil Grabik, starszy asystent oddziału urologicznego przy naszym szpitalu. Generalnie program KPO umożliwił nam wejść na wysoki poziom operacji onkologicznych. Dzięki temu programowi szpital zakupił system Da Vinci Xi. Jest to system czwartej generacji. Tak jak wcześniej słyszeliśmy, oczywiście też i laser wysokiej mocy. Generalnie dzięki temu sprzętowi mamy większy wgląd w pole operacyjne, głównie jeżeli chodzi o robota Da Vinci. Mamy większy zakres ruchów w trakcie zabiegu. Jest to, można powiedzieć, już światowy poziom, jeżeli chodzi o operacje. Program umożliwił nam też cykl szkoleń, certyfikacji. Też ja jako urolog musiałem się wycertyfikować. Także byliśmy i w Holandii, i w Amsterdamie na certyfikacji. Sam oczywiście nie wykonuję tych operacji. Mamy cały zespół. Wykonuję operacje razem z doktorem Przemysławem Bielą. Jest to ogromna korzyść dla pacjentów, dla nas jako chirurgów. Dzięki temu sprzętowi możemy wykonywać zabiegi dokładniej, z zaoszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych, dzięki czemu pacjenci lepiej trzymają mocz, to jest dla nas bardzo ważne po zabiegu, szybciej wracają do zdrowia, jest mniejsza inwazyjność tych zabiegów. Tak mogę się pochwalić, że w środę już wykonaliśmy 2 zabiegi radykalnej prostatektomii. Pacjenci mieli w dniu wczorajszym usunięty dren, a dzisiaj idą do domu. Są zadowoleni, uśmiechnięci, wracają do nas potem na kontrolę. Generalnie wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Znaczy ja wykonałem już tak z doktorem Bielą 25 zabiegów radykalnych prostatektomii łącznie z proktorami, czyli z nauczycielami, którzy do nas przyjechali. Zabiegów już jest 30. Zaczęliśmy od 2 kwietnia, czyli tempo mamy dobre, szybko to wszystko wdrażamy. Oprócz tego jeszcze operują chirurdzy i ginekolodzy. Tak jak wcześniej mówiliśmy o laserze, mamy możliwość wykonywania zabiegów HOLEP, czyli enukleacji laserowej prostaty. Generalnie światowa urologia wchodzi do Zamościa. Po prostu zapraszamy pacjentów do tego, aby się u nas leczyli i na pewno będą zadowoleni.
4: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Młynarska, jestem kierownikiem apteki szpitalnej i naszym zadaniem było w realizacji tego projektu z Krajowego Planu Odbudowy zrealizowanie zadania dotyczącego modernizacji pracowni lekostatycznego oraz doposażenie tej pracowni. Może zacznę od tego, że pracownia w naszym szpitalu funkcjonuje ponad 13 lat. W ostatnim roku wykonaliśmy ponad 20 tysięcy pojedynczych porcji leku dla pacjentów leczonych onkologicznie. Wiadomo, że chemioterapia taka podawana infuzyjnie, dokanałowo czy miejscowo jest jedną z metod leczenia nowotworów i bardzo intensywnie się u nas w szpitalu rozwija. Jeżeli chodzi o nasz zakres działania, to jest i onkologia dla oddziału onkologii i dla dziennej chemioterapii, ale także przygotowujemy dawki leków dla oddziału urologii pooperacyjnie podawanych do pęcherza moczowego. Dodatkowo wykonujemy też dawki dokanałowe, preparat embolizacyjny, więc nasz zakres działania jest naprawdę bardzo szeroki. No i ponieważ warunki, które wcześniej istniały w pracowni, oczywiście były spełnione, ale dążyliśmy do tego, żeby one były jeszcze lepsze, więc w związku z tym przystąpiliśmy do realizacji tego projektu. W wyniku prac modernizacyjnych uzyskaliśmy pracownię naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jest to pracownia, która spełnia wszelkie standardy już europejskie. Mamy dodatkowe śluzy, mamy dodatkowe wyciągi, mamy dodatkowe systemy wentylacyjne. No i oprócz tych technologicznych zmian, tutaj zostały opisane również urządzenia. Pozyskaliśmy 2 komorę laminarną. Jest to dla nas o tyle istotne, że przy jednej komorze może wychodzić tylko jeden zespół do pracy. Natomiast w związku z potencjalnie zwiększoną ilością łóżek na oddziale onkologii nowym, więc wzrostem ilości pacjentów, na pewno nasza praca będzie też, naszych usług będą potrzebowały większej ilości pacjentów i żeby usprawnić tą pracę, została pozyskana 2 komora laminarna, również o bardzo dobrych parametrach. Innym urządzeniem, które również zostało przez nas pisane i pozyskane, to jest pompa perystaltyczna, która służy do napełniania pomp elastomerowych, z którymi pacjenci mogą wychodzić do domu i w warunkach domowych mieć podawane niektóre rodzaje chemii, ale również służy do napełniania worków z ilościami preparatu, koncentratu bardzo dużymi, gdzie nasz wysiłek fizyczny jest w zasadzie bardzo duży, a teraz będzie po prostu ograniczony do tego, żeby tylko odpowiednio zamontować poszczególne składowe tej pompy. No i jeszcze zostały pozyskane dwie chłodziarki farmaceutyczne, które już są naprawdę chłodziarkami bardzo wysokiej jakości. U nas jest to w aptece dla farmaceutów. Jest to bardzo szczególna rzecz. Może ktoś myśleć, że to chłodziarka to takie zwykłe urządzenie, a w przypadku chłodziarek farmaceutycznych to nie są zwykłe urządzenia. To są urządzenia monitorujące system temperatur, który jest mierzony mniej więcej co godzinę i wszystkie dane są archiwizowane w chmurze bądź w systemie takiego zintegrowanego systemu pomiaru temperatury. Jest to ważne dla tych preparatów, które są termolabilne i które my przechowujemy, a ponieważ to są nie tylko koncentraty preparatów, które już od lat znamy, w naszym szpitalu pacjenci leczeni są już preparatami też nowej generacji, między innymi immunomodulującymi, przy których wahania temperatury są bardzo, bardzo istotne. W związku z tym ograniczamy możliwość zepsucia leku, niewłaściwego jego przechowania. Nie ma już takiej możliwości, żeby coś się zadziało z tym preparatem. Ostatnim naszym projektem jest system wagowy. No to już jest coś, co wprowadza nas w zupełnie inną jakość przygotowywania chemioterapii tych pojedynczych dawek leków dla pacjentów. Jest to system wagowy, który wiąże ze sobą takie informatyczne przesłanki. W związku z tym tutaj przy tym projekcie zaangażowany był również nasz dział IT, za co bardzo w tym miejscu chciałam podziękować. No i do tego dochodzą urządzenia, które są montowane już bezpośrednio w komorze laminarnej, które spełniają takie warunki, dzięki którym mogą być zainstalowane w przestrzeni tej aseptycznej. Dzięki temu systemowi mamy już możliwość całkowitej kontroli nad całym procesem produkcyjnym, więc na każdym etapie od momentu zlecenia preparatu do momentu jego wykonania możemy sporządzić i sporządzamy protokół produkcyjny. Jest to o tyle ważne, że każdy miligram, każda część preparatu, która jest dodana do tego worka, który wykonujemy dla pacjenta, jest kontrolowana, czyli dokładnie wiemy, z jakiej fiolki został lek podany, jaka seria, jaka ilość miligramów. Dzięki temu możemy ewentualnie reagować przy działaniach niepożądanych, bądź jeżeli chcemy wyjaśnić jakieś nieścisłości, które mogą występować w trakcie podania czy po podaniu leku. Oprócz tego minimalizujemy taką granicę błędu. Granica błędu jest standardem przy wykonywaniu wszystkich manualnych preparatów, które są wykonywane w aptece. Nie dotyczy to tylko cytostatyków, ale przy niestandaryzowanych strzykawkach na pewno jest większa. W tej chwili mamy to wykluczone i nie będzie tutaj na pewno większa granica błędu niż 1,5%, co naprawdę już stawia nas na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wytwarzanie tego typu preparatów.
5: Nazywam się Maria Mazurek, jestem zastępcą lekarza kierującego oddziałem onkologii klinicznej. Nasz oddział w trudnych dość warunkach do tej pory funkcjonował, ale bardzo cieszymy się, że dzięki wsparciu z KPO będziemy przeniesieni w nową lokalizację, do całkiem nowego budynku, gdzie będzie większa przestrzeń dla pacjenta, tak samo zwiększy się ilość łóżek. Obecnie mamy 33 łóżka, zdarzają się ciągle dostawki, teraz będzie łóżek 57. To będzie oddział w pełni wyposażony w nowy sprzęt, sale będą trzyosobowe, z pełnym węzłem sanitarnym. Poprawią się warunki pracy dla lekarzy, bo będą dwa gabinety lekarskie dla pań pielęgniarek. Także będą takie sale dla relaksu i dla pacjentów kasara dziennego pobytu, więc na pewno te warunki lokalowe poprawią komfort pracy personelu oraz przebywania dla pacjentów i dla rodzin, ponieważ zwiększa się, jak wiadomo, zachorowalność na choroby nowotworowe, więc ważna jest jakość tej opieki onkologicznej, na którą składa się sprzęt, który szpital też pozyskał czyli tak jak było wspomniane, aparatura radiologiczna, czyli rezonans z możliwością obrazowania piersi, no, operacje onkologiczne, mało inwazyjne, gdzie jest szybszy powrót pacjenta do sprawności i mniej powikłań, inny sprzęt, który tam będzie ułatwiał i pielęgnację, i opiekę nad chorymi. Nasze leczenie to jest głównie leczenie systemowe z zastosowaniem substancji cytotoksycznych, które przygotowuje dla nas szpital na bieżąco. Pacjenci to leczenie otrzymują i w systemie ambulatoryjnym, i w systemie stacjonarnym. Jest możliwość też podawania leków przygotowanych w pompach elastomerowych, że pacjent po prostu przychodzi pierwszego dnia, otrzymuje zlecone leczenie i kontynuuje to leczenie w domu i po określonym czasie, po dwóch dobach wraca do poradni dziennej i ma odłączany ten system i dzięki temu unikamy hospitalizacji. To jest też bardzo korzystne dla wielu chorych.
1: Agata Jaworska-Poguc, kierownik działu administracyjno-technicznego w szpitalu. Ja chciałam dodać do poprzedniej wypowiedzi pani doktor, że tak naprawdę ideą lokalizacji oddziału onkologicznego na drugim piętrze budynku numer, które dotychczas było niezagospodarowane, było głównie utworzenie takiego kompleksowego ośrodka leczenia onkologicznego, gdyż jak wiemy, na pierwszym piętrze znajduje się oddział brachyterapii z radioterapią należącą do grupy apidermalnej, a na dole, na parterze znajdują się poradnie onkologiczne, także pacjenci onkologiczni tak naprawdę znają ten obiekt, nie będzie dla nich to jakiś nowy teren, który będą musieli eksplorować, więc tutaj może dla porównania jeszcze przytoczę w liczbach, jak to wygląda. Obecnie mamy oddział onkologii funkcjonujący w budynku wysokim, gdzie powierzchnia do dyspozycji na potrzeby pacjentów i personelu to jest około 500-600 metrów. W obiekcie NUMED mamy do dyspozycji 2000, więc to jest duży przeskok, jeśli chodzi o powierzchnię i komfort pobytu na tym oddziale. Będą to 22 sale łóżkowe, 2-3-osobowe, zdarzają się i 4-osobowe. Natomiast tutaj myślę, że największym komfortem dla pacjentów to będzie to, że w każdej sali jest łazienka dostępna dla pacjentów. Każda sala jest klimatyzowana, więc naprawdę idziemy już tutaj po wysokie standardy. Pod kątem technicznym wymagało to od pracowników szpitala oczywiście przygotowania wszystkich materiałów, które umożliwiły i pozyskanie środków finansowych i realizację tych robót. Cieszymy się, że do tej pory, póki co, nasza współpraca z wykonawcami idzie bez zakłóceń, także muszę powiedzieć, że wszystko jest na dobrej drodze. 29 zapraszamy na oficjalne otwarcie. Także dziękuję bardzo. Rzecznik prasowy Szpitala Papieskiego w Zamościu, Alicja Palonka.
6: Kolejnym trzecim projektem jest cyfryzacja i o tym, co udało się zrobić dzięki temu projektowi, odpowie pani kierownik działu IT.
7: Dzień dobry, Aleksandra Galant, kierownik działu informatyki. Tak, szpital w ostatnim czasie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt informatyczny zakupiony w ramach KPO. Została rozbudowana serwerownia naszego szpitala o nowoczesny sprzęt zabezpieczający, o systemy monitorujące całodobowe względem zagrożeń z cyberbezpieczeństwa. Został zakupiony sprzęt komputerowy, tablety do pracy przy łóżku pacjenta oraz sprzęt do digitalizacji dokumentacji medycznej. Jest to bardzo ważny krok w kierunku unowocześnienia infrastruktury medycznej, który pozwoli usprawnić pracę personelu oraz poprawić jakość obsługi pacjentów. To chyba takie najważniejsze rzeczy, które osiągnęliśmy przy zakupach właśnie dotyczących cyfryzacji. Dziękuję.
6: Chciałam dodać, że sprzęt to nie wszystko. Ten sprzęt musi być obsługiwany przez ludzi i dzięki środkom KPO mamy również zapewnione szkolenia dla informatyków, takie specjalistyczne, jak i również dla pracowników, żeby byli wdrożeni i wiedzieli, jak taki sprzęt obsługiwać i jak szybko to robić, żeby to, wiadomo, sama technologia sama nic nie zrobi. Tak bez człowieka nie ma możliwości. Także tutaj również jesteśmy zaopatrzeni dzięki środkom w szkolenie. Myślę, że na temat tych projektów powiedzieliśmy bardzo dużo. Ja chciałam zapytać panią dyrektor, czy chciała podsumować.
8: Marta Węgrzyn-Bąk, dyrektor do spraw lecznictwa samodzielnego publicznego szpitala wojewódzkiego imienia papieża Jana Pawła w Zamościu. Szanowni Państwo, jak słyszeliście tutaj od moich przedmówców, dzięki środkom pozyskanym z KPO możemy podnieść jakość świadczonych usług w naszym szpitalu. Szpital Jana Pawła od 30 lat zbudował, przez 30 lat zbudował bardzo mocną pozycję wśród szpitali w naszym województwie. Dzięki dodatkowym środkom możemy tą jakość i bezpieczeństwo pacjenta podnosić i poprawiać. Poprawiamy dostępność pacjentów do diagnostyki, do leczenia, poprawiamy możliwości pobytu pacjenta w szpitalu, poprawiamy również, czy dajemy możliwość wszystkim pracownikom pracę na nowoczesnym sprzęcie z wykorzystaniem nowych technologii, cyfrowych technologii. Dzięki temu jakość świadczonych usług w naszym szpitalu jest coraz lepsza.
9: SK Zamość.
1: To wszystko w tym magazynie zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
9: SK Zamość News.
1: Violet Tesowa, zaczynamy magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o konferencji dotyczącej bezpiecznych wakacji. Przypomnimy też o zmianach w redukcji punktów karnych.
9: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Miasto Zamość zorganizowało 16 czerwca w kinie stylowym w Zamościu konferencję Bezpieczne wakacje, bezpieczne lato zaczyna się od Ciebie. Spotkanie skierowane zostało do uczniów szkół podstawowych miasta Zamość. Chodziło o to, aby młodzi ludzie rozpoczynali wakacje świadomi zagrożeń, ale też przygotowani do odpowiedzialnego i bezpiecznego wypoczynku. Mówi prezydent Zamościa Rafał Smolak.
10: Dla mnie jako gospodarza miasta jest to bardzo istotna rzecz, aby ciągle przypominać naszym dzieciom, młodzieży, że bezpieczeństwo jest ważne. Konferencja dzisiejsza, mam nadzieję, spowoduje to, że będziemy przypominali dzieciom cały czas, to będą cykliczne takie spotkania, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo.
11: Monika Żur, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość. Dziś możemy powiedzieć, że za nami kolejny rok nauki, czyli czas takiej intensywnej pracy, zdobywania wiedzy, rozwijania pasji, umiejętności, przygotowywania się oczywiście do kolejnych wyzwań. Ale przed nami natomiast okres, na który wszyscy czekają, a szczególnie młodzi ludzie, to jest czas wakacji, czyli czas odpoczynku, podróży, spotkań z przyjaciółmi, nowych doświadczeń, oczywiście niezapomnianych przygód. Chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ta wakacyjna swoboda wiąże się również z odpowiedzialnością. Każdego roku wiele niebezpiecznych sytuacji wynika, możemy powiedzieć, że nie ze złej woli, lecz z pośpiechu, czasami z lekkomyślności, czy przekonania, że no, mnie akurat to nie dotyczy. Tymczasem bezpieczeństwo zaczyna się od takich bardzo rozsądnych decyzji podejmowanych. Trzeba tu podkreślić każdego dnia nad wodą, na drodze, podczas wyjazdu, w internecie, czy nawet podczas spotkań towarzyskich. I dziś przygotowaliśmy konferencję zatytułowaną Bezpieczne wakacje. Tę konferencję chcemy wpisać na stałe do kalendarza Urzędu Miasta Zamość Wydziału Oświaty. Właśnie po to, aby przypomnieć takie najważniejsze zasady, które pozwolą młodym ludziom spędzać wakacje nie tylko ciekawie, ale przede wszystkim bezpiecznie i na to bezpieczeństwo stawiamy taki bardzo mocny akcent. Chcemy rozmawiać o takich realnych zagrożeniach. Chcemy mówić o tym, jak skutecznie unikać ich, jak reagować, gdy ktoś potrzebuje takiej pomocy. I dlatego dzisiaj zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych. Z pozostałymi uczniami łączymy się online. Zaprosiliśmy gość, policja, przedstawiciele KRUS-u, pogotowia ratunkowego i chcemy mówić o tych realnych zagrożeniach i jak je unikać. Jak ważny jest ten numer 112, o tym numerze 112 mówią już panie w przedszkolu, już każdy przedszkolak wie, co robić w momencie, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego, że wystukujemy na swoim telefonie, bądź telefonie rodziców czy przyjaciół 112 i wołamy o pomoc.
12: Dzień dobry, Sebastian Pelewa, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Zamościu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to co roku w szkołach staramy się jako dyrektorzy promować i prowadzić zajęcia profilaktyczne, które dotyczą bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w górach, zachować się, jak dziecko, żeby dziecko potrafiło się umieć zachować w pewnych sytuacjach. Natomiast konferencja skupia kilka podmiotów, jak policję, jak wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, jak przedstawicieli KRUS-u. Ważne jest to, żeby jeżeli są na wypoczynku letnim, bądź z rodzicami, czy na obozach, ważne jest to, żeby umieli się zachować w każdej sytuacji. Czy to jest burza, czy to jest nad wodą, jeżeli ktoś tonie, czy to jest przy opalaniu się promieniami słonecznymi, jest przegrzanie, żeby wiedzieli, w którym momencie, jak się zachować, co postępować, żeby umieli się umieć zachować i przede wszystkim udzielili komuś pomocy, pierwszej pomocy, której ktoś potrzebuje i ewentualnie sobie pomóc w razie sytuacji kryzysowej. Również nie tylko sobie, ale osobom przebywającym na tym terenie, w którym się znajdują, ale również najbliższym. Tu nie tylko w okresie wakacyjnym, ale poprzez cały czas, w którym przebywają dzieciaki, mogą sobie wykorzystywać te wiadomości poprzez właśnie udzielenie pomocy, czy w sytuacjach zagrożenia życia, czy w sytuacji kryzysowej. Mam nadzieję, że też dzieciaczki będą pod potrafili wezwać pomoc, wykręcić numer 112, przekazać niezbędne wiadomości, te, o które będzie pytał po drugiej stronie ratownik.
13: Mateusz Synowiec, instruktor WOPR, wiceprezes WOPR Zamość. Najważniejsze jest to, żeby dzieci przede wszystkim same wiedziały, jak mają się zachować. Samo kształcenie, samo ratownictwo, nazwijmy to po naszemu, po fachowemu, jest bardzo istotne po to, żeby dzieci przede wszystkim same wiedziały. I w momencie, w którym my wyedukujemy dzieci, to jest najtańszy koszt akcji ratowniczej, edukacja, bo jeżeli dzieci będą wyedukowane, to nie będzie potrzeby udzielać im pomocy. Dzieci powinny przede wszystkim wiedzieć, jak się zachować nad wodą, czego nie robić, kiedy nie wchodzić do wody. To jest bardzo istotne, jakie są rodzaje flag, że jeżeli jest wieczór, nie wolno wchodzić do wody, czy jak nie ma dyżuru ratowniczego, przed sezonem wakacyjnym, po sezonie wakacyjnym. To są bardzo, bardzo podstawowe takie rzeczy, o których niejednokrotnie ludzie niestety zapominają. Najważniejsze rzeczy, które przede wszystkim, będąc na kąpielisku, słuchamy się poleceń ratownika, obserwujemy, nie zakłócamy ciszy, nie wszczynamy fałszywych alarmów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię takiego podejścia, przede wszystkim o wyedukowanie, żeby każdy wiedział, jak ma się zachowywać. Czyli nie stwarzamy ryzyka, nie rzucamy niczym, nie skaczemy do nieznanej wody, nie kąpiemy się w miejscach, gdzie nie ma ratowników, w miejscach niedozwolonych. To są takie podstawowe rzeczy, o których oczywiście dzisiaj będę przypominał.
1: Jakie mamy rodzaje flag?
13: Podstawowe dwa rodzaje, białą i czerwoną. Kiedyś jeszcze była czarna flaga, która już od wielu, wielu lat nie funkcjonuje. Natomiast dziś biała, czerwona flaga, nie ma flagi, nie ma dyżuru ratowniczego. Biała flaga, wolno się kąpać, czerwona oczywiście, kąpieli jest zakaz.
1: Jak możemy pomóc osobie tonącej?
13: Przede wszystkim nie wchodzimy do wody bezpośrednio do takiego tonącego. Taki tonący walczy o swoje życie, więc to jest bardzo istotne, żeby bezpośrednio do wody do niego nie wchodzić, jeżeli się nie wie, jak mu pomóc i się nie ma specjalistycznego sprzętu. Natomiast jeżeli jesteśmy obywatelami, którzy nie umieją dobrze pływać, ludźmi, którzy nie potrafią dobrze pływać, to powinniśmy po prostu wezwać służby, czekać i absolutnie sami nie wchodzić do wody. Jeżeli mamy duże umiejętności pływackie, jest też duża grupa, możemy się za ręce złapać, zrobić łańcuch życia, ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś tonie, my nie jesteśmy dobrymi pływakami, nie mamy przeszkolenia, ani nie mamy sprzętu, po prostu wezwijcie pomoc.
1: Jak możemy sobie pomóc, jeżeli podczas pływania złapie nas skurcz?
13: Nie panikować, położyć się na plecy i spokojnie w kierunku brzegu, powolutku, samymi rączkami, jeżeli to są za części nogi są to, więc najczęściej skurcze są nóg, więc tak jak powiedziałem, kładziemy się na plecach, wypychamy brzuch do góry, odpoczywamy, próbujemy rozciągnąć ten skurcz, jak się uda, to normalnym stylem pływackim wracamy do brzegu, natomiast jeżeli się nie uda, no to wtedy musimy w jakiś sposób na tych plecach, machając lekko rękami w kierunku brzegu, jak najszybciej płynąć. No i warto tutaj wzywać ewentualnie kogoś do pomocy, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze, nie panikować.
1: Teraz dla dorosłych. Czego dorośli nie powinni robić nad wodą?
13: Przede wszystkim według mnie spożywać alkoholów, zażywać środków odurzających, no i pilnować się z lekami. No i przede wszystkim nie brawura, co ja nie zrobię, ja nie przepłynę. Najważniejsze według mnie dla dorosłych jest po prostu zdrowy rozsądek. Zdecydowanie każdy, kto pływa, każdy obywatel powinien kąpać się tylko i wyłącznie na kąpielisku, bo jeżeli kąpiemy się poza kąpieliskiem, łamiemy prawo i możemy za to mieć problemy. Czy to prawne, czy finansowe.
1: Takie podstawowe błędy, które popełniają rodzice.
13: Przede wszystkim nie zwracanie uwagi albo zaufanie zbytnio dziecku. Człowiek tonie w ciszy. To nie jest jak na filmach, że krzyczymy, wołamy o pomoc. Człowiek tonie w ciszy. Zazwyczaj jest to kilka centymetrów twarz pod wodą i nawet próby tego krzyku po prostu nie wychodzą spod wody. Dlatego, tak jak powiedziałem, tutaj musimy się pilnować. Rodzice powinni cały czas patrzeć na dzieci, bo takie dziecko może się potknąć po prostu i nawet, jak ktoś mówi, w łyżce wody można utonąć.
1: A jeśli chodzi o takie podstawowe interwencje, które podejmujecie podczas wakacji?
13: Najwięcej interwencji jest problematycznymi plażowiczami, którzy są pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających. Jeżeli chodzi o takie typowe interwencje, to dużo mamy skaleczeń. Zdarzają się podtopienia, natomiast są to incydenty. Natomiast najwięcej, tak jak mówię, jest zakłóceń porządku publicznego. Tego niestety mamy najwięcej w naszym kraju. No i druga rzecz to właśnie są skaleczenia wszelkiego rodzaju. Udar cieplny, czyli przegrzanie organizmu. To jest jak najbardziej zdarza się to. Bardzo często mamy tego przykłady na plaży. Osoba za długo poleży na słoneczku, nie przewidzi, albo jeszcze tym bardziej pod tym alkoholu, nie odbiera tych wszystkich zagrożeń tak, jak powinna. No i niestety kończy to się źle. Natomiast w tym wypadku przede wszystkim trzeba ochłodzić człowieka.
14: Natomiast pamiętajmy, że nie wolno robić tego gwałtownie, tylko trzeba to robić stopniowo, powolutku. W takim wypadku oczywiście pamiętam o wezwaniu pomocy. Pilnujemy, żeby taka osoba była przytomna. Jeżeli zaczyna tracić przytomność, to oczywiście bez dwóch zdań natychmiast wzywamy pomoc i czekamy, aż karetka przyjedzie i takiego poszkodowanego zabierze i udzieli mu fachowej dalszej pomocy.
1: A jeżeli my jesteśmy na miejscu takiej osoby, która właśnie zaczyna czuć, że coś się z nią dzieje nie tak, bo jest za długo na słońcu?
14: No to przede wszystkim, jeżeli mamy ratownika, natychmiast udajemy się do tego ratownika. Jeżeli ratownika nie ma, to po najzwyklej na świecie wykonujemy numer 112. Nawet w trakcie rozmowy, jeżeli dojdzie do zasłabnięcia, to dyspozytor ma nasze miejsce, w którego my dzwonimy i bez problemu przyjedzie tam karetka.
15: Mielniczuk Marek. Jestem pracownikiem samodzielnej publicznej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w Zamościu.
1: Jakie najczęściej interwencje zdarzają się w czasie wakacji?
15: Tak naprawdę rozstrzał interwencji, do jakich zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego wyjeżdżają, jest ogromny, ale najczęściej w okresie wakacyjnym mamy do czynienia z urazami wszelkimi, tak samo jak nad wodą, w domach, szczególnie urazy kończyn dolnych, górnych, u dzieci. Też chciałbym tutaj zauważyć, że często brak odpowiedzialności ze strony rodziców w postaci zaopatrzenia dziecka w kask chociażby, który uchroniłby przed potencjalnym urazem, ma tutaj znaczenie, bo często właśnie zespoły wyjazdowe, w tym często moje zespoły, wyjeżdżają do dzieci, które mają urazy głowy, urazy kończyn dolnych i tak jak wspominałem, kask czy też ochraniacze w dużej mierze uchroniłyby przed tego typu zdarzeniami.
1: Czyli to są urazy spowodowane jazdą na rowerze czy hulajnodze, tak?
15: Tak, niestety coraz częściej wyjeżdżamy do pacjentów w wieku od 10 do 14 lat, którego uraz spowodowany jest jazdą na hulajnodze bez odpowiedniego zabezpieczenia.
1: Jakie to są urazy? Jaki stan jest na przykład?
15: Urazy są tak naprawdę bardzo różne, zaczynając od drobnych otarć, zwichnięć, kończąc na nawet złamaniach otwartych kończyn dolnych, co jest poważnym stanem. Począwszy od wiosny przez lato, te dzieci coraz częściej wychodzą z rówieśnikami na podwórka bawić się, to w takich okolicznościach bardzo często dochodzi do tych zdarzeń, szczególnie właśnie podczas zabawy z rówieśnikami. Kask chroni tak naprawdę całą głowę, począwszy od naszej pierwszej fizjologicznej obrony, jakim jest kości twarzy, czaszki i głowy. Kość chroni naturalnie mózg, no ale tak naprawdę, gdy głową uderzamy o beton, a to bardzo często się zdarza, dochodzi do złamania tej pierwszej naszej bariery. W przypadku, gdy mielibyśmy kask, cała głowa zostaje zabezpieczona i dodatkowo oprócz naszej fizjologicznej bariery mamy w tym momencie kask. Bardzo często zdarzają się zwichnięcia, sklinowanie nogi w szprychy rowera. Złamania najczęściej, jakimi mamy styczności, no to są to złamania zamknięte, spowodowane najprawdopodobniej upadkiem, czy to z własnej wysokości, czy podczas brawurowej jazdy rowerem.
1: Do jakich urazów może dojść, jeżeli na głowie dziecka nie ma kasku?
15: Może dojść do trwałego uszkodzenia mózgu, krwawienia pod lub nadtwardówkowego, co jest de facto stanem zagrożenia życia i zdrowia. Może tutaj dojść do ucisku na pień mózgu, no i tak naprawdę powikłania po urazie głowy mogą być rozprzestrzenione tak naprawdę na cały układ nerwowy. My tak naprawdę na poziomie zespołu ratownictwa medycznego mamy ograniczone możliwości diagnostyki. Natomiast później w dalszej części hospitalizacji i opieki nad pacjentem, gdzie są pogłębiane te badania i różnicowane na poszczególne kategorie, w tym momencie już szpitalnym mamy możliwość głębszej diagnostyki. Natomiast my w zespole ratownictwa działamy objawowo i ratujemy tych pacjentów tak naprawdę na chwilę obecną i zaopatrujemy ten stan rzeczy, który występuje u pacjenta w tym momencie. Zdarzały się pacjenci nieprzytomni. No i tak jak mówię, w tym momencie u pacjenta nieprzytomnego my możemy wykluczyć jedynie pilne stany zagrożenia życia, z którymi działamy, natomiast powikłania w dalszej hospitalizacji, no mi już z perspektywy ratownika medycznego pracującego w karetce pogotowia, no już nie są tak do końca znane. Natomiast zdarzały się wypadki, gdzie pacjent był nieprzytomny. No i tutaj mamy do czynienia bardzo często również z anizokorią w postaci nierówności źrenic. No i tutaj no jest to również objaw uszkodzenia układu nerwowego.
1: Do jakich jeszcze zdarzeń dotyczących dzieci wyjeżdża w okresie wakacyjnym karetka? Kowalska.
15: Głównie to urazy, natomiast bardzo często zdarzają się również ukąszenia. No i tutaj walczymy, jeśli poszkodowany jest uczulony na jakąkolwiek substancję, czy to jadowadło błonkoskrzydłych, czy inne substancje. No to tutaj walczymy w tym przypadku ze wstrząsem anafilaktycznym. No i tutaj liczy się czas, dosłownie liczą się sekundy i szybka nasza reakcja. Osoby starsze, 30-40-latków, zdarzają się wyjazdy takie do pobić. No nasza rola jest po prostu dobra, zabezpieczenie tego poszkodowanego w takim stanie, jakim go znajdujemy, a dalszą rolę i inne tego typu sytuacje po prostu przekazujemy już innym służbom. Interwencje nad wodą z uwagi na to, w jakim rejonie mieszkamy, zdarzają się stosunkowo rzadko. Natomiast no niestety chciałbym zwrócić tutaj uwagę do rodziców. Pilnujmy swoich pociech, szczególnie nad wodą. Gdy nasze dzieci wychodzą z rówieśnikami nad wodę, dokładnie pytajmy, w jakich okolicznościach będzie to spotkanie przebywało. I zwracajmy uwagę tutaj na alkohol, bo alkohol nad wodą to przede wszystkim śmierć. Ja postrzegam alkohol z biochemicznego punktu widzenia jako po prostu truciznę. Jest to upośledzenie funkcjonowania wzroku, słuchu, układu nerwowego, więc tak naprawdę upośledza nam alkohol wszystkie zmysły. Nad wodą o wypadek nie trudno. Jeśli poszkodowany ma upośledzone wszystkie zmysły, to tak naprawdę jakakolwiek pochostka, którą spotka nad wodą, może okazać się dla niego śmiertelna.
1: Jak możemy pomóc osobie, która doznała udaru słonecznego?
15: Przede wszystkim odizolowanie od miejsca dużego natężenia słonecznego, wezwanie służb ratunkowych w postaci karetki pogotowia, ułożenie poszkodowanego w pozycji wygodnej dla niego, schładzanie chłodną wodą. Przejść przede wszystkim do cienia, odizolować swój organizm od tego słońca i promieni, które padają. Znaleźć się w chłodnym pomieszczeniu, czy chociażby pod drzewem w cieniu, wezwać służby i przede wszystkim pić dużo wody, tak aby ten organizm był nawodniony, nie przebywać długo na słońcu, a przede wszystkim lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Gdy wychodzimy na upalny dzień, dobrze jest wziąć ze sobą czapkę, nakrycie głowy, tak aby ta głowa i cały organizm był odizolowany w jakimś stopniu od promieni słonecznych i tak jak mówię, lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: Jak wykonywać resuscytację?
15: Przede wszystkim po upewnieniu się, że miejsce jest bezpieczne, należy sprawdzić oddech u tego poszkodowanego, wezwać służby. Gdy staramy się komuś pomóc, staramy się nie działać samodzielnie, szukamy sobie osób do pomocy. Łatwiej jest działać w dwie lub trzy osoby niż samodzielnie. Sprawdzamy oddech. Ważne jest, aby sprawdzać oddech przez 10 sekund. W przypadku, gdy tego oddechu nie ma, po wezwaniu służb zaczynamy uciśnięcia klatki piersiowej. Uciśnięcia klatki piersiowej wykonujemy bez przerwy do przyjazdu służb. Jeśli mamy osobę do pomocy, dobrze jest się zmieniać co 2 minuty, tak aby zachować dobrą jakość uciśnięć klatki piersiowej. Uciskamy środek klatki piersiowej na wyprostowanych łokciach. Tempo 100-120 na minutę, czyli 2 uciśnięcia na sekundę. Jest to szybkie tempo, człowiek się szybko męczy, dlatego fajnie jest mieć drugą osobę do pomocy i staramy się uciskać na głębokość nie mniej niż 5, nie więcej niż 6 cm. Oddechów w ramach pierwszej pomocy w przypadku, gdy poszkodowany nie jest nam znany, według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji staramy się nie wykonywać, skupiamy się tylko i wyłącznie na uciśnięciach klatki piersiowej, ale ważne jest to, aby te uciśnięcia były wykonywane w sposób prawidłowy, z odpowiednią prędkością, tak aby zapewnić mechaniczną perfuzję tego poszkodowanego. Uciskamy cały czas, jeśli mamy osobę do pomocy, wymieniamy się co 2 minuty, zwracając uwagę na to, aby minimalizować przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej i uciskamy bez przerwy do przyjazdu służb, chyba że otoczenie zmieni się na tyle, że wystąpi w otoczeniu jakieś niebezpieczeństwo skierowane wobec nas, no to wtedy spokojnie odchodzimy, tak aby żadne niebezpieczeństwo po prostu nas nie spotkało. Pomagamy, ale pomagamy z głową, zwracając uwagę na własne bezpieczeństwo.
1: A jak możemy pomóc osobie, która się zadławiła?
15: Przede wszystkim, gdy kaszel staje się się nieefektywny, pochylamy poszkodowanego, asekurujemy go, aby nie upadł na twarde podłoże. Wykonujemy 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową, cały czas obserwując stan poszkodowanego, bo jest duża szansa na to, że to ciało obce z dróg oddechowych wypadnie. Natomiast gdy po 5 uderzeniach nie przyniosły one rezultatu, wykonujemy 5 uciśnięć nadbrzusza. Cały czas asekurując poszkodowanego, po z tyłu głowy powinniśmy mieć wiedzę o tym, że za chwilę ten poszkodowany może nam stracić przytomność. Nie boimy się ratować. Pierwsza pomoc jest tak skonstruowana, aby każdy mógł pomóc. Jest to napisane w sposób prosty. Zachęcam do rozmowy, czy to z ratownikami medycznymi, czy z pielęgniarkami, uzupełniania cały czas tej wiedzy. Pierwsza pomoc jest łatwa. Nie boimy się pomagać. Nawet proste zapytanie osoby, która siedzi na ławce, czy wszystko jest w porządku, to już jest duża pomoc. Nie boimy się, pomagamy, ale tak jak mówię, bezpieczeństwo własne jest najważniejsze, zwracajmy na to uwagę. My nawet jeśli mamy bardzo krótki czas dojazdu, sięgających 3-4 minut, no to są te 4 minuty bez potencjalnie ucisków klatki piersiowej. A to dla poszkodowanego jest tak naprawdę życie lub śmierć. Więc jeśli znajdujemy się w sytuacji takiej, że widzimy zatrzymanie krążenia obok nas, nie zwlekajmy z uciśnięciami klatki piersiowej, bo to realnie ratuje życie poszkodowanym.
1: A jak postępujemy w przypadku osoby nieprzytomnej?
15: Sprawdzamy oddech i na podstawie wybadanego oddechu, jeśli ten oddech jest, układamy w pozycji bocznej bezpiecznej, natomiast jeśli tego oddechu nie ma, uciskamy klatkę piersiową.
1: Przypomnijmy jeszcze, jakie dane podajemy, jeśli dzwonimy po karetkę.
15: Przede wszystkim dokładne miejsce, gdzie się znajdujemy, dokładny adres. Jeśli nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego adresu, przekazujemy dyspozytorowi charakterystyczny punkt, który widzimy. Przede wszystkim miejsce, co się działo, ilość, płeć poszkodowanych i co robimy na miejscu. Też warto tutaj zaznaczyć, że jeśli dzwonimy na dyspozytornię, najczęściej po drugiej stronie telefonu znajduje się kolega ratownik medyczny i on jest tam po to, aby nam wszystko krok po kroku wytłumaczył, dosłownie prowadząc nas po całej procedurze pierwszej pomocy. Przede wszystkim warto jest zadzwonić i nie bać się. I w spokoju wysłuchać, co dyspozytor chce nam powiedzieć.
9: SK Zamość.
1: Przechodzimy do drugiego tematu. Od 3 czerwca w Polsce obowiązuje nowy system, w którym redukcja punktów karnych została znacząco ograniczona. Celem reformy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie praktyki czyszczenia kąta przez kierowców, którzy wielokrotnie łamali przepisy. Szczegóły już teraz.
16: Dzień dobry, Marcin Kulik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. W naszym ośrodku można było do tej pory redukować punkty karne bez żadnego rozróżnienia tych punktów karnych, za jakie przewinienie zostały one przyznane. Jednak od 3 czerwca został wprowadzony nowy katalog wykroczeń i przewinień kierowców, za które te punkty nie będą mogły być redukowane. Do tej pory działało to tak, że można było co pół roku zredukować sobie 6 punktów karnych właśnie w WORD-ach w całej Polsce za dowolne przekroczenie przepisów. I wtedy kierowcy przychodzili, wnosili opłatę za taki kurs, spędzali tutaj cały dzień i mogli sobie wtedy po ukończonym takim kursie zredukować 6 punktów karnych. W kursie brał udział policjant, psycholog, egzaminatorzy, była część dydaktyczna, była też część praktyczna i to pozostaje bez zmian. Jednak teraz po zmianie przepisów za część wykroczeń nie będzie można tych punktów zredukować. I tutaj ustawodawca kierował się szczególnym znaczeniem tych wykroczeń, szczególnymi niebezpiecznymi wykroczeniami. I został sporządzony taki katalog. I tutaj do takich najważniejszych właśnie ograniczeń zajmujących punktów to są na przykład prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, doprowadzenie do zagrożenia życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego, nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku, kierowanie bez uprawnień, używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu. I tutaj na pewno nie budzi to żadnych kontrowersji wśród społeczeństwa, że takie zachowania powinny być szczególnie piętnowane i karane. Do tego katalogu również dołączono wykroczenia wobec pieszych. Na przykład dochodzi do takich sytuacji, gdy ktoś omija pojazd, który się zatrzymał, by przepuścić pieszego. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna na drodze. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustępowanie w różny sposób pieszym, którzy już są na przejściu dla pieszych. Jak również dołączono do tego na przykład jazdę po drodze dla pieszych lub na przejściu dla pieszych. Także bardzo dużo bardzo szeroko potraktowano ten katalog wykroczeń w stosunku do pieszych, także dodano tego na przykład ignorowanie świateł i teraz na przykład za przejazd na czerwonym świetle już tych punktów nie będzie można sobie odjąć w żaden sposób. Również takie wykroczenia jak na przykład niezatrzymanie się do kontroli lub ignorowanie poleceń policjanta, kiedy policjanci ręcznie regulują ruch, tutaj też tych punktów nie będzie można odjąć. Do takich jeszcze takich poważniejszych wykroczeń, które zostały objęte właśnie zakazem redukcji punktów, to jest na przykład zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej, to jest bardzo szczególnie niebezpieczne wydarzenie, a w związku z tym także jazda pod prąd na takiej autostradzie lub drodze ekspresowej. Oczywiście tutaj ten katalog objął także przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę. Do 30 km, jeśli dostaniemy punkty, będziemy mogli redukować powyżej 30 km. Już nie. Tutaj też jest nieprawidłowe wyprzedzanie, także przewożenie na przykład dziecka niezgodnie z przepisami. I tu też będzie to szczególnie właśnie piętnowane w ten sposób, że nie będzie można sobie tych punktów zredukować. Tutaj na szczęście dla kierujących, dla nas wszystkich nie zwiększono, tak jak poprzednim razem w zmianie były te dwuletnie punkty, teraz znowu obowiązują tylko na rok. Należy tylko pamiętać, że upływ czasu roku biegnie dopiero od opłacenia mandatu, a nie od jego otrzymania. Celem ustawodawcy u nas, w naszym kraju, w Polsce jest takie coś, że dochodzi do jakiegoś drastycznego wydarzenia. Wtedy przepisy są zaostrzane. Ma to na celu powstrzymać właśnie kierowców od naruszania przepisów. Ma sprawić, żeby było bezpieczniej i żeby tych wypadków, różnego rodzaju drastycznych wydarzeń na naszych drogach było mniej. Systematycznie poprawia się bezpieczeństwo na naszych drogach. Sami o tym wiemy, widzimy. Drogi są coraz bardziej bezpieczne, coraz lepiej oznakowane i tych wypadków rzeczywiście jest mniej. Zaostrzanie przepisów oczywiście zawsze ma taki skutek, że jednak ludzie zwalniają, bo mandaty są dość wysokie. Sama redukcja punktów też to nie jest tania, bo to jest około 1000 zł, żeby zredukować sobie 6 punktów karnych, to też jest dość poważna opłata. Zaostrzanie przepisów powoduje też, nie oszukujmy się, że ludzie nie chcą stracić tych pieniędzy, nie chcą płacić za mandaty, nie chcą stracić prawa jazdy, bo często prawo jazdy to jest dla nich źródło utrzymania, potrzebują go, żeby pracować, żeby dojeżdżać do pracy, więc są ostrożniejsi. Wiadomo, że nie na wszystkich to zadziała, ale na pewno powstrzyma wiele osób od przekraczania tych przepisów i do jazdy zgodnie z przepisami.
1: Czy duże jest zainteresowanie kursami, które kasują punkty?
16: Obecnie mamy dość duże zainteresowanie, bo wiadomo, nie możemy robić takich masowych spotkań, że na przykład na jednej sali, 50 osób. Mamy dość ograniczoną liczbę miejsc i robimy te kursy. Teraz robiliśmy praktycznie codziennie, bo było bardzo duże zainteresowanie przed właśnie wejściem nowych przepisów. Po zebraniu takiej grupy, powiedzmy 15-osobowej maksymalnie, jest przeprowadzane z nimi różnego rodzaju rozmowy i szkolenia. Jest na pewno zawsze policjant z Wydziału Ruchu Drogowego, jest psycholog transportu. Są też praktyczne ćwiczenia, na przykład polegające na awaryjnym zatrzymaniu samochodu poprzez ciśnięcie hamulców. To też u nas na placu, to też przeprowadzają nasi egzaminatorzy z osobami, które właśnie podchodzą do tego kursu. Cały kurs polega na tym, żeby uświadomić wszystkim skalę niebezpieczeństwa, łamania tych przepisów i konsekwencji ogólnie, jakie są, jeśli te przepisy łamiemy, jeśli na przykład nie dostosowujemy prędkości do warunków atmosferycznych lub co się dzieje, gdy próbujemy właśnie wyprzedzać na przejściu dla pieszych samochód, który się zatrzymał prawidłowo, żeby przepuścić takiego pieszego. Myślę, że 100% kierowców nie chce tych wypadków i chce, żeby bezpiecznie wyjechać i bezpiecznie wrócić do domu, tylko czasem zwykły pęd dnia, pośpiech, czasem jakieś zamyślenie się powoduje, że łamiemy te przepisy, a jednak taki kurs zwraca na pewne aspekty naszego działania uwagę i ma moim zdaniem pozytywny wpływ na dalszą jazdę takich kierowców, że to nie tylko samo zagrożenie finansowe, ale również pewna rozmowa, pewne przypomnienie sobie różnego rodzaju przepisów też pozytywnie wpływa na takich kierowców, którzy chcieli zredukować te punkty. Tak, kurs trwa jeden dzień, tutaj nie ma żadnego ściągnięcia tego kursu. No też, to też polega bardziej na takiego uświadomieniu takiej osoby o tym, jakie są zagrożenia, co jej grozi, co osobom, które przewozi grozi, co niechronionym uczestnikom ruchu drogowego grozi. Bardziej to polega na pewnym takim przypomnieniu przepisów i tego, jak powinniśmy się zachowywać. Takie rozmowy, czy z psychologiem, czy z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego, na pewno otwierają oczy i na pewno pomagają zrozumieć, że czasem warto zwolnić, żeby bezpiecznie wrócić do domu. Przykład, no, w połączeniu na przykład z przejechaniem podwójnej linii i wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych, to można za jednym razem stracić prawo jazdy, przekroczyć liczbę dozwolonych punktów. Też głośno są przypadki w Polsce, gdzie pościg radiowozu za osobą łamiącą przepisy spowodował, że ona kilkunastokrotnie zdobyła te. Ludzie zapominają o tym, że można dostać bardzo dużo punktów karnych za samą rozmowę przez telefon. Do tej pory osoby, których powiedzmy praca zależy od tego prawa jazdy, no to nie wahały się, żeby przystępować do naszych szkoleń. No teraz na pewno też spodziewamy się, że mimo, że ten katalog wykluczeń jest dość duży, to jednak osoby, które dostaną punkty i tak będą do nas przychodzić, bo będą się bały, że utracą prawo jazdy. Tak, można zredukować 6 punktów, u nas kosztuje to 950 zł, trwa jeden dzień. Zajęcia są dość ciekawe, to nie jest tak, że tylko się siedzi i patrzy w sufit jednak. No i też bardzo tym osobom pomaga w tym, żeby zachować prawo jazdy. Jest takie ograniczenie, że taki kurs można przeprowadzać raz na pół roku. 6 punktów to i tak dużo, żeby można było sobie odjąć na takim jednodniowym. Wszystkie punkty, które otrzymujemy, jeśli nie przystępujemy do kursu, to redukują się po 12 miesiącach. Także przeważnie przystępują osoby, które już tych punktów zdobyły ponad 10, żeby oddalić od siebie to widmo utraty prawa jazdy.
1: To wszystkie tematy tego magazynu. Dziękuję za uwagę.

0: Narodowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Na ten rok mieliśmy blisko 300 milionów. Udało się zrealizować już wszystkie projekty z listy podstawowej i jesteśmy w tym momencie na etapie realizacji i podpisywania umów z listy rezerwowej. To kolejne samorządy, które będą miały do dyspozycji te środki, będą mogły tę infrastrukturę odbudowywać, rewitalizować, ale przede wszystkim budować nowe ścieżki rowerowe, chodniki, drogi, oświetlenie, zatoki autobusowe i wszystko to, co służy mieszkańcom nie tylko wielkomiejskiej Polski, ale Polski powiatowej, Polski gminnej, małych miasteczek, bo takie jest założenie tego programu, aby właśnie tę infrastrukturę oddawać do dyspozycji obywateli. Tak jak w zeszłym roku, było to około 60 projektów na liście podstawowej, drugie tyle na liście rezerwowej, podobnie jest w roku obecnym. W tamtym roku zrealizowaliśmy wszystkie i mamy już przy podpisywaniu, na etapie podpisywania umów, samorządowcy zgłaszają nam, że udało się rozstrzygnąć postępowanie i bardzo często dostajemy informacje, że te postępowania udaje się rozstrzygnąć z dużymi oszczędnościami sięgającymi rzędu od 30 do nawet 50%. To daje nadzieję na kolejne oszczędności i możliwość podpisywania kolejnych umów. My tego nie traktujemy jako jednorazowy incydent przy podpisywaniu czy rozstrzyganiu konkursu. Za każdym razem to jest tak, że dostajemy z kancelarii premiera gotową, zaakceptowaną listę. Natomiast rynek dzisiaj drogowy i wykonawców wygląda w taki sposób, że udaje się te oszczędności wygenerować na bardzo przyzwoitym poziomie. Tak było w 2025, tak jest w 2026 i mamy nadzieję, że tę pasę uda się podtrzymać.
1: Jak podkreślają samorządowcy, to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców małych miasteczek i wsi, które na te inwestycje czekali od lat.
2: Krzysztof Rusztyn, wicestarosta powiatu zamojskiego.
3: Powiat zamojski także będzie beneficjentem tych podpisywanych umów. Proszę powiedzieć, na jakie trasy dostaniecie Państwo pieniądze?
2: Środki z rezerwy Rządowego Funduszu Dróg z zakresu dostępnych środków w województwie lubelskim otrzymaliśmy na drogę w Słowcu. Jest to 2,5 kilometra i to, co chciałbym przekazać, to droga jest już w trakcie realizacji, także te środki są już wydatkowane. Cieszymy się, że będąc na liście rezerwowej znaleźliśmy się w momencie sfinansowania w części 70% zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Nowy asfalt pojawi się m.in. w Wielonczy w gminie Szczebrzeszyn, gdzie powstaną dwie zupełnie nowe drogi.
4: Rafał Kowalik, burmistrz miasta gminy Szczebrzeszyn. Na dwie drogi Szczebrzeszyn dostał, na dwie drogi, będzie to do drogi w Wielonczy. Koszt tych dróg to jest prawie 1 000 000 złotych. Dostaliśmy 65% dofinansowania, także dosyć wysokie środki. No i zaczynamy dzisiaj podpisywać umowę i budujemy drogi. Będą całkowicie nowe drogi, to będą drogi, które istnieją na mapach, ale nie istnieją fizycznie, także lejemy asfalt przepiękny, ładny, czarny, pachnący, także.
3: Podejrzewam, że mieszkańcy długo czekali na taką inwestycję.
4: Tak, bardzo długo. Ja przecież od początku mojej kadencji te drogi miałem w planach i dzisiaj te plany, te moje marzenia się realizują na te właśnie dwie drogi.
1: Całość ponad 900 tysięcy złotych, dofinansowanie ponad 500 tysięcy. W Zwierzyńcu kompleksową przebudową przejdzie ulica Słowackiego, całość prawie 1,5 miliona, dofinansowanie wyniesie prawie 900 tysięcy złotych, mówi burmistrz Edyta Wolanin.
5: Droga osiedlowa, ale mieści się przy niej Centrum Kultury i wiele takich obiektów, dla których dostępność jest bardzo ważna. W związku z tym cieszymy się bardzo, że to dofinansowanie udało się otrzymać.
3: Rozumiem, mieszkańcom mocno to ułatwi teraz ukulturalnianie się, jeżeli chodzi o zwierzynieckich mieszkańców. Długo czekali na tą inwestycję?
5: No to już właściwie nawet chyba nie pamiętam, kiedy ostatnio była bardzo często remontowana droga, której zawsze jakieś tam remonty są potrzebne, także taka kompleksowa modernizacja bardzo potrzebna, też troszeczkę taka może innowacyjna, nie tylko betonowanie, ale też staramy się wprowadzać jakieś elementy zielone, wprowadzamy również elementy tej niebieskiej infrastruktury, więc tak myślę, że będzie to taki ciekawy projekt.
1: W sumie pieniądze pozwolą na realizację inwestycji o łącznej wartości 57 milionów złotych. Materiał przygotował Arkadiusz Więsek. Gminie Zamość trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy Zamość. Gmina zachęca do zapoznania się z planem i sprawdzenia, jakie przeznaczenie przewiduje dokument na działce danego mieszkańca. Do 19 czerwca można się zapisać na dyżury z projektantami, ale będą też spotkania ogólne. O szczegółach już teraz. Zaczynamy, proszę się przedstawić.
6: Ryszard Gliwiński, wójt gminy Zamość.
1: Panie wójcie, trwają konsultacje dotyczące projektu nowego planu ogólnego gminy Zamość.
6: Kończymy już właśnie ten projekt, który jest planu ogólnego gminy Zamość, który jest wyłożony już do publicznych konsultacji. Publiczne konsultacje trwają od 12 czerwca do 10 lipca. To jest wianko.

0: Podsumowanie, Wianek, już no, podsumowanie tych prac, które prowadzimy praktycznie od, no tak finalnie to od 2024 roku. Wtedy był etap składania wniosków mieszkańców, właścicieli nieruchomości, wtedy do końca września, jeśli dobrze pamiętam, 2024 roku. I ten projekt planu jest odpowiedzią na tamte wnioski, ale jednocześnie okazją do składania kolejnych wniosków. Na stronie internetowej gminy Zamość praktycznie są wszystkie informacje. Jest i filmik pokazujący, jak można skorzystać z tych materiałów, które są na stronie internetowej gminy Zamość i zobaczyć, co jest zaplanowane na konkretnej nieruchomości. Trzeba znać numer swojej działki i obręb geodezyjny, który jest położona i tam no, ten filmik czy inne informacje poprowadzą krok po kroku, jak można skorzystać z tych materiałów, które są na stronie internetowej zamieszczone i jak można się przygotować w ten sposób do tego, aby zobaczyć co i można było składać jeszcze wniosek, jakie przeznaczenie ma konkretna nieruchomość i żeby jeszcze można składać wnioski, bo to etap składania wniosków w tej chwili właśnie po to jest to wyłożenie, że jeszcze ten etap składania wniosków będzie i te wnioski jeszcze będą rozpatrywane, nie tylko te ponad 2000, jeśli dobrze pamiętam, wniosków, które wpłynęły 2 lata temu, tylko teraz jeszcze ponowne przyjmowanie wniosków. No i oczywiście w ten sposób można też się przygotować dobrze lepiej do tych rozmów, dyskusji, na tych spotkaniach, które są dwa wyznaczone, 22 czerwca o 15:30 w Świetlicy Wiejskiej w Mokrym i 23 czerwca, więc we wtorek najbliższy o 17 w Świetlicy Wiejskiej w Wortatyczach. No i tam też będą miały te miejsce takie indywidualne dyżury, indywidualne rozmowy, na które trzeba się umawiać z projektantami. Jest podany numer telefonu, w jaki sposób można się umówić. Do 19 czerwca, przypominam, jest ten czas tylko na umówienie się, więc to poniedziałek, wtorek mamy te spotkania. I po tych ogólnych spotkaniach będą jeszcze te właśnie dyżury w Mokrym. To będą od 17 do 19, taki przynajmniej plan jest, a w Bortatyczach jest dyżur przed, w takim razie jest przed spotkaniem ogólnym, a więc od 15:30 do 17:00. No ale myślę, że te dyżury to są takie sygnały na tylko godziny. Projektanci będą, myślę, dla mieszkańców, ile będzie potrzeba, ale przypominam, że na te indywidualne rozmowy z projektantami to trzeba się umawiać. Jest trudne wyzwania przed gminą Zamość, ale wszystkimi gminami w Polsce to nie z wyboru gminy Zamość. I myślę, większość gmin w Polsce nie jest zadowolona z tego, że w takim okresie opracujemy te plany ogólne. To zostało narzucone. To są decyzje jeszcze z 2023 roku. No, dla mnie to dokument może, który byłby gminom potrzebny, ale 25-30 lat temu, przynajmniej jeśli chodzi o gminę Zamość. Plan ogólny będzie mocno ograniczał to, co było do tej pory. Gmina Zamość to jest no, jeden plac budowy. My w ubiegłym roku wydaliśmy 1410 decyzji o warunkach zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego. Oczywiście to jest skutek, że był opracowany plan, więc było to takie przyspieszenie, że tak powiem. Natomiast nawet gdyby popatrzeć na 2023 rok, gdzie o tym planie to praktycznie już nikt nie słyszał, no to wtedy było 365 decyzji o warunkach zabudowy, więc wydanych samych decyzji o warunkach zabudowy. Więc gmina Zamość to jest jeden wielki plac budowy i to taki rozproszony plac budowy, więc przepisy prawne, które funkcjonują przez 30 lat, 30 kilka lat, pozwalające budować się praktycznie wszędzie, bez możliwości wydania decyzji odmownej. No i w tej chwili przerwać to planem ogólnym, który będzie konkretne ograniczenia wprowadzał. To jest takie moje tylko uzasadnienie do tego, że no, plan ogólny no, chyba więcej nam teraz zamieszania wprowadzi, przynajmniej w gminie Zamość niż porządku. Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, który jeszcze w tej chwili funkcjonuje, umożliwia wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w takim trybie, jak przez 30 lat wydajemy, w uproszczeniu mówiąc. Miejscowe plany tam, gdzie mamy, to mamy i one także, plany ogólne nie zmieniają niczego w stosunku do terenu, gdzie są plany miejscowe, więc byliśmy przyzwyczajeni do czegoś. No ale prawo jest prawem, obowiązek opracowania planu jest. Zakładam, że w miesiącu sierpniu będziemy finalizować uchwalenie planu ogólnego, no bo to są już terminy. Te ustawowe terminy, które pierwotnie były wyznaczone, zostały i tak już poprzekraczane.
1: Czego może dowiedzieć się mieszkaniec, jeżeli najedzie kursorem na swoją działkę?
0: O przeznaczeniu w projekcie planu ogólnego gminy Zamość. Będzie wiedział, czy na tej działce, ta działka jest przeznaczona pod tereny upraw polowych i jest zakaz zabudowy. Będzie wiedział, czy można budynek jednorodzinny budować, będzie wiedział, czy budownictwo zagrodowe można realizować, czy usługi będzie można realizować, więc no, przeznaczenie nieruchomości, które jest właścicielem, jakie jest przewidzianie w planie ogólnym.
1: To decyduje o tym, że na danej działce ma być takie, a nie inne przeznaczenie?
0: No, decydują urbaniści, którzy w tej chwili przygotowują projekt planu. Natomiast no, decyzje urbanistów są mocno ograniczone. W tej wyjątkowej gminie Zamość, gdzie jest ten boom budowlany, nazwijmy, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, to największy problem jest w tym, że ograniczenia na wyznaczenia nowych terenów, bo mamy tereny pod budownictwo jednorodzinne wyznaczone miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, tam gdzie są Kalinowice, Bólka Pańska, Szopinek, Jatutów, część Płoskiego, czy w Sitańcu mamy część Mokrego, no jest tych kilka planów zagospodarowania przestrzennego i one wyznaczają tereny pod budownictwo mieszkaniowe i na to jest zgoda ministra na wyłączenie z produkcji rolniczej. Pozostały ten bunt budowlany, który się na gminie Zamość odbywa we wszystkich 35 miejscowościach, to już jest na zasadzie bezmiejscowego planu. I teraz ten plan ogólny to przyhamuje, a właśnie wyznaczenie tych nowych terenów poza tymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ograniczają odgórne przepisy. Ograniczają, ile gmina Zamość może wyznaczyć nowych terenów budowlanych i w tym momencie to jest największy ból, gdzie nam z tych wszystkich ułamków, wskaźników, przeliczników, do których się muszą urbaniści dostosować, które wynikają z regulacji, no nieładnie mówiąc, warszawskich, nam wynika bardzo mała ilość terenów, które możemy przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne, tych nowych terenów poza miejscowymi planami. I tu jest ten największy ból. Także już w uzgodnieniach pojawił się sygnał z ministerstwa, że wydawało mi się, że pod usługi nie będzie problemów, ale także otrzymaliśmy sygnał z ministerstwa, że mamy za dużo terenów wyznaczonych pod usługi, takich terenów, które trzeba wyłączyć z produkcji rolniczej, więc klasy 1-3. Więc to, że mamy dobre gleby na te klasy 1-3 na terenie gminy Zamość, to jest też konsekwencja tego, co się pojawi w planie ogólnym, no bo ograniczenia przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze także tutaj występują. Czy no plan ogólny, jak już będzie uchwalony, no to zawsze, jak każdy dokument, plan ogólny można po jakimś czasie zmieniać, próbować zmienić. Natomiast czy to się uda, to jest inna sprawa, skoro musiałyby się ograniczenia jakieś zmienić, coś w tym zakresie. Ale plan ogólny zawsze można zmienić. Oczywiście to, co się w tej chwili dzieje w gminie Zamość i dlatego mnie zależy na tym, żeby jak najszybciej przeciąć ten temat, skończyć i uchwalić plan ogólny, bo on pewien etap zamknie, to mamy właśnie ten boom, że wszyscy występują, uruchamiają tą procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy. To te 1410 decyzji wydanych w roku ubiegłym, 457 w 24. Widzi pani, jakie porównanie? A w tym roku nic się nie zmieniło. 26 rok nam ten temat dołoży i to mocno. Więc to jest ta ucieczka, próba ucieczki w tej chwili, że no dobrze, w planie ogólnym będę miał zakaz zabudowy, ale będę miał wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Oczywiście te decyzje, które są prawomocne, czy teraz będą wydawane, czy prawomocność ich się pojawiła dopiero w tym roku, to one mają już, no przynajmniej według dzisiejszych przepisów prawnych, będą miały 5-letnią trwałość. Więc no, będzie sytuacja pewnie taka, że w planie ogólnym będzie co innego, a decyzja o warunkach zabudowych będzie pozwalała na co innego, ale to wcale nie oznacza też, że to będzie takie proste z uzyskaniem pozwolenia na budowę. To też nie będzie wszystko takie proste. No, ten plan ogólny też spowodował to, że na terenie gminy Zamość będzie wydzielone tych działek pod zabudowę jednorodzinną. No nie wiem, tutaj 1410, pani powiedziałem, ubiegły rok wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Tam część w tych decyzji są takie, że jest jedna decyzja działek ileś. Teraz już wydajemy trochę inaczej te decyzje, na każdą działkę odrębna decyzja, ale te 1410 z ubiegłego roku oznacza, że na pewno część tam jest takich, co jest jedna decyzja ileś działek, więc nagle w gminie Zamość, no powiedzmy, 3000 działek wydzielonych pod budownictwo jednorodzinne. Przepraszam, bo uproszczenie mówię, kto to skonsumuje, kto to kupi, kto to wybuduje. Ta sytuacja związana z narzuceniem obowiązku opracowania planów ogólnych i ograniczeń, które one wprowadzają ustawowo, a nie decyzjami organów gminy, powodowały tę sytuację. Tereny wyznaczone pod zabudowę w miejscowych planach, które mamy, wystarczają. I stąd wynika problem z planami ogólnymi w gminie Zamość, że mamy tyle terenów w miejscowych planach pod zabudowę jednorodzinną, że nie potrzeba kolejnych wyznaczać planów i dlatego mamy te ograniczenia powierzchniowe nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne. Więc dla tych, którzy chcą w gminie Zamość się budować, terenów nie zabraknie. Problem jest w czym innym. że nie każda działka na terenie gminy Zamość będzie działką budowlaną. Niekoniecznie to będzie tak, że ktoś ma coś u siebie, a będzie mógł budować gdzie indziej. Ma swoją nieruchomość, a będzie mógł budować gdzie indziej. No, to jest bardziej złożony temat i jak będzie funkcjonował plan ogólny, to czas dopiero pokaże. Te wszystkie sformułowania, te wszystkie nazwy poszczególnych form zagospodarowania nieruchomości w planie ogólnym są zupełnie inne niż obecnie obowiązujące. Więc my do końca też nikt nie wie, nawet urbaniści, jak to będzie oznaczało, co to będzie oznaczało w praktyce, więc to dopiero czas pokaże, to stosowanie dopiero pokaże. My funkcjonujemy na czymś, ten ból, który jest w tej chwili podstawowy, plan ogólny, on zastąpi studium warunkowym kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obecnie jeszcze mamy. Jedno i drugie w sensie funkcji wyznaczonych i co te funkcje zawierają, to są różne rzeczy, różne pojęcia, więc dopiero w praktyce się ukaże, jak to naprawdę będzie, natomiast na pewno nie będzie to tak, jak było do tej pory, że mam nieruchomość, buduje się, co z tego, że tam trzeba 5 km drogi doprowadzić, czy 3 km drogi do jednego budynku. Więc ja obrazowo pokazuję, na pewno to nie będzie taka sytuacja, że będę się mógł budować wszędzie. Natomiast na ile to będzie ograniczało, a przynajmniej faktyczny ruch budowlany, a nie przeznaczenie nieruchomości, bo to jest co innego. Ruch budowlany, a przeznaczenie nieruchomości to jest zupełnie co innego. Więc na ile to ograniczy możliwość faktycznej zabudowy nieruchomości, to czas dopiero pokaże. Będzie mniej nowych budynków, nowych zabudowań, jeżeli nie będzie zapotrzebowania. Tak jak wspomniałem wcześniej, gmina Zamość ma tyle wyznaczonych terenów w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego, niewykorzystanych jeszcze pod zabudowę, plus to, co w planie ogólnym jeszcze wejdzie, bo wchodzą przecież jeszcze tereny, nie tak, że wcale nie wchodzą, tylko że są ograniczenia powierzchniowe. To jest tyle terenów, że tam nam na lata wystarczy terenów pod zabudowę. I tam, gdzie są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mamy infrastrukturę. Czy łatwiej rozbudować infrastrukturę istniejącą? Więc nie można powiedzieć, że będzie mniej budów, mniej możliwości powstawania nowych, zabudowanych posesji gminy Zamość. Nie, w żadnym wypadku. Będą mniejsze możliwości wykorzystania każdej nieruchomości w gminie Zamość na cele budowlane.
1: Czyli nie będzie tam, że każdy wie, co, tylko tak, po prostu w odpowiednich miejscach.
0: Tak jest, tak. No niewątpliwie warto wziąć udział w tych konsultacjach. Ja myślę, że mieszkańcy gminy Zamość, ci, którzy wezmą udział w konsultacjach, oni i tak już od jakiegoś czasu są świadomi pewnych rzeczy. Między innymi te wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy tego świadczą, ta ilość tych wniosków i to, co jest teraz jeszcze. Mieszkańcy wiedzą, że do uchwalenia planu jeszcze można wiele rzeczy zrobić, a potem to już nic nie zrobimy, tylko to, co będzie w planie. Więc sporo już mieszkańców wie na ten temat. Ta wiedza jakaś już jest, natomiast zachęcam i tych, którzy mają wiedzę, i tych, którzy jeszcze gdzieś nie usłyszeli, a byłoby to byłbym trochę zdziwiony, że my opracowujemy plan ogólny, dużo o tym mówimy od 2 lat. Zachęcam jednak wszystkiego do udziału w tych konsultacjach, żeby usłyszeć od urbanistów, bo to urbaniści będą o tym mówić. Będę ja na zebraniach, na tych spotkaniach, ale nie ja jestem fachowcem. W tym względzie o konkretach, o szczegółach, o uwarunkowaniach będą mówić urbaniści. Na tych indywidualnych już spotkaniach to będą już punktowce, będzie się mówiło o konkretnych nieruchomościach, no bo na tych ogólnych spotkaniach to raczej trudno będzie mówić o konkretnych nieruchomościach, tylko o jakichś takich bardziej ogólnych tematach, blokowych tematach. Natomiast na tych indywidualnych spotkaniach to już bardziej o konkretnych nieruchomościach będzie można mówić, więc warto tą wiedzę zdobywać, warto posłuchać i zastanowić się, to dobrze. Zachęcam do tego, żeby składać wnioski. Jeżeli ktoś chce, żeby składać wnioski. Ja wiem, że to będzie potem utrudnienie w uchwaleniu planu ogólnego, ale trzeba jesteśmy tego świadomi, więc zależy nam na to, żeby składać te wnioski, ale żeby złożyć sensowny wniosek, żeby jego można było naprawdę rozpatrzeć, żeby potem nie mieć jakichś odczuć takich mało ciekawych, to warto przyjść na te spotkania i posłuchać. Nie tylko poczytać, ale jak się coś posłucha, to jeszcze może łatwiej będzie ten wniosek napisać w taki sposób, żeby dało się go uwzględnić albo więcej argumentów było do pozytywnego jego rozpatrzenia. Więc zachęcam. zachęcam do udziału w tych spotkaniach. One są po to właśnie, żeby mieszkańcy mogli w tym wziąć udział, ponieważ to są grupowe spotkania, zbiorowe spotkania, które każde tam powiedzmy pewnie 2 czy 3 godziny będzie trwało. W planach jest 2. No to w ciągu tych 2 spotkań, czy od tych 2 czy 3 godzin nie będziemy w stanie rozmawiać o każdej nieruchomości. No więc tym bardziej ważne są te spotkania indywidualne, umawianie się na nie. No chociaż jak tam już w tej chwili słyszałem, przekazywał mi dyrektor, że jest 60 umówień, no to też to są no pewne jakieś granice czegoś, więc, ale mimo wszystko te spotkania coś dadzą, resztę można sobie będzie zobaczyć. Na stronie internetowej naprawdę są wszystkie informacje, które no, potrzebne są mieszkańcom, żeby dobrze się przygotować do spotkań i zobaczyć, jakie przeznaczenie jest w projekcie planu ogólnego nieruchomości, no i dobrze się przygotować do składania wniosku, jeśli jest taka jeszcze potrzeba. Gmina Zamość to jest cały plac budowy. No, myślę, że tak nie bardzo będę daleki od prawdy, jeśli już powiem, że bardziej dotyczy tych miejscowości położonych nie bezpośrednio przy granicy miasta, bo po pierwsze to są plany miejscowe, w większości nieruchomości są plany miejscowe. Po drugie tu już jest ta zabudowa taka, że tam z tą zabudową, z uzupełnieniem zabudowy jest mniejszy problem. No, bardziej to dotyczy tych miejscowości chyba troszeczkę, znaczy nie dalej położonych, ale nie bezpośrednio przy granicy miasta, nie przy tym obarzanku bezpośrednim, ale nie posiadam takiej statystyki, ale jest w tej chwili ten ruch wszędzie i budowlany, i budowy, i te fizycznie już trwające, powstające budowy, czy realizowane, no i te decyzje o warunkach zabudowy, to praktycznie każda miejscowość, Lipsko-Polesie na krańcu gminy, każda praktycznie miejscowość. Jest i ruch budowlany, i są te wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wiemy na pewno jedno, że będzie trudniej niż było do tej pory. Będzie trudniej niż przy studiu warunkowym i kierunku zagospodarowania przestrzennego. Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce, to jak zwykle. Praktyka dopiero pokazuje. Jeśli ktoś będzie chciał coś zrealizować i będzie zapis taki, jaki będzie w planie ogólnym, no na dzisiaj wydaje się, że on będzie blokadą. Że jeżeli będzie zakaz zabudowy, no to nic nie będzie można zrobić. No na dzisiaj wydaje się, że to będzie tak.
1: W których miejscowościach gminy Zamość jest taki największy boom budowlany?
0: Jeśli miałbym tak konkretnie wskazać, to te ostatnie lata gdzieś taki ciąg, znaczy te przysiąganie mieszkańców, to chyba najbardziej Wólka Panieńska. Nie wiem, co to powoduje. Wcześniej tak Kalnowica nagle wyskoczyła, Wólka Panieńska i to widać po ilości osób. Jak się patrzę, przez kilka lat porównuję statystykę, ile osób zameldowanych czy zamieszkałych i jak się wjedzie w Wólkę Panieńską i popatrzy na te osiedla mieszkaniowe i sobie przypomnie, że jest zaraz. 5 lat temu było pole zupełne, a tu w tej chwili już nie ma wolnego miejsca. Więc no chyba tak najbardziej to Wólka Panieńska. No oczywiście Kalnowice także Szopinek, więc ta część gminy tak chyba najbardziej. Oczywiście i Płoskie, i Kukówce, to już wolnych terenów to za bardzo nie ma. Gdybym miał wskazać, to Wólka Panieńska. To widać wyraźnie. No w ostatnich latach, te ostatnie, nie wiem, 3, 4, 5 lat, to Wólka Panieńska.
1: Gmina Zamość jest jednak coraz mniej gospodarstw rolnych.
0: To gmina Zamość nie jest wyjątkiem w tym zakresie. No, dzisiejsze pojęcie gospodarstwa rolnego nie tak jak było kiedyś. Bazowaliśmy na tym, że dobrze, mam hektar, to 0,1 fizyczny czy przeliczeniowy, to gospodarstwo rolne. W dzisiejszym pojęciu gospodarstwa rolnego to w miejscowościach gminy Zamość, jak jedno czy dwa gospodarstwa rolne są, to tak to wygląda. Więc 2, 3 to już pewnie wyjątki, więc no, w tym zakresie prawdziwe gospodarstwa rolne i się ilość zmniejsza, no, ale to spowodowała ta sytuacja związana z tym, Polski do Unii Europejskiej weszły programy, weszły możliwości, no i w pewnym momencie byli ci, co korzystali z tego, zdecydowali się na to, dano możliwości, no i... I dzisiaj mamy gospodarstwa po kilkaset hektarów. Nie jest to czymś nowym, niezwykłym. W gminie Zamość są te gospodarstwa. No nie ma tak, że nie ma, w ogóle nie ma. No są te gospodarstwa, ale duże gospodarstwa to po kilkaset hektarów. No oczywiście dzisiaj gospodarstwo te 70, 50, 70 hektarów to też jest gospodarstwo. No ale tych gospodarstw takich kilkuhektarowych to już nie ma. To są raczej właściciele, nie nieruchomości. Właściciele gruntów, może nie nieruchomości, ale gruntów.
2: SK Zamość.
1: Zamojska policja przestrzega przed zakupem leków niewiadomego pochodzenia z internetu.
2: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Handlarze sfałszowanych leków są przestępcami. Najlepszy sposób na walkę z nielegalnymi sprzedawcami to rezygnacja z zakupów i zgłoszenie organu lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne podejrzanej strony. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Leki bez recepty kupuj tylko wtedy, kiedy naprawdę musisz i tylko z legalnych źródeł. Leki kupuj tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna i uzasadniona potrzeba medyczna. Nie kupuj ich pod wpływem chwili, unikaj zakupów przez internet, gdzie trudno zweryfikować sprzedawcę i źródło pochodzenia oferowanych preparatów. Jedynie zarejestrowane apteki zapewniają fachową wiedzę i doświadczenie farmaceutów. Jeżeli jesteś sportowcem, źródło pochodzenia leków będzie miało dla Ciebie podwójne znaczenie – zdrowotne, ale i zawodowe. Leki z niesprawdzonych źródeł to większe prawdopodobieństwo dopingowej wpadki. Leki na receptę kupuj wyłącznie w aptekach stacjonarnych lub rezerwuj w zarejestrowanych aptekach internetowych. Leki na receptę są legalnie dostępne wyłącznie w aptekach stacjonarnych. Daje to gwarancję otrzymania dawki i postaci leków pełnej zgodnych ze wskazaniem lekarza. Mamy też możliwość konsultacji z farmaceutą i wyjaśnienia wątpliwości, które mogły pojawić się po wizycie lekarskiej. Sprzedaż w internecie leków wydawanych na receptę jest w Polsce zakazana. Za pośrednictwem internetu leki na receptę można jedynie zarezerwować i odebrać osobiście w aptece stacjonarnej. Nie kupuj w internecie środków niewiadomego pochodzenia. Zapewnienie anonimowego sprzedawcy, że środek ma określone działanie, wcale nie musi być prawdą. Ani internetowy sprzedawca, ani nieznany producent nie dają żadnej gwarancji, że w sprzedawanym produkcie naprawdę jest substancja, której potrzebujemy. Gdy kupujemy taki produkt, nie znamy jego składu ani procesu produkcji. Jeśli jesteś sportowcem, szczególnie uważaj na suplementy. Te w ostatnich czasach bardzo chętnie produkują zorganizowane grupy przestępcze, dla których Twoje zdrowie ani kariera nie są ważne. Dla nich to łatwe pieniądze, a dla Ciebie realne problemy. Zanim kupisz, zastanów się, czy warto tracić zdrowie. Oferowane w internecie sfałszowane leki, pseudoleki i podobne środki nazywane produktami kolekcjonerskimi mogą być groźne dla Twojego zdrowia i życia. Producenci i sprzedawcy wiedzą, że sprzedają produkt niewiadomego pochodzenia. Dla uniknięcia odpowiedzialności karnej używają zwrotów jak na przykład produkt kolekcjonerski lub do badań. W ten sposób troszczą się o siebie, a nie o ciebie. Każdy lek z nielegalnego źródła traktuj jak sfałszowany. Nawet jeżeli produkt leczniczy wygląda na oryginalny, nigdy nie ma pewności, czy jego zawartość też jest, albo czy data przydatności jest odpowiednia. To także mogą być leki z przemytu lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Pacjent nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji, czy taki specyfik nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia. Tylko legalne źródła gwarantują prawidłowe działanie leku. Internet, włącz ograniczone zaufanie. Sprzedawcy będą obiecywać cudowne działanie ich środka, opowiadać o jego bezpieczeństwie, a nawet legalności. Nie wiesz jednak, kto jest po drugiej stronie internetowego łącza. Nie istnieje łatwa metoda weryfikacji obietnic sprzedawcy, a ty ryzykujesz zdrowiem swoim i innych. Sprzedajesz leki bez wymaganego zezwolenia, popełniasz przestępstwo. Odsprzedaż i nieodpłatne przekazywanie leków przez osoby fizyczne, na przykład pozostałości po zakończonej kuracji albo po zmarłych członkach rodziny, czy też pozyskanych w inny, nawet legalny sposób, jest przestępstwem. Sprzedając leki bez wymaganego zezwolenia, bierzesz odpowiedzialność za czyjeś zdrowie i życie. Narażenie innych jest przestępstwem. Nie bądź obojętny. Wiele stron internetowych prowadzących sprzedaż leków działa nielegalnie. Jeżeli zidentyfikujesz taką stronę, zgłoś to organom lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Pamiętaj, że wpadki dopingowe to nie tylko świadome oszukiwanie, ale często brak wiedzy. Jeżeli coś w wzbudza Twoją wątpliwość, nie czekaj, daj znać.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do słuchania kolejnych.
3: Eska Zamość News.
1: Wioletta Sama, zapraszam na magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o krajowej mapie zagrożeń. Będzie też sporo wiadomości ze środka sportu i rekreacji w Zamościu.
3: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Zamojska Policja zachęca do korzystania z krajowej mapy zagrożeń. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i skuteczna w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamana jest prawo. To dzięki niej każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to, co dzieje się w jego rejonie i zgłaszać wszelkie przypadki stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa. Szczegóły już teraz.
2: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Każdy z nas w warunkach domowych ma możliwość skorzystania z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i powiadomienia policjantów o zauważonym przez siebie zagrożeniu. Obsługa mapy jest bardzo prosta. W pierwszej lepszej przeglądarce internetowej kliknąć Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pojawi się właśnie ta mapa. Należy ją otworzyć. Jeżeli po raz pierwszy korzystamy, to należy zapoznać się z regulaminem, niedługim regulaminem. Kliknąć odnośnik tego, że zapoznaliśmy się i już otwiera nam się mapa. Kursorem powiększamy sobie mapę do danego miejsca, które nas interesuje. Tam klikamy myszką, że właśnie w danym miejscu chcemy nanieść zagrożenie. Pojawia nam się wówczas okno z różnymi rodzajami zagrożeń. Wybieramy z tego pola wyboru zagrożenie, które nas interesuje. Klikamy w niego i już na mapie pojawia się zgłoszenie naniesione przez nas, tak jak powiedziałam, nawet w warunkach domowych. Jest takie jeszcze wskazanie tam, ułatwienie dla nas może, dla policjantów, że każdy może z nas wpisać opis tego zdarzenia. Podajmy przykład, że przekraczanie prędkości drogowej, przekraczanie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy na danej ulicy. I wiemy, że ta prędkość najczęściej przekraczana jest powiedzmy w godzinach rannych. Tak zaobserwowaliśmy. To taką adnotację możemy tam nanieść, że najczęściej kierujący poruszający się daną ulicą, którą my wskazujemy, przekraczają tę dopuszczalną prędkość w godzinach porannych od do godziny albo wieczornych. Jeżeli wybieramy na przykład spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, to też możemy tam wskazać krótki opis, kiedy dochodzi najczęściej do właśnie tego naruszenia prawa. Po kliknięciu ikonki zgłoś zagrożenie, taka informacja jest już przekazywana do nas, do policjantów. My mamy określony czas na weryfikację tego zgłoszenia, na potwierdzenie lub niepotwierdzenie. Jeżeli zgłoszenie zostanie potwierdzone, to policjanci dążą do tego, aby je wyeliminować. W jaki sposób eliminujemy? To w zależności od rodzaju zgłoszenia. Jeżeli, tak jak wcześniej na przykładzie przekraczania dozwolonej prędkości na danej ulicy mówiłam, to wówczas na tej ulicy pojawią się częstsze patrole ruchu drogowego, którzy będą weryfikowali, sprawdzali i dyscyplinowali kierujących, którzy nadmiernie szybko jeżdżą, przekraczają dopuszczalną prędkość. Jeżeli chodzi o na przykład to zgłoszenie spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, to w tym miejscu zaznaczonym przez nas na mapie pojawią się policjanci dzielnicowi, patrolowo-interwencyjni, którzy o wskazanej porze będą kontrolowali wskazane miejsce i sprawdzali, czy rzeczywiście tam gromadzą się osoby, które spożywają alkohol. Tak jak mówiłam, jeżeli to zostanie potwierdzone, to takie patrole będą tam kierowane po to, aby wyeliminować to zagrożenie. Każdy z nas może sobie nawet zobaczyć, ta mapa jest interaktywna dla wszystkich. Każdy z nas może sobie wejść dla własnej ciekawości, świadomości, wejść na taką mapę i sobie zobaczyć, gdzie najczęściej osoby, ludzie zgłaszają, widzą problem.
1: Strona nie służy do zgłoszenia potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy skorzystać z numeru alarmowego 112. Teraz w naszym magazynie przenosimy się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Powiemy m.in. o zbliżających się wydarzeniach sportowych, wakacjach, o zalewie miejskim czy ofercie OSIR-u, z której mogą korzystać wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej.
4: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Zenon Orechwo. Na otwarcie wakacji 27 czerwca organizujemy rajd rowerowy pod hasłem Rodzina Rower Radość. W tym roku z startujemy z zalewu, czyli trochę inaczej niż w poprzednich latach. Także tutaj proszę nie zapomnieć, kto się zapisał, bo zapisy już się odbyły w przednim tygodniu i mamy już jak gdyby na tą chwilę wyczerpane miejsca. Ten rajd rowerowy zaplanowaliśmy na 150 uczestników i tylu uczestników już mamy, więc w tym roku od 8.30 przy zalewie, przy plaży będzie czynne biuro zawodów. Tam się udajemy po pakiety startowe, zapisy i startujemy o godzinie 10. Proszę nie zapomnieć, że wszystkie osoby do 16 roku życia muszą być w kaskach, ponieważ w czerwcu tego roku weszła ustawa, która zobowiązuje właśnie, żeby dzieci, młodzież do lat 16 jeździła w kaskach i my też tego bardzo wymagamy. Zalecamy też, żeby starsze osoby, rodzice, opiekunowie dali przykład tym dzieciom, no i też, żeby przyszły w kaskach, także promujmy to bezpieczną jazdę. Myślę, że kask w wielu przypadkach uratował życie albo może jakoś tam zmniejszył potłuczenia. Myślę, że nasz rajd będzie bardzo bezpieczny, ale zabezpieczajmy te nasze małe pociechy, żeby faktycznie nic się nie zdarzyło. Trasa będzie wiodła ścieżkami rowerowymi dookoła Zamościa z metą i z finiszem na terenach zielonych pod parkiem miejskim. Może takiego finiszu nie będzie, ponieważ ten rajd nie jest tam jakimś wyścigiem kolarskim. Jest to jakaś rodzinna przejażdżka po mieście, żeby niektórzy, co może mniej jeżdżą, poznali, że ile tych ścieżek mamy, gdzie można pojeździć na tych rowerach, w których miejscach może jest mniejszy ruch, więc bezpiecznie jest wyjechać na taką ścieżkę. Więc tutaj na pewno chodzi o to, żebyśmy pokazali te ścieżki, które są w mieście. No i dla uczestników będą losowane jak co roku na tym rajdzie nagrody. No, uważam, że to są cenne nagrody, ponieważ pierwszą czy jedną z nagród jest rower, z drugą nagrodą jest hulajnoga i kask lub kaski, to już w zależności zobaczymy, jak tam wynegocjujemy ceny. I po zawodach pod parkiem miejskim można wziąć udział w evencie sportowym, który jest organizowany właśnie przez inny klub, Axon. I myślę, że to będzie bardzo fajna zabawa, aktywne spędzanie czasu, bezpieczna rekreacja na świeżym powietrzu. Ta ograniczona ilość uczestników jest jak gdyby też wymagana, że musimy zapewnić bezpieczeństwo. Taki przejazd liczymy, że to będzie od godziny 10 do 12, ponieważ na trasie są takie przystanki, żeby napić się wody. Przy przekraczaniu jakiejś ulic grupujemy się jak gdyby w taki zwarty szyk, żeby łatwiej było służbom porządkowym, policji, straży miejskiej przepuścić nas przez te ulice bardziej tam uczęszczane, żeby nie doszło do jakiejś kolizji. Także myślę, że koło 2 godzin, oby nam pogoda dopisała i na pewno będzie bezpiecznie, żadnego roku nic nam się nie wydarzyło podczas takiego rajdu niebezpiecznego. Myślę, że tu coraz więcej jest rowerzystów, nazwijmy, w Zamościu. To widać nawet pod różnymi szkołami, sklepami, ile tych rowerów stoi. Tak samo u nas pod ośrodkiem sportu, jak zawodnicy przyjeżdżają, przeważnie ci mali rowerami, ile na tych stojakach rowerowych jest tych ścieżek. No i żeby po prostu zobaczyli, gdzie te ścieżki się znajdują, w jakich rejonach miasta, które są może lepsze do przejażdżki rowerowej, inne może są zbyt wąskie, więc trochę mniej wygodne. No chcielibyśmy tak, żeby ludzie, jak gdyby uczestnicy, zobaczyli i miasto, i te ścieżki. Rajd jest po to właśnie, żeby zachęcić i żeby na przykład to aktywne spędzanie czasu na powietrzu rodzice jak gdyby w następnych kolejnych dniach kreowali sami sobie takie przejażdżki i żeby naprawdę jakoś dzieci odciągnąć od komputerów, od smartfonów i żeby przejechać z nimi sobie po tych ścieżkach, gdzieś tam odpocząć na ławeczce czy nie wiem, na terenach zielonych. Można przejechać ścieżkami miasta, pojechać nad zalew. Na zalewie usiąść, jest i plac zabaw dla dzieci, więc można na tym placu się pobawić, czy tam posiedzieć na leżaku, czy na ławce i poobserwować, wyciszyć się nad zalewem w obserwacji wody. Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje jak co roku zajęcia sportowo-rekreacyjne dla tych dzieci, które zostały w Zamościu, nie wyjechały może na kolonie. I takie 2 turnusy planujemy w tym roku w dniach od 6 do 10 lipca i drugi turnus od 13 do 17 lipca. Mogą brać udział dzieci w wieku od 10 do 14 lat i tu będą ogłoszone zapisy, więc śledźcie nasze media społecznościowe. Myślę, że te zapisy pojawią się w wakacje już, czyli po 26 czerwca. Także jest ilość osób ograniczona. My chcemy jakby w tych 2 turnusach, żeby uczestniczyło nie więcej niż 60 osób, więc w jednym turnusie będzie będzie 30 i w drugim turnusie 30. I w ramach tego projektu na obiektach OSIR realizowane będą gry i zabawy ruchowe, zajęcia mające na celu przybliżenie rekreacji w formie żeglowania, czyli tu będą zajęcia na zalewie miejskim, także dzieci się tam zapoznają z żaglówką, z budową tej żaglówki, jak się obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Będą też wycieczki edukacyjne, no, na przykład mamy zaplanowaną do Zamojskiego Muzeum, będą jakieś tam pewnie spacery, oby nam pogoda dopisała, no jeśli pogoda by była deszczowa, no to większość tych zajęć na pewno odbędzie się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ważnym punktem programu będą też zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Te zajęcia są jak gdyby dofinansowywane przez miasto Zamość właśnie z Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia te w poprzednich latach cieszyły się bardzo dużą popularnością, więc myślę, że warto śledzić media i wykorzystać ten okres, kiedy będą zapisy, żeby zapisać swoje pociechy, jeśli nie pojechały na kolonie i zostały w Zamościu. Także chętnie zapraszam. Dzieci naprawdę były bardzo zadowolone, szczególnie z tych zajęć z żeglowania. Więc jak wspomniałem, dzieci od 10 do 14 lat, ponieważ tu zajęcia są w wodzie, więc no, musimy te troszeczkę starsze dzieci mieć, żeby no, nie bały się tej wody i na pewno instruktorowi i osobom, które go wspomagają, było łatwiej zapanować nad tymi dziećmi i że zapewnić bezpieczeństwo, żeby nic się nie wydarzyło. Ten wiek, jak gdyby, czy te zajęcia jakby decydują o tym, że trochę chcemy te dzieci mieć ciut starsze. Te zajęcia będą trwały około do 5 godzin dziennie. Tak. Także myślę, że tutaj na tyle zorganizujemy im fajne zajęcia, że dzieci będą bardzo zadowolone. Tak, na różnych obiektach, u nas na Przykulowej Jadwigi 8 oraz na Krytej Pływalni też będą zajęcia i na Zalewie. Także w trzech miejscach plus te wiadomo wyjścia, o którym mówiliśmy, na przykład do Muzeum Zamojskiego. Tak, to jest oferta skierowana dla mieszkańców Zamościa. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów i korzystajcie z tych zajęć bezpłatnie. Więc tutaj no wiadomo, ten czas sportowy, nazwijmy, czy tych zajęć sportowych, no odciągnie tych naszych malusińskich od komputerów, od trybu siedzącego. Może i rodzice też jakby przy okazji odwiedzą nas zalew miejski, bo będą pewnie chcieli przywieźć te dzieci tutaj, czy na zalew, czy do Osiru. No i może tam niektórzy faktycznie lubią obserwować swoje dzieciaki, żeby czuły się bardziej bezpiecznie. A i przy okazji można, nie wiem, poopalać się, odpocząć, pooddychać. Także naprawdę zapraszam. Mi się wydaje, że obecność przy zalewie miejskim jakoś tak każdego uspokaja, wycisza i z tego na pewno są same profity, a jak nie, to można też wziąć rower i rowerem w międzyczasie, gdy dziecko ma zajęcia, sobie pojeździć po przyległych ścieżkach rowerowych, które są w obrębie zalewu miejskiego. Ośrodek Sportu, jak corocznie, organizuje w tym roku 37. bieg pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny. Są to 4 dni biegu, 4 etapy, 100 kilometrów, naprawdę wyjątkowej trasy prowadzącej przez malownicze roztocze. W tym biegu, choć ma w nazwie, że jest czteroetapowy, można zapisać się na wybrany poszczególny etap, czyli tutaj nie musimy brać w całym biegu udziału. Kto na ile się czuje silny, w takim etapie może pobiec. Trasy prowadzą przez malownicze nasze roztocze. Pierwszy etap to jest Hubale-Krasnobród, drugi Zamość-Zwierzyniec, trzeci Sitaniec-Skierbieszów oraz czwarty Nieliś-Zamość. Czwarty, ten finałowy etap, jest zarazem półmaratonem roztoczańskim imienia Czesławy Kwoki i w tym biegu biorą udział nie tylko biegacze, ale rolkarze, osoby niepełnosprawne na wózkach. Zapraszamy wszystkich biegaczy z naszych regionów, a wiemy, że nawet i w mieście Zamościu czy w okolicy jest dużo, przybywa tych biegaczy, każdy chce no, pobiegać i tu jest okazja do sprawdzenia się z innymi biegaczami, jaką mam kondycję, wiadomo jaki tam czas uzyskam, bo wiadomo, że na tym biegu to już mierzymy profesjonalnym sprzętem ten dystans, w jakim czasie przybyliśmy. No i zachęcajmy swoich znajomych, nie wiem, kolegów, kuzynów z Polski, żeby wzięli udział w tym biegu. Zależy nam, żeby była frekwencja jak najwyższa. Wielu zawodników, którzy startowali w ubiegłych latach, naprawdę są bardzo zadowoleni, wracają do nas, jakby zapewniają, że jest dobra organizacja, fajnie zorganizowany, fajnie się biegnie na trasie, ludzie sobie pomagają wzajemnie. Także na naprawdę propagujmy ten bieg wśród znajomych, czy może już jak Państwo biegacie w innych biegach na terenie Polski, czy może nawet gdzieś dalej, to mówmy o takim biegu, zachęcajmy. Wszelkie informacje o tym biegu też są na stronie OSIR-u internetowej, także na Facebooku. Myślę, że warto wziąć udział. Najkrótszy dystans to jest trzeci z Sitańca do Nielisza, bo ma zaledwie trochę więcej niż 16 km. No ale może dystans nie jest długi, natomiast no, w związku z tym, że tam są różne wzgórki i pagórki po trasie, no może tam jest jednym z cięższych czy tych dystansów, ale zapraszamy, można spróbować. No zawsze, no jak ktoś nie da rady, no to mamy jak gdyby samochód techniczny, który może podwieźć, udzieli pomocy i nad bezpieczeństwem też czuwają jakby tutaj funkcjonariusze policji i myślę, że nic się nie wydarzy, także zapisujmy się i biegnijmy razem, żeby uczcić tą historię, tą pamięć i oddać hołd tym dzieciom małym z Zamojszczyzny, które ucierpiały podczas II wojny światowej. Na naszym stadionie sportowym w każde poniedziałki odbywają się biegi Stowarzyszenia Biegam, bo lubię. Są to spotkania o godzinie 18. Na takie spotkania może przyjść kto lubi biegać albo chce rozpocząć bieganie. Spotka tu się na pewno z biegaczami i doświadczonymi, którzy biegają już od lat i biorą udział w maratonach, półmaratonach, w naszym biegu czy tym pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny i można z nimi jak gdyby porozmawiać na tematy różne, od załóżmy wyboru butów do biegania, jak trening prowadzić ten biegowy, żeby zdobywać jak gdyby czy tam uzyskiwać coraz dłuższe dystanse. Myślę, że tu można naprawdę dużo różnych myśli wymienić. Także to są bezpłatne zajęcia, można dołączyć do tej grupy. Przychodzi tu już dosyć spora grupa tych biegaczy i można pobiegać po tej bieżni, która została, wiadomo, oddana do użytku w zeszłym roku. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Biegacze chwalą tą bieżnię. Zresztą, jak widzimy, odbywają się tu co jakiś czas Mistrzostwa Polski, jakieś mityngi regionalne. Także na pewno bieżnia spełnia wymagania najwyższej jakości. Także naprawdę zapraszamy. Mamy bieżnię, pozwólmy, żeby po niej dużo ludzi biegało, żeby nie stała jakby pusta. No i tutaj wiadomo, małymi kroczkami możemy zdobywać te coraz dłuższe dystanse i brać udział w różnych biegach, do których też zachęcam. Nie tylko w Zamościu, choć mamy tych kilka biegów różnych, począwszy tam od wiosennego Tropem Wilczym, biegu pamięci dzieci Zamojszczyzny, trójka lub piątka nocą. No i mówię, mamy takie różne zdarzenia sportowe, w których możemy brać udział, ale też bierzmy udział w innych biegach organizowanych przez okoliczne stowarzyszenia biegowe w innych miastach, czy tam maratony, półmaratony w tych większych miastach, gdzie naprawdę biegnie tysiące osób i też tam warto się pewnie sprawdzić w takim biegu. Więc tak, te bezpłatne zajęcia są skierowane, jak gdyby chcemy udostępniać ten obiekt jakby grupie zorganizowanej, ponieważ nie chcielibyśmy tak wpuszczać ludzi przypadkowych. Jeśli ktoś by chciał poćwiczyć, pobiegać sam, no to tutaj jak gdyby prosimy o zgłoszenie w recepcji, chęci takiej zgłoszenia, no i pobieramy opłatę. Natomiast przy tym bieganiu w poniedziałki 18 jest to całkowicie bezpłatne. Bieżnia dookoła ma długość 400 metrów, no i każdy tam przebiegnie ile zdoła. Wiadomo, można sobie robić odpoczynki, ale to mówię, to 400 metrów ma obwód bieżni, więc naprawdę jest to taki spory dystansik. Myślę, że bardzo się dobrze biega. Oczywiście trzeba jakieś miękkie obuwie wziąć, żeby to nie były jakieś tam ostre, z ostrymi krawędziami, ponieważ bieżnia jakby nie lubi takich butów. Jest jednorazowa opłata i można sobie pobiegać ile się chce, także czasami jak ktoś się przygotowuje do jakichś testów sprawnościowych czy coś, to może sobie tu przyjść, taką opłatę wnieść, uzgodnić, kiedy nie ma jakichś, nie wiem, treningów przez kluby sportowe, bo to wtedy, żeby nie przeszkadzały sobie jedne drugim i wtedy można sobie biegać do woli. Ośrodek sportu przez okres wiosenny przygotowywał się do jak gdyby sezonu letniego. Najwięcej jak gdyby pracy wymagały prace wokół Zalewu Miejskiego. Na tą chwilę już jesteśmy przygotowani. Wszystkie ławeczki, leżanki zostały odnowione, czyli pomalowane farbą, żeby chroniły przed warunkami atmosferycznymi. ziemi. No, zostały tam przeprowadzone drobne remonty w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych. No wiadomo, tu na bieżąco musimy kosić tereny zielone, choć w tym roku może jest troszkę taka ulga w tym koszeniu, ponieważ no, była jednak tutaj susza bardzo, gdzie nawet byliśmy zaniepokojeni, że jeśli nie będzie dłuższy czas jeszcze opadów, no to może nam się bardzo obniżyć woda w zalewie miejskim, ponieważ ona jest uzależniona od rzeki Topornicy, a znowu rzeka Topornica jest uzależniona od opadów atmosferycznych. Ale w ostatnich dniach pojawiło się dosyć dużo tych opadów, więc myślę, że tutaj zalew miejski na pewno wzmocni się tą ilością wody i nie będzie problemów żadnych. Oczywiście kąpielisko będzie otwarte od 27 czerwca do końca sierpnia, czyli tutaj już będą nad naszym bezpieczeństwem czuwali ratownicy WOPR-u. Czy kąpielisko przewidujemy, że będzie czynne od godziny 10 do 18, czyli w tym okresie zapewniamy ratowników wodnych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. W pozostałych godzinach no, powinniśmy tutaj jak gdyby unikać tej kąpieli lub ewentualnie na własną odpowiedzialność. Przy zalewie też będzie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pływającego, jak kajaki, rowerki, jakieś tam pontony dmuchane i tak dalej. Oczywiście też punkty gastronomiczne, gdzie można coś tam przekąsić, napić się i jakby używać tej kąpieli słonecznej i wodnej. Także naprawdę zapraszamy. Ten wypoczynek, jak już pokazały poprzednie lata nad naszym zalewem, zrobił się coraz przyjemniejszy. Jest i wody dużo, i piasek fajny, i tereny zielone, gdzie kto woli odpoczywać, jedni na piasku, drudzy na trawie, a trzeci jeszcze może właśnie w tym czasie sobie jeżdżą ścieżkami rowerowymi i obserwują wędkarzy, roślinność czy jakieś ptactwo, które może z reguły w godzinach porannych najbardziej można poobserwować nad naszym zalewem. Także zapraszamy, odwiedzajcie Państwo zalew o każdej porze dnia, w każdych godzinach. Ktoś tam na pewno znajdzie coś dla siebie ciekawego. Przy zalewie znajduje się też plac zabaw dla naszych milusińskich. Myślę, że tam, jak Państwo zauważyliście, zawsze jest oblegany przez nasze dzieciaki, ponieważ no, plac zabaw jest jakby też umieszczony na terenie wysypanym piaskiem. My jeszcze tam staramy się dosypać tego piasku, bo jakoś go ubywa. Zapewne wiatr go czasami wywieje, jak jest bardzo suchy. No i do przylegającego placu zabaw mamy też dwa boiska do piłki plażowej. Te boiska do piłki plażowej już są czynne dłuższy czas, myślę, że od majówki, która była w tym roku. I tam są cały czas zamocowane siatki, także kto chce sobie pograć, no musi przyjść ze swoją piłką, natomiast w okresie wakacyjnym będziemy mieli jeszcze i do wypożyczenia na miejscu piłkę, jeśli ktoś tam zapomniał wziąć z domu, to będzie tam do wypożyczenia. Także naprawdę korzystajmy z uroków lata i z naszego zalewu i odpoczywajmy. Jak co roku zostały też ponownie przywiezione i posadzone palmy nasze, które tam jakiś urok dają naszemu zalewowi, także myślę, że można zrobić pamiątkowe zdjęcia pod palmami i czasami jak oglądamy te zdjęcia na mediach społecznościowych, to się zastanawiamy, czy ktoś jest w ciepłych krajach, czy w Zamościu, także myślę, że naprawdę do tych fotek naszych te palmy są fajnym tłem. W okresie wakacyjnym ośrodek sportu i rekreacji nie zamyka się i nie zamyka swoich obiektów, wiadomo są wszystkie czynne, siłownia, hala tenisowa, kryta pływalnia, więc zapraszamy, naprawdę korzystajcie z tych naszych obiektów. Jeśli ktoś, nie wiem, nie lubi się kąpać w wodzie w zalewie, no to może przyjść na pływalnię. Będziemy też prowadzili krótkie nauki pływania, bo czasami ten okres wakacyjny no, jest taki, że osoby nie chcą korzystać z długich kursów, albo tam załóżmy wnukowie czy dzieci może nudzą się po takich zajęciach czasami, więc to będą krótkie kursy, więc zapraszamy, zapisujcie, śledźcie naszą ofertę na mediach społecznościowych i tak samo zapraszamy na siłownię, na korty tenisowe, które latem są bardziej dostępne niż zimą, ponieważ tutaj wiadomo część zawodników gra na kortach otwartych, które są w Zamościu, natomiast część może lubi grać na kortach zakrytych, czyli w hali, to naprawdę można sobie wybrać różne godziny. Na krytej pływalni oferujemy jak gdyby możliwość korzystania z głębokiego basenu, który jest w najgłębszym miejscu do 1,80 m. Z basenu rekreacyjnego w najgłębszym miejscu ma 90 cm. No jest zjeżdżalnia, wanna Whirlpool, także sauna. Korzystajmy z tych urządzeń, które oferujemy. Na pewno to zapewni lepszy wypoczynek. W sezonie letnim myślę, że ta frekwencja jest ciut niższa niż w ciągu roku, więc to też jakby poprawia komfort wypoczynku na tych obiektach. Właśnie Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczy w tym programie zagospodarowywania wód opadowych. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tego zadania i w ramach tego zadania będą zbudowane zbiorniki buforowe, które mają zbierać wodę opadową z naszego terenu, czyli z parkingu, z dachów. Będzie magazynowana i ta woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin zielonych, ponieważ w tym projekcie przewidywane jest nasadzenie czy obsadzenie płotów naszych okalających ośrodek sportu różnymi wiciokrzewami, pnączami, które mają być zielone całorocznie, więc na pewno będą wymagały dużej pielęgnacji. Planowane też jest zrobienie takich pergoli przy boisku do piłki plażowej, żeby tam zlokalizować ławeczki dla obserwatorów, czy ewentualnie dla zawodników odpoczywających. Myślę, że to też będzie fajna taka atrakcja. Oczywiście też planujemy nasadzenie takich szybko rosnących roślin od strony zachodniej hali sportowej, ponieważ tutaj przy rozgrywkach w piłkę ręczną naszego klubu KPRP 2 no są problemy czasami od strony zachodniej, gdy zachodzi słońce, że razi zawodników przez istniejące okna i myślę, że te krzewy, gdyby urosły, to pozwolą, że będzie no cień w tych oknach. Też ta woda będzie wykorzystywana do mycia jakichś tam naszych środków transportu. Wiadomo, no dbajmy o wodę. Ten rok pokazał w okresie tutaj wiosennym, gdy była naprawdę susza, że tej wody jest mało, wysychają różne rośliny i myślę, że przy obfitych opadach deszczu zgromadzimy sporo tej wody, którą naprawdę wykorzystamy w dobrych celach. Ta inwestycja, to zadanie inwestycyjne jest na etapie, miasto ma opracowaną dokumentację techniczną, została już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, no i teraz będzie na pewno gdzieś w okresie letnim ogłaszany przetarg na wykonawcę tego zadania inwestycyjnego i myślę, że w okresie jesiennym i wiosennym przyszłego roku ta inwestycja jak gdyby nabierze tempa i zakończy się gdyby nasadzeniami tych roślin zielonych, które no, najbardziej będą widoczne dla mieszkańców Zamościa. Myślę, że jeśli tutaj będą jakoś szybko rosły, to ten efekt zazielenienia będziemy widzieli już myślę, że w następnym roku, czy w kolejnych latach. Także myślę, że fajna inicjatywa. Rośliny zielone to wiadomo też płuca miasta, gromadzenie wód w ziemi, które no jak gdyby pozwalają, że ta ziemia bardziej jest przesiąknięta, a później przy opadach bardziej absorbuje tą wodę, nie spływa ta woda tak szybko do rzek, tylko zostaje jak gdyby lokalnie w ziemi i służy tym naszym roślinom, które tutaj rosną. Płoty, które będą obsadzone tymi wiciokrzewami czy tam jakimiś innymi roślinami pnącymi, to będzie ten płot od strony parku i od strony Królowej Jadwigi. I tak wspominałem te właśnie pergole przy boiskach do piłki siatkowej i myślę, że no tutaj ta dosyć różnorodność roślin, ponieważ mają to być rośliny całoroczne, ale też mają być jakby w różnej kolorystyce. Czyli to nie tylko będą tam jakieś rośliny o barwie, nie wiem, zielonej, tylko może jakiś tam odcień trochę w czerwień wpadającą, czy tam inną, także ma to być podobno fajniej urozmaicone. No na żywo przekonamy się, jak to wygląda. Wiadomo, na jakichś tam rysunkach jest to trochę zawsze inaczej niż w rzeczywistości. Myślę, że to nie będą zmarnowane pieniądze i naprawdę zagospodarowanie tych wód jest ważnym tematem. Słyszymy o tym i w różnych środkach masowego przekazu. Są przecież i też różne programy, które zachęcają osoby indywidualne do gromadzenia wody na swoich podwórkach, jeśli mamy to domy jednorodzinne. Także też tu Ośrodek Sportu się chciał przyłączyć do takiej akcji i naprawdę zagospodarowywać tą wodę opadową, żeby nie za szybko odpływała do naszej rzeki Łabuńki. Na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji, na boisku do piłki plażowej, akurat teraz będą właśnie, może nie do piłki plażowej, tylko do piłki plażowej ręcznej, w dniach 20-21 czerwca będzie się odbywała Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży właśnie w piłce ręcznej. Także zapraszamy, kto lubi kibicować piłkarzom ręcznym, to będzie tutaj mógł poobserwować różne drużyny, które będą rozgrywały te mecze na boisku plażowym i to są dwa boiska. Myślę, że będzie fajna oprawa tych zawodów sportowych. Także zapraszam 20-21 czerwca na teren Ośrodka Sportu przy ulicy Królowej Jadwigi i dopingujmy piłkarzom ręcznym na piasku.
1: To wszystko na teraz. Dziękuję za wspólny czas, a my oczywiście słyszymy się w następnym magazynie Zamojskiej Eski. Nie może Was zabraknąć.
5: Muzyką się żyje. Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
7: Takiego budowania piosenki, tak, po kolei.

Bardo SM. Na adaptacji zagra też White 2115, Kizo, Japson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska, 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buuren, Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela. O, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No, a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
7: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
8: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793-905-085.
9: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
10: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od półtora roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
11: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
12: Tak, w galerii Revia Park.
11: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama. Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B. Lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać?

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
9: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
10: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
11: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
12: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś. Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
13: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczanie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
16: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
17: I nadal się trzymają, tak jak ja.
18: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
16: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
15: Wow, ale wygodnie!
18: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
13: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
15: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
19: I po reklamie.
20: Zamość na czasie.
21: I Bartek Ważny, w Zamościu będzie można zobaczyć na scenie takich znanych aktorów jak Henryka Gołębiowskiego, Dariusza Kowalskiego czy Andrzeja Mastalerza. Zamojski Dom Kultury zaprasza na spektakl Damy i Huzary Teatru Klasyki Polskiej. To błyskotliwa opowieść o starciu dwóch światów, uporządkowanego męskiego uniwersum wojskowych na urlopie oraz żywiołowej pełnej emocji rzeczywistości kobiet, które niespodziewanie przejmują przestrzeń domu majora. Fredrowski humor oparty na precyzyjnej konstrukcji dialogu i wyrazisty charakter

0: Fight 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Sokół, Avicii, Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
2: od lat, tak, powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło, cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki, nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na Ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
12: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
13: Po co?
12: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
13: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
12: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
16: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki. Nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Gibbs i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
7: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem. Sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
8: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
11: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na Eskowy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe w Radiu Eska. Ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Eski. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. Eska Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes. Numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. Jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
10: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
16: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
17: Tak, w galerii Rewia Park.
16: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
18: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: To będzie ostatnia reklama. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
6: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
16: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
17: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
18: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
19: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
20: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
2: To będzie ostatnia reklama.
20: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski W.
7: I po reklamie.
8: Zamość na czasie.
21: I Bartek Ważny, w Zamościu można już oglądać piątą część przygód zabawek, a chodzi oczywiście o film Toy Story 5. Tym razem czeka je zupełnie nowe wyzwanie, świat technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której, uwaga, dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w erze ekranów? Sprawdzać można już w zamojskim kinie stylowy. Pamiętajcie też, że cały czas działa nasze SK Toy Story Radio. W ramówce usłyszycie dobrze znane hity z filmów i animacji. Prezenterzy SK oraz aktorzy dubbingowi wcielają się w rolę zabawek opisujące życie w pokoju dziecięcym.
0: Nadchodzi sporo dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
22: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
0: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
23: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
22: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
0: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym Messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: z Killem with Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy, na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
4: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
8: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
9: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
10: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
9: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
11: I nadal się trzymają, tak jak ja.
12: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
9: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
10: Wow, ale wygodnie!
12: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
13: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
10: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
16: i po reklamie.

0: To Ale Farben, Rene Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... Prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: krzyczał.
1: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. A Łukasz zadba o hity.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jak. Uwielbiam super ceny.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
8: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak.
7: Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
19: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
20: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po kolei.
19: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
18: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali lat latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
19: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
4: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
19: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
4: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
18: Singiel później ci opowiem, to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie, numer 1 gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
9: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Uwaga, Zamość i okolice. Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
13: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych. Mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki. Nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem, sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
16: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
17: To będzie ostatnia reklama.
5: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
17: I po reklamie.

0: Mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze. Posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak szczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale pod i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.
2: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój

0: lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
10: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
11: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
12: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
13: Po co?
12: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
13: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
12: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
15: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
16: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: I po reklamie.
20: Zamość na czasie.
21: I Bartek Ważny, w Roztoczeńskim Muzeum PRL w Zamościu odbędzie się piąty zlot pojazdów zabytkowych. Impreza rozpocznie się prezentacją pojazdów w Zamościu, potem auta przejadą do Krasnobrodu. To jubileuszowa edycja wydarzenia, które od kilku lat gromadzi miłośników klasycznej motoryzacji, właścicieli pojazdów zabytkowych, mieszkańców regionu oraz turystów odwiedzających Zamość i Roztocze. Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna edycja odbędzie się w nowej formule z mocnym motywem przewodnim, gościem specjalnym, paradą klasyków, czerwonym dywanem dla nagrodzonych pojazdów oraz dodatkowymi atrakcjami dla uczestników i publiczności. Wydarzenie 5 lipca.
2: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
3: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
2: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
19: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze, to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony Ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
7: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
8: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na Ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
9: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
10: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
11: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: I po reklamie.

0: Marii Stawradiueska. Gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
3: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
4: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
7: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
8: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
9: I nadal się trzymają, tak jak ja.
10: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
8: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
7: Wow, ale wygodnie!
11: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
6: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
7: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infonię.
13: Fabryka Aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów Straży Pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
14: 3, 2, 1, start!
15: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
16: Jak tam było na trasie?
17: Dobrze.
13: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
18: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej

pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie, ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zdończyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
2: Marek, szefowa Cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
15: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
5: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Zamość na czasie.
23: I Bartek Ważny, w Zamościu będzie można zobaczyć na scenie takich znanych aktorów jak Henryka Gołębiowskiego, Dariusza Kowalskiego czy Andrzeja Mastalerza. Zamojski Dom Kultury zaprasza na spektakl Damy i Huzary Teatru Klasyki Polskiej. To błyskotliwa opowieść o starciu dwóch światów, uporządkowanego męskiego uniwersum wojskowych na urlopie oraz żywiołowej pełnej emocji rzeczywistości kobiet, które niespodziewanie przejmują przestrzeń domu majora. Fredrowski humor oparty na precyzyjnej konstrukcji dialogu i wyrazistych charakterach w tej inscenizacji zyskuje współczesną energię i świeżość. Reżyseria Karolina Labachua. Spektakl zobaczymy 1 sierpnia w ZDK-u.
24: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
25: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
24: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
0: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest przy 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
8: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół. Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
12: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istoficiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Nice to fit you. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem, sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
17: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
18: I po reklamie.
19: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
20: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy. pomocy.
19: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
1: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera jest.
2: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
19: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
10: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: Bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
13: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
14: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
15: Tak, w galerii Revia Park.
14: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
16: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
19: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
8: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
9: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
10: I nadal się trzymają, tak jak ja.
11: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
9: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
8: Wow, ale wygodnie!
11: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
7: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
8: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
15: Po co?
14: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
15: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
14: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
7: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
19: I po reklamie.
20: Zamość na czasie.
21: I Bartek Ważny, w Zamościu można już oglądać piątą część Przygód Zabawek, a chodzi oczywiście o film Toy Story 5. Tym razem czeka je zupełnie nowe wyzwanie, świat technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której uwaga dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w erze ekranów? Sprawdzać można już w zamojskim kinie Stylowy. Pamiętajcie też, że cały czas działa nasze SK Toy Story Radio. W ramówce usłyszycie dobrze znane hity z filmów i animacji. Prezenterzy Eski oraz aktorzy dubbingowi wcielają się w rolę zabawek, opisujące życie w pokoju dziecięcym.
22: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News.
0: Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
11: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
12: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
13: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
1: Ania, rachunkowość.
0: Zdała i jest na plusie.
1: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
0: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
1: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
0: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
2: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
5: I po reklamie.
6: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
3: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
4: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
5: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
6: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół. Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na Ciebie kierunki technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
9: To będzie ostatnia reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: I po reklamie.

0: Polska Zamość.
1: Reklama. Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania Rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga Administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Michał Ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
2: Kasia Kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
3: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
4: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół. Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na Ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
5: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
6: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, briket oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
7: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
10: I po reklamie.

0: Eskazamość News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Zamość. Pięć firm chce wyremontować ulicę Pełowiaków w Zamościu. Ratusz przygląda się jeszcze ich ofertom.
2: Zwola Krafo, prezydent miasta Zamościa. Ulica Pełowiaków, jedna z ważniejszych ulic w Zamościu, zdegradowana w całości, która przez 40 lat nie była remontowana, w całości będzie robiona i tutaj zgłosiło nam się pięciu oferentów. Jesteśmy na etapie wyboru firmy i mam nadzieję, że to się dokona i lada dzień już zaczniemy naprawę tej ważnej Zamościu ulicy.
3: Jacek Bełżo, czyli prasowy Urzędu Miasta Zamość. Jeżeli chodzi o ulicę Pełowiaków, miasto analizuje wszystkie oferty, które zostały złożone. Jako, że to jest naprawdę gigantyczny projekt i bardzo drogi, to musimy sprawdzić wszystko dokładnie, żeby, jeżeli już wybierzemy wykonawcę, być pewnym, że to będzie zrobione jak najlepiej, z długą rękojmią, z prawidłowym wykonaniem całości. Także brane są pod uwagę i koszty, i środki, którymi dysponujemy, i cały system przeprowadzenia tego remontu, bo to rzeczywiście będzie remont, który bardzo mocno będzie ingerował w substancję miejską i będzie, no na pewno będzie powodował duże utrudnienia. Tak naprawdę remont ulicy Pełowiaków to jest wymiana nawierzchni, to jest wymiana poprawa chodników, wymiana wszystkich tych urządzeń, które służą prawidłowemu funkcjonowaniu ulicy. Oczywiście mówimy też tutaj o planowanej przebudowie skrzyżowania i przejście w system ronda, więc tutaj jest naprawdę gigantyczny zakres tych prac i to wszystko musi być poddane pełnej analizie, żeby wybrać jak najkorzystniejszą i jak najlepszą ofertę. No wszyscy, którzy jeżdżą w Zamościu, wiedzą, że stan ulicy Pełowiaków nie jest dobry. Ta ulica od dawna prosiła się o remont i tutaj miasto zabiegało, szukało środków, udało się te środki pozyskać z budżetu wojewody, dlatego mamy szansę wyremontować tę ulicę, bo rzeczywiście ona bardzo mocno wymaga tego remontu. Tak naprawdę ulica Pełowiaków będzie remontowana na całej długości, w związku z tym mówimy tutaj o tym odcinku przy cmentarzu i dalej w kierunku szpitala, w związku z tym cały zakres, na pewno to będzie dzielone, na pewno nie będzie tak, że to będzie w jednym momencie wszystko ruszy, bo to byłby całkowity paraliż miasta, ale tutaj już specjaliści muszą się zapoznać z kwestią, poprowadzić, no tego mamy inżynierów różnego rodzaju przy tych pracach, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej i najpełniej było wykonane.
1: Pełowiaków jest jedną z najważniejszych ulic miasta. Mieści się przy niej między innymi stary szpital, urząd gminy i cmentarz parafialny. Ma długość prawie 1,5 kilometra. Wkrótce na Zamojskim Rynku Wielkim będzie jeszcze bardziej zielono. Miasto planuje postawić tam kolejne lipy, które będą stały w mobilnych donicach.
3: Jacek Bełżo, czyli prasowy Urzędu Miasta Zamość. Od ubiegłego roku na Zamojskim Starym Mieście mamy 6 lip. Spotkał się z bardzo dobrym odbiorem mieszkańców. Te drzewa są jeszcze młode, ale widać, że się przyjęły, że pięknie rosną. W związku z tym, idąc za ciosem, chcemy, żeby w tym roku pojawiło się następnych 6 drzew. Oczywiście w tym samym systemie nie możemy stawiać niczego w rynku, ze względu na to, że po pierwsze jest wybrukowane, pod spodem jest gruba warstwa betonu. Widzieliśmy to przy tych uszczerbkach, które się pojawiły gdzieś tam w sezonie, że ten beton jest rzeczywiście na kilkadziesiąt centymetrów. Pod spodem jest warstwa piaskowa. To tak naprawdę sprawia, że w tym momencie nie ma możliwości żadnych, żeby drzewa znalazły się w gruncie, ale te drzewa w donicach, te lipy, które stoją w tej chwili, naprawdę sprawiają, że miasto bardziej staje się przyjazne. Oczywiście toczy się dyskusja, czy zespoły urbanistyczne powinny być zadrzewiane i tak dalej. To jest kwestia debat naukowych. Najważniejsze jest to, że dla mieszkańców pojawią się nowe drzewa, będzie już ich 12. Pojawią się tak naprawdę w ciągu najbliższych kilku tygodni, już trwają prace. Będzie to robiła firma Zamościa, tak jak w ubiegłym roku. Chcemy, żeby to było wszystko dobrze zrobione. Już wcześniej mówimy, że to na pewno miejscowi, to nie będą żadne drzewa sprowadzane, tak jak plotki mówiły w ubiegłym roku. To wszystko jest robione na miejscu i po to jest, żeby mieszkańcom lepiej się żyło w tej substancji zamytkowej, bo rzeczywiście latem zespół staromiejski, Rynek Wielki, bardzo mocno się nagrzewa, a każdy z tych drzew sprawia, że jest troszeczkę cienia, troszeczkę inaczej ta substancja pracuje i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Tutaj jest ten założenie, że tak naprawdę te drzewa są mobilne i to jest jakby w tym wszystkim najlepsze, że w założeniu w każdym momencie można je przesunąć tak, żeby nie były ingerujące, a kiedy jest czas dobry, to można je rozstawiać w różnym systemie. Dzisiaj mamy je wszystkie zgromadzone po wschodniej pierzei. Na razie pewnie pójdziemy tak, że one będą rozstawione zachodnio, ale jak pamiętamy, na początku były troszeczkę w innym rozstawieniu. Były też przy ratuszu. Tutaj były też uwagi, że zasłaniają ratusz, że to jest może nie do końca dobre miejsce. To też jest kwestia, że to było bardzo mocno nasłonecznione. Widzieliśmy, jak te drzewa podsychały. Ta pierzeja wschodnia jest krócej nasłoneczniona, w związku z tym drzewa też lepiej pracują. Także tych czynników jest bardzo dużo, ale jest wszystko po to, żeby jak najlepiej to funkcjonowało.
1: Mówił rzecznik prasowy zamojskiego ratusza Jacek Bełz. Pierwsze lipy pojawiły się na zamojskim rynku wielkim w ubiegłym roku.
0: SK Zamość.
1: Koniec roku szkolnego już za chwilę. Zamojscy uczniowie wyczekują wakacji i swoich świadectw. Niektóre z nich będą z czerwonym paskiem. To rozwiązanie stosowane już od wielu lat. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu. Czerwony pasek. Potrzebny czy nie? O tym mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
4: Myślę, że to jest wieloletnia tradycja i jest to uhonorowanie dzieci, które przez cały rok ciężko pracowały, które mają najlepsze oceny i ja szczerze jestem jak najbardziej za.
5: Dlaczego jest dobrze, aby ten czerwony pasek na świadectwie jednak był?
4: Wydaje mi się, że to jest kultywowanie po prostu tradycji. Oczywiście system edukacji wymaga różnych reform, zmian, można wiele rzeczy zarzucić systemowi. Natomiast jest taki jeden najważniejszy chyba błąd systemowy, to jest to, że nie dbamy wystarczająco o uczniów zdolnych. To jest bardzo ważne, żebyśmy tych uczniów zdolnych nie ciągnęli w dół, tylko ich ciągnęli do góry.
5: Czyli dla nich to jest taka jakby pochwała?
4: Oczywiście, to jest nagroda dla najzdolniejszych uczniów, dla tych, którzy ciężko pracowali cały rok. Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych i sprawiać takie poczucie niesprawiedliwości, że to po co mam się w takim razie starać? Nagrody motywują nas, zwłaszcza dzieci, do cięższej pracy, do nauki.
5: Te głosy, które są przeciwko tym czerwonym paskom, mówią między innymi o tym, że na dzieci jest nakładana jakaś presja, na przykład, nie wiem, gdzieś tam przez rodziców i tego typu rzeczy.
4: Kiedyś ktoś wymyślił takie hasło bezstresowe wychowanie i niestety to tak zwane bezstresowe wychowanie razem z nadopiekuńczością się odbija troszkę, brzydko mówiąc, czkawką i dzieciom i rodzicom. Dzieci potrzebują motywowania. Może nie nazwałabym tego, że potrzebują presji, ale na pewno, żeby coś osiągnąć w życiu, to trzeba się postarać i to nie jest tak, że wszystko powinno do nas przyjść gładko i przyjemnie i rosnąć na drzewach.
5: Nie jest to tak, że one gdzieś tam odczuwają tę presję i nie jest to dla nich dobre?
4: Znaczy, na pewno dzieci są różne, tak? Bo to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać, że nie każde dziecko jest w stanie osiągnąć ten czerwony pasek, nie każde dziecko ma takie możliwości i intelektualne i takie zdolności, żeby móc mieć, prawda, same dobre oceny. Więc wiadomo, że rodzic powinien patrzeć i nauczyciel indywidualnie na uczniów i też oczywiście nagradzać tych, którzy mają słabsze oceny, pochwałami, tym, że naprawdę dla niektórych ta trójka czy czwórka to jest olbrzymi sukces, tak? Dla innych dzieci szóstka przychodzi bardzo łatwo. I wiadomo, to jest normalne, taki jest świat, że dzieci są różne i zawsze będą różne, dlatego ważne jest, żeby też rodzic potrafił swoje dziecko zaakceptować takim, jakim ono jest i nie wywoływać na dzieciach tych właśnie słabszych, przeciętnych, nadmiernej presji. Natomiast jeśli rodzic ma dziecko zdolne, no to powinien jak najbardziej wspierać je w rozwoju i cieszyć się z jego sukcesów.
5: No właśnie, bo rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców jest w tym procesie bardzo ważna.
4: Tak, ważne jest wsparcie. Wsparcie ze strony rodziców, akceptacja dziecka takim, jakie ono jest i jego osiągnięć i tak samo wsparcie ze strony nauczycieli. Przede wszystkim wsparcie nauczycieli w nauce, czyli nauczyciel powinien być otwarty i dostępny na to, żeby pomagać wytłumaczyć te rzeczy, których dzieci nie są w stanie zrozumieć. Ja uważam, że jeśli na jakiejś lekcji wszystkie dzieci mają same dwójki, jedynki, to znaczy, że po prostu nauczyciel źle wytłumaczył ten dany temat, dane zagadnienie.
5: Co dla takiego dziecka oznacza ten czerwony pasek, dla takiego zdolnego?
4: Myślę, że dla zdolnego dziecka jest to duże wyróżnienie. Myślę, że to jest olbrzymia nagroda, samo wyjście, tak, na środek, otrzymanie tego świadectwa z wyróżnieniem od dyrektora, ten uścisk dłoni, możliwość takiego pokazania się przed całą szkołą, że wow, ja na to zapracowałem.
5: I pewnie taki sukces.
4: Tak, przede wszystkim osiągnięcia szkolne to są często jedyne osiągnięcia w tym wieku dla dzieci, tak? Także to jest to bardzo ważne dla budowania ich własnej wartości, dla budowania ich obrazu siebie, więc te osiągnięcia szkolne są naprawdę ważnymi osiągnięciami na tym etapie rozwojowym.
1: Jak podkreśla ekspertka, w dyskusji o czerwonych paskach na świadectwach Najważniejsze powinny być dzieci. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni wspierać i ciągnąć w górę zarówno tych najzdolniejszych, jak i nieco mniej zdolnych uczniów. Przed nimi pracowite wakacje, a wszystko po to, by dzieci i młodzież z Zamościa i okolic bezpiecznie dojechali i wrócili z miejsc wypoczynku. Lada chwila Inspekcja Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie ruszy z intensywnymi kontrolami autokarów. Pod lupę wezmą pojazdy, które mają przed sobą kilkaset, ale i kilkanaście kilometrów jazdy. Mówi Paweł Gruszka z lubelskiego oddziału ITD, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Kurek.
6: Spotykamy się tuż przed wakacjami, jak wakacje to także wyjazdy na wypoczynek w formie takiej zorganizowanej na kolonie. Obozy, wypoczynek, półkolonie, czasem to są krótkie wyprawy do kina czy do jakiegoś parku rozrywki. Ta podróż trwa czasem kilkaset, czasem kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów, ale każda chcemy, żeby była bezpieczna. Jakie działania w tym kierunku będzie podejmować Inspekcja Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie?
7: Dla Inspekcji Transportu Drogowego okres wakacji to okres wzmożonej pracy, która skupia się między innymi właśnie na przewozach zorganizowanych osób wykonywanych autobusami. W związku ze wzmożoną liczbą takich przewozów wyznaczone zostaną 3 punkty stałe kontrolne przy naszych oddziałach w Lublinie, Międzyrzecu Podlaskim i Zamościu, gdzie każdy podstawiony autokar zostanie skontrolowany. Poza tym będziemy starali się również prowadzić kontrole w miejscach turystycznych, to znaczy w miejscach, skąd te autokary albo wyjeżdżają, albo przyjeżdżają na terenie województwa lubelskiego, no tak, aby objąć kontrolą jak największą liczbę pojazdów.
6: A co w czasie takiej kontroli się sprawdza? No i dlaczego się sprawdza? Pytam tu zarówno i o stan techniczny pojazdu, ale też i o przepisy uprawnienia, ale też i to, czy kierowca ma wymagany czas odpoczynku i przepisował ilość godzin za kółkiem.
7: Kontrola ma bardzo szeroki zakres. Z jednej strony badamy kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, co wydaje się oczywistym. Kontrolujemy uprawnienia kierowców, ale to nie tylko prawo jazdy, ale także ważne szkolenie dla kierowcy zawodowego, ważne orzeczenie lekarskie, psychologiczne. Z drugiej strony badamy dokumenty uprawniające przewoźnika do wykonywania takiego przewozu, ponieważ przewóz osób, transport drogowy osób jest działalnością licencyjną, a każdy z przewoźników musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Kolejny element to kontrola czasu pracy kierowców. Pamiętajmy, że każdy kierowca ma zagwarantowane prawo do wypoczynku. Prawo, ale i zarazem obowiązek. Badania przeprowadzane wielokrotnie potwierdzają, że kierowca przemęczony to kierowca niebezpieczny. Przemęczony kierowca to przede wszystkim opóźniony czas reakcji, co w przypadku prowadzenia pojazdu, który waży 24 tony i ma przynajmniej 12 metrów długości, jest to bardzo istotne, jak szybko kierowca zareaguje na zmieniającą się dynamicznie sytuację na drodze. I ostatni element, ale również bardzo istotny, to kontrola stanu technicznego autobusu. I tutaj skupiamy się przede wszystkim na ogumieniu, układzie kierowniczym, oświetleniu i obowiązkowym wyposażeniu takiego autobusu, między innymi w gaśnicę, apteczkę, pierwszej pomocy i inne wymagane przepisami elementy.
6: Dodajmy jeszcze, że można pomóc Wam też tą pracę zaplanować i zgłosić odpowiednio wyjazd wcześniej, w jaki sposób to zrobić, no i w jaki sposób też można samemu sprawdzić stan taki podstawowy takiego autobusu, z czego taki rodzic, opiekun, przywożąc dziecko na miejsce zbiórki, może się dowiedzieć.
7: Zwróciłem uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, od wielu lat funkcjonuje aplikacja Bezpieczny Autobus. Dawniej była to aplikacja działająca w formie odrębnej strony internetowej. Dziś każdy, kto korzysta z aplikacji Państwowej mObywatel, ma tam zakładkę Bezpieczny Autobus. Po wprowadzeniu tylko i wyłącznie numeru rejestracyjnego autobusu, do którego wsiada nasze dziecko, możemy sprawdzić, czy pojazd po pierwsze posiada ważne badanie techniczne, czy posiada ważną polisę OC i czy pojazd nie ma zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. To są takie podstawowe elementy i informacje, które możemy z tej strony uzyskać, no ale to pokazuje i umożliwia wyeliminowanie z przewozu pojazdu, no, który w żadnym wypadku nie powinien być podstawiony. Natomiast, no, nie oszukujmy się, zdarzają się sytuacje, kiedy również i pojazd z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym albo bez ważnego badania technicznego jest wystawiany do wykonywania zadań przewozowych. To są naruszenia, które może nie często, ale pojawiają się i takie sytuacje się zdarzają. Częściej na liniach regularnych przy przewozach przewozach okazjonalnych zdarza się to rzadziej, ale jednak powinniśmy to sprawdzić.
1: Przypomnijmy, informacje o punktach kontrolnych i numery kontaktowe są dostępne na stronie witd.lublin.pl.
0: SK Zamość News.
8: Violetta Sama, zapraszam na magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o krajowej mapie zagrożeń. Będzie też sporo wiadomości z ośrodka sportu i rekreacji w Zamościu.
0: SK Zamość.
8: To zaczynamy. Zamojska Policja zachęca do korzystania z krajowej mapy zagrożeń. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i skuteczna w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamana jest prawo. To dzięki niej każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to, co dzieje się w jego rejonie i zgłaszać wszelkie przypadki stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa. Szczegóły już teraz.
9: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Każdy z nas w warunkach domowych ma możliwość skorzystania z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i powiadomienia policjantów o zauważonym przez siebie zagrożeniu. Obsługa mapy jest bardzo prosta. W pierwszej lepszej przeglądarce internetowej kliknąć Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pojawi się właśnie ta mapa. Należy ją otworzyć. Jeżeli po raz pierwszy korzystamy, to należy zapoznać się z regulaminem, niedługim regulaminem, kliknąć odnośnik tego, że zapoznaliśmy się i już otwiera nam się mapa. Kursorem powiększamy sobie mapę do danego miejsca, które nas interesuje. Tam klikamy myszką, że właśnie w danym miejscu chcemy nanieść zagrożenie. Pojawia nam się wówczas okno z różnymi rodzajami zagrożeń. Wybieramy z tego pola wyboru zagrożenie, które nas interesuje. Klikamy w niego i już na mapie pojawia się zgłoszenie naniesione przez nas, tak jak powiedziałam, nawet w warunkach domowych. Jest takie jeszcze wskazanie tam, ułatwienie dla nas może, dla policjantów, że każdy może z nas wpisać opis tego zdarzenia. Podajmy przykład, że przekraczanie prędkości drogowej, przekraczanie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy na danej ulicy. I wiemy, że ta prędkość najczęściej przekraczana jest w, powiedzmy, w godzinach rannych. Tak zaobserwowaliśmy. To taką adnotację możemy tam nanieść, że najczęściej kierujący poruszający się daną ulicą, którą my wskazujemy, przekraczają tę dopuszczalną prędkość w godzinach porannych od do godziny albo wieczornych. Jeżeli wybieramy na przykład spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, to też możemy tam wskazać krótki opis, kiedy dochodzi najczęściej do właśnie tego naruszenia prawa. Po kliknięciu ikonki zgłoś zagrożenie, taka informacja jest już przekazywana do nas, do policjantów. My mamy określony czas na weryfikację tego zgłoszenia, na potwierdzenie lub niepotwierdzenie. Jeżeli zgłoszenie zostanie potwierdzone, to policjanci dążą do tego, aby je wyeliminować. W jaki sposób eliminujemy? To w zależności od rodzaju zgłoszenia. Jeżeli, tak jak wcześniej na przykładzie przekraczania dozwolonej prędkości na danej ulicy mówiłam, to wówczas na tej ulicy pojawią się częstsze patrole ruchu drogowego, którzy będą weryfikowali, sprawdzali i dyscyplinowali kierujących, którzy nadmiernie szybko jeżdżą, przekraczają dopuszczalną prędkość. Jeżeli chodzi o na przykład to zgłoszenie spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, to w tym miejscu zaznaczonym przez nas na mapie pojawią się policjanci dzielnicowi, patrolowo-interwencyjni, którzy o wskazanej porze będą kontrolowali wskazane miejsce i sprawdzali, czy rzeczywiście tam gromadzą się osoby, które spożywają alkohol. Tak jak mówiłam, jeżeli to zostanie potwierdzone, to takie patrole będą tam kierowane po to, aby wyeliminować to zagrożenie. Każdy z nas może sobie nawet zobaczyć, ta mapa jest interaktywna dla wszystkich. Każdy z nas może sobie wejść dla własnej ciekawości, świadomości, wejść na taką mapę i sobie zobaczyć, gdzie najczęściej osoby, ludzie zgłaszają, widzą problemy.
8: Strona nie służy do zgłoszenia potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy skorzystać z numeru alarmowego 112. Teraz w naszym magazynie przenosimy się do ośrodka sportu i rekreacji w Zamościu. Powiemy m.in. o zbliżających się wydarzeniach sportowych, wakacjach, o zalewie miejskim czy ofercie OSIR-u, z której mogą korzystać wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej.
10: Dyrektor ośrodka sportu i rekreacji Zenon Orechwo. Na otwarcie wakacji 27 czerwca organizujemy rajd rowerowy pod hasłem Rodzina Rower Radość. W tym roku startujemy z zalewu, czyli trochę inaczej niż w poprzednich latach. Także tutaj proszę nie zapomnieć, kto się zapisał, bo zapisy już się odbyły w przednim tygodniu i mamy już jak gdyby na tą chwilę wyczerpane miejsca. Ten rajd rowerowy zaplanowaliśmy na 150 uczestników i tylu uczestników już mamy. Więc w tym roku od 8.30 przy zalewie, przy plaży będzie czynne biuro zawodu. Tam się udajemy po pakiety startowe, zapisy i startujemy o godzinie 10. Proszę nie zapomnieć, że wszystkie osoby do 16 roku życia muszą być w kaskach, ponieważ w czerwcu tego roku weszła ustawa, która zobowiązuje właśnie, żeby dzieci, młodzież do lat 16 jeździła w kaskach i my też tego bardzo wymagamy. Zalecamy też, żeby starsze osoby, rodzice, opiekunowie dali przykład tym dzieciom, no i też, żeby przyszły w kaskach, także promujmy to bezpieczną jazdę. Myślę, że kask w wielu przypadkach uratował życie albo może jakoś tam zmniejszył potłuczenia. Myślę, że nasz rajd będzie bardzo bezpieczny, ale no zabezpieczajmy te nasze małe pociechy, żeby faktycznie nic się nie zdarzyło. Trasa będzie wiodła ścieżkami rowerowymi dookoła Zamościa z metą i z finiszem na terenach zielonych pod parkiem miejskim. Może takiego finiszu nie będzie, ponieważ ten rajd nie jest tam jakimś wyścigiem kolarskim. Jest to jakaś rodzinna przejażdżka po mieście, żeby niektórzy, co może mniej jeżdżą, poznali, że ile tych ścieżek mamy, gdzie można pojeździć na tych rowerach, w których miejscach może jest mniejszy ruch, więc bezpiecznie jest wyjechać na taką ścieżkę. Więc tutaj na pewno chodzi o to, żebyśmy pokazali te ścieżki, które są w mieście. No i dla uczestników będą losowane jak co roku na tym rajdzie nagrody. No uważam, że to są cenne nagrody, ponieważ pierwszą czy jedną z nagród jest rower, z drugą nagrodą jest hulajnoga i kask lub kaski, to już w zależności zobaczymy, jak tam wynegocjujemy ceny. I po zawodach pod parkiem miejskim można wziąć udział w evencie sportowym, który jest organizowany właśnie przez inny klub, Axon. I myślę, że to będzie bardzo fajna zabawa, aktywne spędzanie czasu, bezpieczna rekreacja na świeżym powietrzu. Ta ograniczona ilość uczestników jest jak gdyby też wymagana, że musimy zapewnić bezpieczeństwo. Taki przejazd liczymy, że to będzie od godziny 10 do 12, ponieważ na trasie są takie przystanki, żeby napić się wody. Przy przekraczaniu jakiejś ulic grupujemy się jak gdyby w taki zwarty szyk, żeby łatwiej było służbom porządkowym, Policji i Straży Miejskiej przepuścić nas przez te ulice bardziej tam uczęszczane, żeby nie doszło do jakiejś kolizji. Także myślę, że około 2 godzin, oby nam pogoda dopisała i na pewno będzie bezpiecznie, żadnego roku nic nam się nie wydarzyło podczas takiego rajdu niebezpiecznego. Myślę, że tu coraz więcej jest rowerzystów, nazwijmy, w Zamościu. To widać nawet pod różnymi szkołami, sklepami, ile tych rowerów stoi. Tak samo u nas pod ośrodkiem sportu, jak zawodnicy przyjeżdżają, przeważnie ci mali rowerami, ile na tych stojakach rowerowych jest tych ścieżek. No i żeby po prostu zobaczyli, gdzie te ścieżki się znajdują, w jakich rejonach miasta, które są może lepsze do przejażdżki rowerowej, inne może są zbyt wąskie, więc trochę mniej wygodne. To chcielibyśmy tak, żeby ludzie, jak gdyby uczestnicy, zobaczyli i miasto, i te ścieżki. Rajd jest po to właśnie, żeby zachęcić i żeby na przykład to aktywne spędzanie czasu na powietrzu rodzice jak gdyby w następnych kolejnych dniach kreowali sami sobie takie przejażdżki i żeby naprawdę jakoś dzieci odciągnąć od komputerów, od smartfonów i żeby przejechać z nimi sobie po tych ścieżkach, gdzieś tam odpocząć na ławeczce czy nie wiem, na terenach zielonych. Można przejechać ścieżkami miasta, pojechać nad zalew. Na zalewie usiąść, jest i plac zabaw dla dzieci, więc można na tym placu się pobawić, czy tam posiedzieć na leżaku, czy na ławce i poobserwować, wyciszyć się nad zalewem w obserwacji wody. Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje jak co roku zajęcia sportowo-rekreacyjne dla tych dzieci, które zostały w Zamościu, nie wyjechały może na kolonie. I takie 2 turnusy planujemy w tym roku w dniach od 6 do 10 lipca i drugi turnus od 13 do 17 lipca. Mogą brać udział dzieci w wieku od 10 do 14 lat i tu będą ogłoszone zapisy, więc śledźcie nasze media społecznościowe. Myślę, że te zapisy pojawią się w wakacje już, czyli po 26 czerwca. Także jest ilość osób ograniczona. My chcemy jakby w tych 2 turnusach, żeby uczestniczyło nie więcej niż 60 osób, więc w jednym turnusie turnusie będzie 30 i w drugim turnusie 30. I w ramach tego projektu na obiektach OSIR realizowane będą gry i zabawy ruchowe, zajęcia mające na celu przybliżenie rekreacji w formie żeglowania, czyli tu będą zajęcia na zalewie miejskim, także dzieci się tam zapoznają z żaglówką, z budową tej żaglówki, jak się obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Będą też wycieczki edukacyjne, no, na przykład mamy zaplanowaną do Zamojskiego Muzeum, będą jakieś tam pewnie spacery, oby nam pogoda dopisała, no jeśli pogoda by była deszczowa, no to większość tych zajęć na pewno odbędzie się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ważnym punktem programu będą też zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Te zajęcia są jak gdyby dofinansowywane przez miasto Zamość właśnie z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zajęcia te w poprzednich latach cieszyły się bardzo dużą popularnością, więc myślę, że warto śledzić media i wykorzystać ten okres, kiedy będą zapisy, żeby zapisać swoje pociechy, jeśli nie pojechały na Kolonie i zostały w Zamościu. Także chętnie zapraszam. Dzieci naprawdę były bardzo zadowolone, szczególnie z tych zajęć z żeglowania. Więc jak wspomniałem, dzieci od 10 do 14 lat, ponieważ tu zajęcia są w wodzie, więc no, musimy te troszeczkę starsze dzieci mieć, żeby no, nie bały się tej wody i na pewno instruktorowi i osobom, które go wspomagają, było łatwiej zapanować nad tymi dziećmi i że zapewnić bezpieczeństwo, żeby nic się nie wydarzyło. Ten wiek, jak gdyby, czy te zajęcia jakby decydują o tym, że trochę chcemy te dzieci mieć ciut starsze. Te zajęcia będą trwały około do 5 godzin dziennie. Tak. Także myślę, że tutaj na tyle zorganizujemy im fajne zajęcia, że dzieci będą bardzo zadowolone. Tak, na różnych obiektach u nas na Przykrólowej Jadwigi 8 oraz na Krytej Pływalni też będą zajęcia i na zalewie. Także w trzech miejscach plus te wiadomo wyjścia, o którym mówiliśmy na przykład do Muzeum Zamojskiego. I tak, to jest oferta skierowana dla mieszkańców Zamościa. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów i korzystajcie z tych zajęć bezpłatnie. Więc tutaj no wiadomo, ten czas sportowy, nazwijmy, czy tych zajęć sportowych, no odciągnie tych naszych malusińskich od komputerów, od trybu siedzącego. Może i rodzice też jakby przy okazji odwiedzą nas zalew miejski, bo będą pewnie chcieli przywieźć te dzieci tutaj, czy na zalew, czy do Osiru. No i może tam niektórzy faktycznie lubią obserwować swoje dzieciaki, żeby czuły się bardziej bezpiecznie. A i przy okazji można, nie wiem, poopalać się, odpocząć, pooddychać. Także naprawdę zapraszam. Mi się wydaje, że obecność przy zalewie miejskim jakoś tak każdego uspokaja, wycisza i z tego na pewno są same profity. A jak nie, to można też wziąć rower i rowerem w międzyczasie, gdy dziecko ma zajęcia, sobie pojeździć po przyległych ścieżkach rowerowych, które są w obrębie zalewu miejskiego. Ośrodek Sportu, jak corocznie, organizuje w tym roku 37. bieg pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny. Są to 4 dni biegu, 4 etapy, 100 km, naprawdę wyjątkowej trasy prowadzącej przez malownicze roztocze. W tym biegu, choć ma w nazwie, że jest czteroetapowy, można zapisać się na wybrany poszczególny etap, czyli tutaj nie musimy brać w całym biegu udziału. Kto na ile się czuje silny w takim etapie, może pobiec. Trasy prowadzą przez malownicze nasze roztocze. Pierwszy etap to jest Hubale Krasnobród, drugi Zamość Zwierzyniec, trzeci Sitaniec Skierbieszów oraz czwarty Nieliś Zamość. Czwarty, ten finałowy etap, jest zarazem półmaratonem roztoczańskim imienia Czesławy Kwoki i w tym biegu biorą udział nie tylko biegacze, ale rolkarze, osoby niepełnosprawne na wózkach. Zapraszamy wszystkich biegaczy z naszych regionów, a wiemy, że nawet i w mieście Zamościu czy w okolicy jest dużo, przybywa tych biegaczy, każdy chce no, pobiegać i tu jest okazja do sprawdzenia się z innymi biegaczami, jaką mam kondycję, wiadomo jaki tam czas uzyskam, bo wiadomo, że na tym biegu to już mierzymy profesjonalnym sprzętem ten dystans, w jakim czasie przybyliśmy, no i zachęcajmy swoich znajomych, nie wiem, kolegów, kuzynów z Polski, żeby wzięli udział w tym biegu, zależy nam, żeby była frekwencja jak najwyższa. Wielu zawodników, którzy startowali w ubiegłych latach, naprawdę są bardzo zadowoleni, wracają do nas, jakby zapewniają, że jest dobra organizacja, fajnie zorganizowany, fajnie się biegnie na trasie ludzie sobie pomagają wzajemnie. Także naprawdę propagujmy ten bieg wśród znajomych, czy może już jak Państwo biegacie w innych biegach na terenie Polski, czy może nawet gdzieś dalej, to mówmy o takim biegu, zachęcajmy. Wszelkie informacje o tym biegu też są na stronie OSIR-u internetowej, także na Facebooku. Myślę, że warto wziąć udział. Najkrótszy dystans to jest trzeci z Sitańca do Nielisza, bo ma zaledwie trochę więcej niż 16 km. No ale może dystans nie jest długi, natomiast no, w związku z tym, że tam są różne wzgórki i pagórki po trasie, no może tam jest jednym z cięższych czy tych dystansów, ale zapraszamy, można spróbować. No zawsze, no jak ktoś nie da rady, no to mamy jak gdyby samochód techniczny, który może podwieźć, udzieli pomocy. Nad bezpieczeństwem też czuwają jakby tutaj funkcjonariusze policji i myślę, że nic się nie wydarzy, także zapisujmy się i biegnijmy razem, żeby uczcić tą historię, tą pamięć i oddać hołd tym dzieciom małym z Zamojszczyzny, które ucierpiały podczas II wojny światowej. Na naszym stadionie sportowym w każde poniedziałki odbywają się biegi Stowarzyszenia Biegam, bo lubię. Są to spotkania o godzinie 18. Na takie spotkania może przyjść kto lubi biegać albo chce rozpocząć bieganie. Spotka tu się na pewno z biegaczami i doświadczonymi, którzy biegają już od lat i biorą udział w maratonach, półmaratonach, w naszym biegu czy tym pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny i można z nimi jak gdyby porozmawiać na tematy różne, od załóżmy wyboru butów do biegania, jak trening prowadzić ten biegowy, żeby zdobywać jak gdyby czy tam uzyskiwać coraz dłuższe dystanse. Myślę, że tu można naprawdę dużo różnych myśli wymienić. Także to są bezpłatne zajęcia, można dołączyć do tej grupy. Przychodzi tu już dosyć spora grupa tych biegaczy i można pobiegać po tej bieżni, która została, wiadomo, oddana do użytku w zeszłym roku. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Biegacze chwalą tą bieżnię. Zresztą, no, jak widzimy, odbywają się tu co jakiś czas Mistrzostwa Polski, jakieś meetingi regionalne. Także na pewno bieżnia spełnia wymagania najwyższej jakości. Także naprawdę zapraszamy. Mamy bieżnię, pozwólmy, żeby po niej dużo ludzi biegało, żeby nie stała jakby pusta. No i tutaj wiadomo, małymi kroczkami możemy zdobywać te coraz dłuższe dystanse i brać udział w różnych biegach, do których też zachęcam. Nie tylko w Zamościu, choć mamy tych kilka biegów różnych, począwszy tam od wiosennego Tropem Wilczym, biegu pamięci dzieci Zamojszczyzny, trójka lub piątka nocą. No mówię, mamy takie różne zdarzenia sportowe, w których możemy brać udział, ale też bierzmy udział w innych biegach organizowanych przez okoliczne stowarzyszenia biegowe w innych miastach, czy tam maratony, półmaratony w tych większych miastach, gdzie naprawdę biegnie tysiące osób i też tam warto się pewnie sprawdzić w takim biegu. Więc tak, te bezpłatne zajęcia są skierowane, jak gdyby chcemy udostępniać ten obiekt jakby grupie zorganizowanej, ponieważ no nie chcielibyśmy tak wpuszczać ludzi przypadkowych. Jeśli ktoś by chciał poćwiczyć, pobiegać sam, no to tutaj jak gdyby prosimy o zgłoszenie w recepcji, chęci takiej zgłoszenia, no i pobieramy opłatę. Natomiast przy tym bieganiu w poniedziałki 18 jest to całkowicie bezpłatne. Bieżnia dookoła ma długość 400 metrów, no i każdy tam przebiegnie ile zdoła. Wiadomo, można sobie robić odpoczynki, ale to mówię, to 400 metrów ma obwód bieżni, więc naprawdę jest to taki spory dystansik. Myślę, że bardzo się dobrze biega. Oczywiście trzeba jakieś miękkie obuwie wziąć, żeby to nie były jakieś tam ostre, z ostrymi krawędziami, ponieważ no, bieżnia jakby nie lubi takich butów. Jest jednorazowa opłata i można sobie pobiegać ile się chce. Także czasami jak ktoś się przygotowuje do jakichś testów sprawnościowych czy coś, to może sobie tu przyjść, taką opłatę wnieść, uzgodnić, kiedy nie ma jakichś, nie wiem, treningów przez kluby sportowe, bo to wtedy, żeby nie przeszkadzały sobie osoby jedne drugim i wtedy można sobie biegać do woli. Ośrodek sportu przez okres wiosenny przygotowywał się do jak gdyby sezonu letniego. Najwięcej jak gdyby pracy wymagały prace wokół zalewu miejskiego. Na tą chwilę już jesteśmy przygotowani. Wszystkie ławeczki, leżaki zostały odnowione, czyli pomalowane farbą, żeby chroniły przed warunkami atmosferycznymi. szatniowymi. No, zostały tam przeprowadzone drobne remonty w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych. No wiadomo, tu na bieżąco musimy kosić tereny zielone, choć w tym roku może jest troszkę taka ulga w tym koszeniu, ponieważ no, była jednak tutaj susza bardzo, gdzie nawet byliśmy zaniepokojeni, że jeśli nie będzie dłuższy czas jeszcze opadów, no to może nam się bardzo obniżyć woda w zalewie miejskim, ponieważ ona jest uzależniona od rzeki Topornicy, a znowu rzeka Topornica jest uzależniona od opadów atmosferycznych. Ale w ostatnich dniach pojawiło się dosyć dużo tych opadów, więc myślę, że tutaj zalew miejski na pewno wzmocni się tą ilością wody i nie będzie problemów żadnych. Oczywiście kąpielisko będzie otwarte od 27 czerwca do końca sierpnia, czyli tutaj już będą nad naszym bezpieczeństwem czuwali ratownicy WOPR-u. Czy kąpielisko przewidujemy, że będzie czynne od godziny 10 do 18, czyli w tym okresie zapewniamy ratowników wodnych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. W pozostałych godzinach no, powinniśmy tutaj jak gdyby unikać tej kąpieli lub ewentualnie na własną odpowiedzialność. Przy zalewie też będzie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pływającego, jak kajaki, rowerki, jakieś tam pontony dmuchane i tak dalej. Oczywiście też punkty gastronomiczne, gdzie można coś tam przekąsić, napić się i jakby używać tej kąpieli słonecznej i wodnej. Także naprawdę zapraszamy. Ten wypoczynek, jak już pokazały poprzednie lata nad naszym zalewem, zrobił się coraz przyjemniejszy. Jest i wody dużo, i piasek fajny, i tereny zielone, gdzie kto woli odpoczywać, jedni na piasku, drudzy na trawie, a trzeci jeszcze może właśnie w tym czasie sobie jeżdżą ścieżkami rowerowymi i obserwują wędkarzy, roślinność czy jakieś ptactwo, które może z reguły w godzinach porannych najbardziej można poobserwować nad naszym zalewem. Także zapraszamy, odwiedzajcie Państwo zalew o każdej porze dnia, w każdych godzinach. Ktoś tam na pewno znajdzie coś dla siebie ciekawego. Przy zalewie znajduje się też plac zabaw dla naszych milusińskich. Myślę, że tam, jak Państwo zauważyliście, zawsze jest oblegany przez nasze dzieciaki, ponieważ plac zabaw jest jakby też umieszczony na terenie wysypanym piaskiem. My jeszcze tam staramy się dosypać tego piasku, bo jakoś go ubywa. Zapewne wiatr go czasami wywieje, jak jest bardzo suchy. No i do przylegającego placu zabaw mamy też dwa boiska do piłki plażowej. Te boiska do piłki plażowej już są czynne dłuższy czas, myślę, że od majówki, która była w tym roku. I tam są cały czas zamocowane siatki, także kto chce sobie pograć, no musi przyjść ze swoją piłką, natomiast w okresie wakacyjnym będziemy mieli jeszcze i do wypożyczenia na miejscu piłkę, jeśli ktoś tam zapomniał wziąć z domu, to będzie tam do wypożyczenia. Także naprawdę korzystajmy z uroków lata i z naszego zalewu i odpoczywajmy. Jak co roku zostały też ponownie przywiezione i posadzone palmy nasze, które tam jakiś urok dają naszemu zalewowi, także myślę, że można zrobić pamiątkowe zdjęcia pod palmami i czasami jak oglądamy te zdjęcia na mediach społecznościowych, to się zastanawiamy, czy ktoś jest w ciepłych krajach, czy w Zamościu. Także myślę, że naprawdę do tych fotek naszych te palmy są fajnym tłem. W okresie wakacyjnym ośrodek sportu i rekreacji nie zamyka się i nie zamyka swoich obiektów. Wiadomo, są wszystkie czynne. Siłownia, hala tenisowa, kryta pływalnia. Więc zapraszamy, naprawdę korzystajcie z tych naszych obiektów. Jeśli ktoś, nie wiem, nie lubi się kąpać w wodzie w zalewie, no to może przyjść na pływalnię. Będziemy też prowadzili krótkie nauki pływania, bo czasami ten okres wakacyjny no, jest taki, że osoby nie chcą korzystać z długich kursów, albo tam załóżmy wnukowie czy dzieci może nudzą się po takich zajęciach czasami, więc to będą krótkie kursy, więc zapraszamy, zapisujcie, śledźcie naszą ofertę na mediach społecznościowych i tak samo zapraszamy na siłownię, na korty tenisowe, które latem są bardziej dostępne niż zimą, ponieważ tutaj wiadomo, część zawodników gra na kortach otwartych, które są w Zamościu, natomiast część może lubi grać na kortach zakrytych, czyli w hali, to naprawdę można sobie wybrać różne godziny. Na krytej pływalni oferujemy jak gdyby możliwość korzystania z głębokiego basenu, który jest w najgłębszym miejscu do 1,80 m. W basenu rekreacyjnego. W najgłębszym miejscu ma 90 cm. No jest zjeżdżalnia, wanna Whirlpool, także sauna. Korzystajmy z tych urządzeń, które oferujemy. Na pewno to zapewni lepszy wypoczynek. W sezonie letnim myślę, że ta frekwencja jest ciut niższa niż w ciągu roku, więc to też jakby poprawia komfort wypoczynku na tych obiektach. Właśnie Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczy w tym programie zagospodarowywania wód opadowych. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tego zadania i w ramach tego zadania będą zbudowane zbiorniki buforowe, które mają zbierać wodę opadową z naszego terenu, czyli z parkingu, z dachów. Będzie magazynowana i ta woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin zielonych, ponieważ w tym projekcie przewidywane jest nasadzenie czy obsadzenie płotów naszych okalających ośrodek sportu różnymi wiciokrzewami, pnączami, które mają być zielone całorocznie, więc na pewno będą wymagały dużej pielęgnacji. Planowane też jest zrobienie takich pergoli przy boisku do piłki plażowej, żeby tam zlokalizować ławeczki dla obserwatorów, czy ewentualnie dla zawodników odpoczywających. Myślę, że to też będzie fajna taka atrakcja. Oczywiście też planujemy nasadzenie takich szybko rosnących roślin od strony zachodniej hali sportowej, ponieważ tutaj przy rozgrywkach w piłkę ręczną naszego klubu KPRP2 no są problemy czasami od strony zachodniej, gdy zachodzi słońce, że razi zawodników przez istniejące okna i myślę, że te krzewy, gdyby urosły, to pozwolą, że będzie no cień w tych oknach. Też ta woda będzie wykorzystywana do mycia jakichś tam naszych środków transportu. Wiadomo, no dbajmy o wodę. Ten rok pokazał w okresie tutaj wiosennym, gdy była naprawdę susza, że tej wody jest mało, wysychają różne rośliny i myślę, że przy obfitych opadach deszczu zgromadzimy sporo tej wody, którą naprawdę wykorzystamy w dobrych celach. Ta inwestycja, to zadanie inwestycyjne jest na etapie, miasto ma opracowaną dokumentację techniczną, została już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, no i teraz będzie na pewno gdzieś w okresie letnim ogłaszany przetarg na wykonawcę tego zadania inwestycyjnego i myślę, że w okresie jesiennym i wiosennym przyszłego roku ta inwestycja jak gdyby nabierze tempa i zakończy się gdyby nasadzeniami tych roślin zielonych, które no, najbardziej będą widoczne dla mieszkańców Zamościa. Myślę, że jeśli tutaj będą jakoś szybko rosły, to ten efekt zazielenienia będziemy widzieli już myślę, że w następnym roku, czy w kolejnym innych latach. Także myślę, że fajna inicjatywa. Rośliny zielone to wiadomo też płuca miasta, gromadzenie wód w ziemi, które no jak gdyby pozwalają, że ta ziemia bardziej jest przesiąknięta, a później przy opadach bardziej absorbuje tą wodę, nie spływa ta woda tak szybko do rzek, tylko zostaje jak gdyby lokalnie w ziemi i służy tym naszym roślinom, które tutaj rosną. Płoty, które będą obsadzane tymi wiciokrzewami, czy tam jakimiś innymi roślinami pnącymi, to będzie ten płot od strony parku i od strony Królowej Jadwigi. I tak wspominałem te właśnie pergole przy boiskach do piłki siatkowej i myślę, że no tutaj ta dosyć różnorodność roślin, ponieważ mają to być rośliny całoroczne, ale też mają być jakby w różnej kolorystyce. Czyli to nie tylko będą tam jakieś rośliny o barwie, nie wiem, zielonej, tylko może jakiś tam odcień trochę w czerwień wpadającą, czy tam inną, także ma to być podobno fajnie urozmaicone, no na żywo przekonamy się jak to wygląda, wiadomo na jakichś tam rysunkach jest to trochę zawsze inaczej niż w rzeczywistości. Myślę, że to nie będą zmarnowane pieniądze i naprawdę zagospodarowanie tych wód jest ważnym tematem, słyszymy o tym i w różnych środkach masowego przekazu, są przecież i też różne programy, które zachęcają osoby indywidualne do gromadzenia wody na swoich podwórkach, jeśli mamy to domy jednorodzinne. Także też tu Ośrodek Sportu się chciał przyłączyć do takiej akcji i naprawdę zagospodarowywać tą wodę opadową, żeby nie za szybko odpływała do naszej rzeki Łabuńki. Na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji, na boisku, wniosku do piłki plażowej. Akurat teraz będą właśnie, może nie do piłki plażowej, tylko do piłki plażowej ręcznej. W dniach 20-21 czerwca będzie się odbywała ogólnopolska olimpiada młodzieży właśnie w piłce ręcznej. Także zapraszamy, kto lubi kibicować piłkarzom ręcznym, to będzie tutaj mógł poobserwować różne drużyny, które będą rozgrywały te mecze na boisku plażowym i to są dwa boiska. Myślę, że będzie fajna oprawa tych zawodów sportowych. Także zapraszam 20-21 czerwca na teren Ośrodka Sportu przy ulicy Królowej Jadwigi i dopingujmy piłkarzom ręcznym na piasku.
8: To wszystko na teraz. Dziękuję za wspólny czas, a my oczywiście słyszymy się w następnym magazynie Zamojskiej Jaski. Nie może Was zabraknąć.
0: SK Zamość News.
8: Wiolet Tosawa, zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o dofinansowaniu na drogi, będzie konsultacja dotyczących projektu planu ogólnego gminy Zamość, będzie też o nielegalnych lekach.
0: SK Zamość.
8: Kolejne miliony złotych na drogi w regionie lubelskim. Wojewoda podpisał 13 umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do samorządów trafiło dodatkowe 37 milionów złotych. Dofinansowania mówi wojewoda lubelski Krzysztof Kamorski.
11: Obiecywaliśmy oszczędności i udało się wygenerować kolejne oszczędności z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Na ten rok mieliśmy blisko 300 milionów. Udało się zrealizować już wszystkie projekty z listy podstawowej i jesteśmy w tym momencie na etapie realizacji i podpisywania umów z listy rezerwowej. To kolejne samorządy, które będą miały do dyspozycji te środki, będą mogły tę infrastrukturę odbudowywać, rewitalizować, ale przede wszystkim budować nowe ścieżki rowerowe, chodniki, drogi, oświetlenie, zatoki autobusowe i wszystko to, co służy mieszkańcom nie tylko wielkomiejskiej Polski, ale Polski powiatowej, Polski gminnej, małych miasteczek, bo takie jest założenie tego programu, aby właśnie tę infrastrukturę oddawać do dyspozycji obywateli. Tak jak w zeszłym roku było to około 60 projektów na liście podstawowej, drugie tyle na liście rezerwowej, podobnie jest w roku obecnym. W tamtym roku zrealizowaliśmy wszystkie i mamy już przy podpisywaniu, na etapie podpisywania umów, samorządowcy zgłaszają nam, że udało się rozstrzygnąć postępowanie i bardzo często dostajemy informacje, że te postępowania udaje się rozstrzygnąć z dużymi oszczędnościami sięgającymi rzędu od 30 do nawet 50%. To daje nadzieję na kolejne oszczędności i możliwość podpisywania kolejnych umów. My tego nie traktujemy jako jednorazowy incydent przy podpisywaniu czy rozstrzyganiu konkursu. Za każdym razem to jest tak, że dostajemy z kancelarii premiera gotową, zaakceptowaną listę. Natomiast rynek dzisiaj drogowy i wykonawców wygląda w taki sposób, że udaje się te oszczędności wygenerować na bardzo przyzwoitym poziomie. Tak było w 2025, tak jest w 2026. Mamy nadzieję, że tę pasę uda się podtrzymać.
8: Jak podkreślają samorządowcy, to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców małych miasteczek i wsi, które na te inwestycje czekali od lat.
12: Krzysztof Rusztyn, wicestarosta powiatu zamojskiego.
13: Powiat zamojski także będzie beneficjentem tych podpisywanych umów. Proszę powiedzieć, na jakie trasy dostaniecie Państwo pieniądze?
12: Środki z rezerwy Rządowego Funduszu Dróg z zakresu dostępnych środków w województwie lubelskim otrzymaliśmy na drogę w Słowcu. Jest to 2,5 kilometra i to, co chciałbym przekazać, to droga jest już w trakcie realizacji, także te środki są już wydatkowane. Cieszymy się, że będąc na liście rezerwowej znaleźliśmy się w momencie sfinansowania w części 70% zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8: Nowy asfalt pojawi się m.in. w Wielonczy w gminie Szczebrzeszyn, gdzie powstaną dwie zupełnie nowe drogi.
14: Rafał Kowalik, burmistrz miasta i gminy Szczebrzeszyn. Na dwie drogi Szczebrzeszyn dostał, na dwie drogi, będzie to do drogi w Wielonczy. Koszt tych dróg to jest prawie 1 000 000 złotych. Dostaliśmy 65% dofinansowania, także dosyć wysokie środki. No i zaczynamy dzisiaj podpisywać umowę i budujemy drogi. Będą całkowicie nowe drogi, to będą drogi, które istnieją na mapach, ale nie istnieją fizycznie, także lejemy asfalt przepiękny, ładny, czarny, pachnący, także.
13: Podejrzewam, że mieszkańcy długo czekali na taką inwestycję.
14: Tak, bardzo długo. Ja przecież od początku mojej kadencji te drogi miałem w planach i dzisiaj te plany, te moje marzenia się realizują na te właśnie dwie drogi.
8: Całość ponad 900 tysięcy złotych, dofinansowanie ponad 500 tysięcy. W Zwierzyńcu kompleksową przebudową przejdzie ulica Słowackiego, całość prawie 1,5 miliona, dofinansowanie wyniesie prawie 900 tysięcy złotych, mówi burmistrz Edyta Wolanin.
15: Droga osiedlowa, ale mieści się przy niej Centrum Kultury i wiele takich obiektów, dla których dostępność jest bardzo ważna. W związku z tym cieszymy się bardzo, że to dofinansowanie udało się otrzymać.
13: Rozumiem, mieszkańcom mocno to ułatwi teraz ukulturalnianie się, jeżeli chodzi o zwierzynieckich mieszkańców. Długo czekali na tą inwestycję?
15: No to już właściwie nawet chyba nie pamiętam, kiedy ostatnio była bardzo często remontowana droga, której zawsze jakieś tam remonty są potrzebne. Także taka kompleksowa modernizacja bardzo potrzebna. Też troszeczkę taka może innowacyjna, nie tylko betonowanie, ale też staramy się wprowadzać jakieś elementy zielone. Wprowadzamy również elementy tej niebieskiej infrastruktury. Więc tak myślę, że będzie to taki ciekawy projekt.
8: W sumie pieniądze pozwolą na realizację inwestycji o łącznej wartości 57 milionów złotych. Materiał przygotował Arkadiusz Więsek. Gminie Zamość trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy Zamość. Gmina zachęca do zapoznania się z planem i sprawdzenia, jakie przeznaczenie przewiduje dokument na działce danego mieszkańca. Do 19 czerwca można się zapisać na dyżury z projektantami, ale będą też spotkania ogólne. O szczegółach już teraz. Zaczynamy, proszę się przedstawić.
16: Ryszard Gliwiński, wójt gminy Zamość.
8: Panie wójcie, trwają konsultacje dotyczące projektu nowego planu ogólnego gminy Zamość.
16: Kończymy już właśnie ten projekt, który jest planu ogólnego gminy Zamość, który jest wyłożony już do publicznych konsultacji. Publiczne konsultacje trwają od 12 czerwca do 10 lipca. To jest podsumowanie tych prac, które prowadzimy praktycznie finalnie to od 2024 roku. Wtedy był etap składania wniosków mieszkańców, właścicieli nieruchomości wtedy do końca września, jeśli dobrze pamiętam, 2024 roku. I ten projekt planu jest odpowiedzią na tamte wnioski, ale jednocześnie okazją do składania kolejnych wniosków. Na stronie internetowej gminy Zamość praktycznie są wszystkie informacje. Jest i filmik pokazujący, jak można skorzystać z tych materiałów, które są na stronie internetowej gminy Zamość i zobaczyć, co jest zaplanowane na konkretnej nieruchomości. Trzeba znać numer swojej działki i obręb geodezyjny, w której jest położona i tam ten filmik czy inne informacje poprowadzą krok po kroku, jak można skorzystać z tych materiałów, które są na stronie internetowej zamieszczone i jak można się przygotować w ten sposób do tego, aby zobaczyć co i można było składać jeszcze wniosek, jakie przeznaczenie ma konkretna nieruchomość i żeby jeszcze można składać wnioski, bo to etap składania wniosków w tej chwili właśnie po to jest to położenie, że jeszcze ten etap składania wniosków będzie i te wnioski jeszcze będą rozpatrywane nie tylko te ponad 2000, jeśli dobrze pamiętam, wniosków, które wpłynęły 2 lata temu, tylko teraz jeszcze ponowne przyjmowanie wniosków. No i oczywiście w ten sposób można też się przygotować dobrze lepiej do tych rozmów, dyskusji. Na tych spotkaniach, które są dwa wyznaczone, 22 czerwca o 15.30 w Świetlicy Wiejskiej w Mokrym i 23 czerwca, więc we wtorek najbliższy o 17 w Świetlicy Wiejskiej w Bortatyczach. No i tam też będą miały te miejsce takie indywidualne dyżury, indywidualne rozmowy, na które trzeba się umawiać z projektantami. Jest podany numer telefonu, w jaki sposób można się umówić. Do 19 czerwca, przypominam, jest ten czas tylko na umówienie się, więc to poniedziałek, wtorek mamy te spotkania. I po tych ogólnych spotkaniach będą jeszcze te właśnie dyżury w Mokrym. To będą od 17 do 19, taki przynajmniej plan jest, a w Bortatyczach jest dyżur przed, w takim razie jest przed spotkaniem ogólnym, a więc od 15.30 do 17.00, no ale myślę, że te

0: gminom potrzebne, ale 25-30 lat temu, przynajmniej jeśli chodzi o gminę Zamość. Plan ogólny będzie mocno ograniczał to, co było do tej pory. Gmina Zamość to jest jeden plac budowy. My w ubiegłym roku wydaliśmy 1410 decyzji o warunkach zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego. Oczywiście to jest skutek, że był opracowany plan, więc było to takie przyspieszenie, że tak powiem. Natomiast nawet gdyby popatrzeć na 2023 rok, gdzie o tym planie, to praktycznie nikt nie słyszał, no to wtedy było 365 decyzji o warunkach zabudowy, więc wydanych, samych decyzji o warunkach zabudowy. Więc gmina Zamość to jest jeden wielki plac budowy i to taki rozproszony plac budowy, więc przepisy prawne, które funkcjonują przez 30 lat, 30 kilka lat, pozwalające budować się praktycznie wszędzie, bez możliwości wydania decyzji odmownej. No i w tej chwili przerwać to planem ogólnym, który będzie konkretne ograniczenia wprowadzał. To jest takie moje tylko uzasadnienie do tego, że no, plan ogólny no, chyba więcej nam teraz zamieszania wprowadzi, przynajmniej w gminie Zamość niż porządku. Studium warunkowego kierunku zagospodarowania przestrzennego, który jeszcze w tej chwili funkcjonuje, umożliwia wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w takim trybie, jak przez 30 lat wydajemy, w uproszczeniu mówiąc. Miejscowe plany tam, gdzie mamy, to mamy i one także, plany ogólne nie zmieniają niczego w stosunku do terenu, gdzie są plany miejscowe, więc byliśmy przyzwyczajeni do czegoś, no ale prawo jest prawem, obowiązek opracowania planu jest. Zakładam, że w miesiącu sierpniu będziemy finalizować uchwalenie planu ogólnego, no bo to są już terminy. Te ustawowe terminy, które pierwotnie były wyznaczone, zostały i tak już poprzekraczane.
1: Czego może dowiedzieć się mieszkaniec, jeżeli najedzie kursorem na swoją działkę?
0: O przeznaczeniu w projekcie planu ogólnego gminy Zamość. Będzie wiedział, czy na tej działce, ta działka jest przeznaczona pod tereny upraw polowych i jest zakaz zabudowy. Będzie wiedział, czy można budynek jednorodzinny budować. Będzie wiedział, czy budownictwo zagrodowe można realizować, czy usługi będzie można realizować, więc no przeznaczenie nieruchomości, które jest właścicielem, jakie jest przewidzianie w planie ogólnym.
1: To decyduje o tym, że na danej działce ma być takie, a nie inne przeznaczenie.
0: No, decydują urbaniści, którzy w tej chwili przygotowują projekt planu. Natomiast no, decyzje urbanistów są mocno ograniczone. W tej wyjątkowej gminie Zamość, gdzie jest ten boom budowlany, nazwijmy, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, to największy problem jest w tym, że ograniczenia na wyznaczenia nowych terenów, bo mamy tereny pod budownictwo jednorodzinne wyznaczone miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, tam gdzie są Kalinowice, Bólka Pańska, Szopinek, Jatutów, część Płoskiego, czy w Sitańcu mamy część Mokrego, no jest te kilka planów zagospodarowania przestrzennego i one wyznaczają tereny pod budownictwo mieszkaniowe i na to jest zgoda ministra na wyłączenie z produkcji rolniczej. Pozostały ten budowlany, który się na gminie Zamość odbywa we wszystkich 35 miejscowościach, to już jest na zasadzie bezmiejscowego planu. I teraz ten plan ogólny to przehamuje, a właśnie wyznaczenie tych nowych terenów poza tymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ograniczają odgórne przepisy. Ograniczają, ile gmina Zamość może wyznaczać nowych terenów budowlanych i w tym momencie to jest największy ból, gdzie nam z tych wszystkich ułamków, wskaźników, przeliczników, do których się muszą urbaniści dostosować, które wynikają z regulacji, no nieładnie mówiąc, warszawskich, nam wynika bardzo mała ilość terenów, które możemy przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne, tych nowych terenów poza miejscowymi planami. I tu jest ten największy ból. Także już w uzgodnieniach pojawił się sygnał z ministerstwa, że wydawało mi się, że pod usługi nie będzie problemów, ale także otrzymaliśmy sygnał z ministerstwa, że mamy za dużo terenów wyznaczonych pod usługi, takich terenów, które trzeba wyłączyć z produkcji rolniczej, więc klasy 1-3. Więc to, że mamy dobre gleby na te klasy 1-3 na terenie gminy Zamość, to jest też konsekwencja tego, co się pojawi w planie ogólnym, no bo ograniczenia przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze także tutaj występują. Czy no plan ogólny, jak już będzie uchwalony, no to zawsze, jak każdy dokument, plan ogólny można po jakimś czasie zmieniać, próbować zmienić. Natomiast czy to się uda, to jest inna sprawa, skoro są musiałyby się ograniczenia jakieś zmienić, coś w tym zakresie. Ale plan ogólny zawsze można zmienić. Oczywiście to, co się w tej chwili dzieje w gminie Zamość i dlatego mnie zależy na tym, żeby jak najszybciej przeciąć ten temat, skończyć i uchwalić plan ogólny, bo on pewien etap zamknie, to mamy właśnie ten boom, że wszyscy występują, uruchamiają tą procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy. To te 1410 decyzji wydanych w roku ubiegłym, 457 w 2024. Widzi pani, jakie porównanie? A w tym roku

0: się nie zmieniło, bo jeszcze szósty rok nam ten temat dołoży i to mocno, więc to jest ta ucieczka, próba ucieczki w tej chwili, że no dobrze, w planie ogólnym będę miał zakaz zabudowy, ale będę miał wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Oczywiście te decyzje, które są prawomocne, czy teraz będą wydawane, czy prawomocność ich się pojawiła dopiero w tym roku, to one mają już, no przynajmniej według dzisiejszych przepisów prawnych, będą miały 5-letnią trwałość. Więc no, będzie sytuacja pewnie taka, że w planie ogólnym będzie co innego, a decyzja o warunkach zabudowy będzie pozwalała na co innego, ale to wcale nie oznacza też, że to będzie takie proste z uzyskaniem pozwolenia na budowę. To też nie będzie wszystko takie proste. No ten plan ogólny też spowodował to, że no, trening gminy Zamość będzie wydzielone tych działek pod zabudowę jednorodzinną. No nie wiem, tutaj 1410, pani powiedziałem, ubiegły rok wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Tam część tych decyzji są takie, że jest jedna decyzja działek ileś. Teraz już wydajemy trochę inaczej te decyzje, na każdą działkę odrębna decyzja, ale te 1410 z ubiegłego roku oznacza, że na pewno część tam jest takich, co jest jedna decyzja ileś działek, więc nagle w gminie Zamość, no powiedzmy 3000 działek wydzielone pod uczelnictwo jednorodzinne. Przepraszam, bo uproszczenie mówię, kto to skonsumuje, kto to kupi, kto to wybuduje. Ta sytuacja związana z narzuceniem obowiązku opracowania planów ogólnych i ograniczeń, które one wprowadzają ustawowo, a nie decyzjami organów gminy, powodowała tę sytuację. Tereny wyznaczone podzabudowe w miejscowych planach, które mamy, wystarczają. I stąd wynika problem z planami ogólnymi w gminie Zamość, że mamy tyle terenów w miejscowych planach pod zabudowę jednorodzinną, że nie potrzeba kolejnych wyznaczać planów i dlatego mamy te ograniczenia powierzchniowe nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne. Więc dla tych, którzy chcą w gminie Zamość się budować, terenów nie zabraknie. Problem jest w czym innym, że nie każda działka na terenie gminy Zamość będzie działką budowlaną. Niekoniecznie to będzie tak, że ktoś ma coś u siebie, a będzie mógł budować gdzie indziej. Ma swoją nieruchomość, a będzie mógł budować gdzie indziej. No, to jest bardziej złożony temat i jak będzie funkcjonował plan ogólny, to czas dopiero pokaże. Te wszystkie sformułowania, te wszystkie nazwy poszczególnych form zagospodarowania nieruchomości w planie ogólnym są zupełnie inny niż obecnie obowiązujące. Więc my do końca też nikt nie wie, nawet urbaniści, jak to będzie oznaczało, co to będzie oznaczało w praktyce, więc to dopiero czas pokaże, to stosowanie dopiero pokaże. My funkcjonujemy na czymś, no to ten ból, który jest w tej chwili podstawowy, plan ogólny, on zastąpi studium warunkowym i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który obecnie jeszcze mamy. Jedno i drugie w sensie funkcji wyznaczonych i co te funkcje zawierają, to są różne rzeczy, różne pojęcia, więc dopiero w praktyce się ukaże, jak to naprawdę będzie, natomiast na pewno nie będzie to tak, jak było do tej pory, że mam nieruchomość, buduje się, co z tego, że tam trzeba 5 km drogi doprowadzić, czy 3 km drogi do jednego budynku. Więc ja obrazowo pokazuję, na pewno to nie będzie taka sytuacja, że będę się mógł budować wszędzie. Natomiast no, na ile to będzie ograniczało, a przynajmniej faktyczny ruch budowlany, a nie przeznaczenie nieruchomości, bo to jest co innego. Ruch budowlany, a przeznaczenie nieruchomości to jest zupełnie co innego. Więc na ile to ograniczy możliwość faktycznej zabudowy nieruchomości, to czas dopiero pokaże. Będzie mniej nowych budynków, nowych zabudowy, jeżeli nie będzie zapotrzebowania. Tak jak wspomniałem wcześniej, gmina Zamość ma tyle wyznaczonych terenów w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego, niewykorzystanych jeszcze pod zabudowę, plus to, co w planie ogólnym jeszcze wejdzie, bo wchodzą przecież jeszcze tereny, nie tak, że wcale nie wchodzą, tylko że są ograniczenia powierzchniowe. To jest tyle terenów, że tam nam na lata wystarczy terenów pod zabudowę. I tam, gdzie są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mamy infrastrukturę. Czy łatwiej rozbudować infrastrukturę istniejącą? Więc nie można powiedzieć, że będzie mniej budów, mniej możliwości powstawania nowych, zabudowanych posesji gminy Zamość. Nie, w żadnym wypadku. Będą mniejsze możliwości wykorzystania każdej nieruchomości w gminie Zamość na cele budowlane.
1: Czyli nie będzie tam, że każdy widzę chce, tylko tak, po prostu w odpowiednich miejscach.
0: Tak jest, tak. No niewątpliwie warto wziąć udział w tych konsultacjach. Ja myślę, że mieszkańcy gminy Zamość, ci, którzy wezmą udział w konsultacjach, oni i tak już od jakiegoś czasu są świadomi pewnych rzeczy. Między innymi te wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy tego świadczą, ta ilość tych wniosków i to, co jest teraz jeszcze. Mieszkańcy wiedzą, że do uchwalenia planu jeszcze można wiele rzeczy zrobić, a potem to już nic nie zrobimy. Tylko to, co będzie będzie w planie. Więc no, sporo już mieszkańców wie na ten temat. Ta wiedza jakaś już jest, natomiast zachęcam i tych, którzy mają wiedzę, i tych, którzy jeszcze gdzieś nie usłyszeli, a byłoby to byłbym trochę zdziwiony, że my opracowujemy plan ogólny, dużo o tym mówimy od 2 lat. Zachęcam je tak do udziału w tych konsultacjach, żeby usłyszeć od urbanistów, bo to urbaniści będą o tym mówić. Będę ja na zebraniach, na tych spotkaniach, ale nie ja jestem fachowcem. W tym względzie o konkretach, o szczegółach, o uwarunkowaniach będą mówić urbaniści. Na tych indywidualnych już spotkaniach to będą już punktowce, będzie się mówiło o konkretnych nieruchomościach, no bo na tych ogólnych spotkaniach to raczej trudno będzie mówić o konkretnych nieruchomościach, tylko o jakichś takich no, bardziej ogólnych tematach, blokowych tematach. Natomiast na tych indywidualnych spotkaniach to już bardziej o konkretnych nieruchomościach będzie można mówić, więc warto tą wiedzę zdobywać, warto posłuchać i zastanowić się, to dobrze. Zachęcam do tego, żeby składać wnioski. Jeżeli ktoś chce, żeby składać wnioski. Ja wiem, że to będzie potem utrudnienie w uchwaleniu planu ogólnego, ale trzeba jesteśmy tego świadomi, więc zależy nam na to, żeby składać te wnioski, ale żeby złożyć sensowny wniosek, żeby jego można było naprawdę rozpatrzeć, że potem no, nie mieć jakichś odczuć takich mało ciekawych, no to warto przyjść na te spotkania i posłuchać. Nie tylko poczytać, ale jak się coś posłucha, to jeszcze może łatwiej będzie no, ten wniosek napisać w taki sposób, żeby no, dało się go uwzględnić albo więcej argumentów było do pozytywnego jego rozpatrzenia, więc zachęcam do udziału w tych spotkaniach. One są po to właśnie, żeby mieszkańcy mogli w tym wziąć udział, ponieważ to są grupowe spotkania, zbiorowe spotkania, które każde tam powiedzmy pewnie 2 czy 3 godziny będzie trwało. W planach jest 2. No to w ciągu tych 2 spotkań, czy od tych 2 czy 3 godzin nie będziemy w stanie rozmawiać o każdej nieruchomości. No więc tym bardziej ważne są te spotkania indywidualne, umawianie się na nie. No chociaż jak tam już w tej chwili słyszałem, przekazywał mi dyrektor, że jest 60 umówień, no to też to są no, pewne jakieś granice czegoś, więc ale mimo wszystko te spotkania coś dadzą, resztę można sobie będzie zobaczyć. Na stronie internetowej naprawdę są wszystkie informacje, które no, potrzebne są mieszkańcom, żeby dobrze się przygotować do spotkań i zobaczyć, jakie przeznaczenie jest w projekcie planu ogólnego nieruchomości, no i dobrze się przygotować do składania wniosku, jeśli jest taka jeszcze potrzeba. Gmina Zamość to jest cały plac budowy. No, myślę, że tak nie bardzo będę daleki od prawdy, jeśli już powiem, że bardziej to dotyczy tych miejscowości położonych nie bezpośrednio przy granicy miasta, bo po pierwsze to są plany miejscowe, w większości nieruchomości są plany miejscowe. Po drugie tu już jest ta zabudowa taka, że tam z tą zabudową, z uzupełnieniem zabudowy jest mniejszy problem. No, bardziej to dotyczy tych miejscowości chyba troszeczkę, znaczy nie dalej położonych, ale nie bezpośrednio przy granicy miasta, nie przy tym obarzanku bezpośrednim, ale nie posiadam takiej statystyki, ale jest w tej chwili ten ruch wszędzie i budowlany, i budowy, i te fizycznie już trwające, powstające budowy, czy realizowane, no i te decyzje o warunkach zabudowy, to praktycznie każda miejscowość, Lipsko-Polesie na krańcu gminy, każda praktycznie miejscowość. Jest i ruch budowlany, i są te wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wiemy na pewno jedno, że będzie trudniej niż było do tej pory. Będzie trudniej niż przy studiu warunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego. Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce, to jak zwykle. Praktyka dopiero pokazuje. Jeśli ktoś będzie chciał coś zrealizować i będzie zapis taki, jaki będzie w planie ogólnym, no na dzisiaj wydaje się, że on będzie blokadą. Że jeżeli będzie zakaz zabudowy, no to nic nie będzie można zrobić. No na dzisiaj wydaje się, że to będzie tak.
2: W których miejscowościach gminy Zamość jest taki największy boom budowlany?
0: Jeśli miałbym tak konkretnie wskazać, to te ostatnie lata gdzieś taki ciąg, znaczy te przyciąganie mieszkańców, to chyba najbardziej Wólka Panieńska. Nie wiem, co to powoduje. Wcześniej tak Kalnowica nagle wyskoczyła, Wólka Panieńska i to widać po ilości osób. Jak się patrzę, przez kilka lat porównuję statystyki, ile osób zameldowanych czy zamieszkałych i jak się wjedzie w Wólkę Panieńską i popatrzy na te osiedla mieszkaniowe i sobie przypomnie, że jest zaraz. 5 lat temu było pole zupełnie. nie? A tu w tej chwili już nie ma wolnego miejsca. Więc no chyba tak najbardziej to Wólka Panieńska. No oczywiście Kalnowice także Szopinek, więc ta część gminy tak chyba najbardziej. No, oczywiście i Płoskie, i Kukówce, to już wolnych terenów to za bardzo nie ma. Gdybym miał wskazać, to Wólka Panieńska. To widać wyraźnie. No, w ostatnich latach, te ostatnie, nie wiem, 3, 4, 5 lat, to Wólka Panieńska.
2: Gmina Zamość jest jednak coraz mniej gospodarstw rolnych.
0: To gmina Zamość nie jest wyjątkiem w tym zakresie. No, dzisiejsze pojęcie gospodarstwa rolnego nie tak jak było kiedyś. Bazowaliśmy na tym, że dobrze, mam hektar, to 0,1 fizyczny czy przeliczeniowy, to gospodarstwo rolne. W dzisiejszym pojęciu gospodarstwa rolnego, no, to w miejscowościach gminy Zamość, jak jedno czy dwa gospodarstwa rolne są, to tak to wygląda. Więc 2-3 to już pewnie wyjątki, więc no, w tym zakresie prawdziwe gospodarstwa rolne i się ilość zmniejsza, no, ale to spowodowała ta sytuacja związana z tym, Polski do Unii Europejskiej weszły programy, weszły możliwości, no i w pewnym momencie byli ci, co korzystali z tego, zdecydowali się na to, dano możliwości, no i... I dzisiaj mamy gospodarstwa po kilkaset hektarów. Nie jest to czymś nowym, niezwykłym. W gminie Zamość są te gospodarstwa. No nie ma tak, że nie ma, w ogóle nie ma. No, są te gospodarstwa, ale duże gospodarstwa to po kilkaset hektarów. No, oczywiście dzisiaj gospodarstwo te 70, 50, 70 hektarów to też jest gospodarstwo. No, ale tych gospodarstw takich kilkuhektarowych, to już nie ma. To są raczej właściciele, nie nieruchomości. Właściciele gruntów, może nie nieruchomości, ale gruntów.
3: SK Zamość.
2: Zamojska policja przestrzega przed zakupem leków niewiadomego pochodzenia z internetu.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Handlarze sfałszowanych leków są przestępcami. Najlepszy sposób na walkę z nielegalnymi sprzedawcami to rezygnacja z zakupów i zgłoszenie organu lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne podejrzanej strony. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Leki bez recepty kupuj tylko wtedy, kiedy naprawdę musisz i tylko z legalnych źródeł. Leki kupuj tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna i uzasadniona potrzeba medyczna. Nie kupuj ich pod wpływem chwili, unikaj zakupów przez internet, gdzie trudno zweryfikować sprzedawcę i źródło pochodzenia oferowanych preparatów. Jedynie zarejestrowane apteki zapewniają fachową wiedzę i doświadczenie farmaceutów. Jeżeli jesteś sportowcem, źródło pochodzenia leków będzie miało dla Ciebie podwójne znaczenie. Zdrowotne, ale i zawodowe. Leki z niesprawdzonych źródeł to większe prawdopodobieństwo dopingowej wpadki. Leki na receptę kupuj wyłącznie w aptekach stacjonarnych lub rezerwuj w zarejestrowanych aptekach internetowych. Leki na receptę są legalnie dostępne wyłącznie w aptekach stacjonarnych. Daje to gwarancję otrzymania dawki i postaci leków pełnej zgodnych ze wskazaniem lekarza. Mamy też możliwość konsultacji z farmaceutą i wyjaśnienia wątpliwości, które mogły pojawić się po wizycie lekarskiej. Sprzedaż w internecie leków wydawanych na receptę jest w Polsce zakazana. Za pośrednictwem internetu leki na receptę można jedynie zarezerwować i odebrać osobiście w aptece stacjonarnej. Nie kupuj w internecie środków niewiadomego pochodzenia. Zapewnienie anonimowego sprzedawcy, że środek ma określone działanie, wcale nie musi być prawdą. Ani internetowy sprzedawca, ani nieznany producent nie dają żadnej gwarancji, że w sprzedawanym produkcie naprawdę jest substancja, której potrzebujemy. Gdy kupujemy taki produkt, nie znamy jego składu ani procesu produkcji. Jeśli jesteś sportowcem, szczególnie uważaj na suplementy. Te w ostatnich czasach bardzo chętnie produkują zorganizowane grupy przestępcze, dla których Twoje zdrowie ani kariera nie są ważne. Dla nich to łatwe pieniądze, a dla Ciebie realne problemy. Zanim kupisz, zastanów się, czy warto tracić zdrowie. Oferowane w internecie sfałszowane leki, pseudoleki i podobne środki nazywane produktami kolekcjonerskimi mogą być groźne dla Twojego zdrowia i życia. Producenci i sprzedawcy wiedzą, że sprzedają produkt niewiadomego pochodzenia. Dla uniknięcia odpowiedzialności karnej używają zwrotów jak na przykład produkt kolekcjonerski lub do badań. W ten sposób troszczą się o siebie, a nie o ciebie. Każdy lek z nielegalnego źródła traktuj jak sfałszowany. Nawet jeżeli produkt leczniczy wygląda na oryginalny, nigdy nie ma pewności, czy jego zawartość też jest, albo czy data przydatności jest odpowiednia. To także mogą być leki z przemytu lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Pacjent nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji, czy taki specyfik nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia. Tylko legalne źródła gwarantują prawidłowe działanie leku. Internet, włącz ograniczone zaufanie. Sprzedawcy będą obiecywać cudowne działanie ich środka, opowiadać o jego bezpieczeństwie, a nawet legalności. Nie wiesz jednak, kto jest po drugiej stronie internetowego łącza. Nie istnieje łatwa metoda weryfikacji obietnic sprzedawcy, a ty ryzykujesz zdrowiem swoim i innych. Sprzedajesz leki bez wymaganego zezwolenia, popełniasz przestępstwo. Odsprzedaż i nieodpłatne przekazywanie leków przez osoby fizyczne, na przykład pozostałości po zakończonej kuracji albo po zmarłych członkach rodziny, czy też pozyskanych w inny, nawet legalny sposób, jest przestępstwem. Sprzedając leki bez wymaganego zezwolenia, bierzesz odpowiedzialność za czyjeś zdrowie i życie. Narażenie innych jest przestępstwem. Nie bądź obojętny. Wiele stron internetowych prowadzących sprzedaż leków działa nielegalnie. Jeżeli zidentyfikujesz taką stronę, zgłoś to organom lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Pamiętaj, że wpadki dopingowe to nie tylko świadome oszukiwanie, ale często brak wiedzy. Jeżeli coś wzbudza Twoją wątpliwość, nie czekaj, daj znać.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do słuchania kolejnych.
3: SK Zamość News.
2: Wioletta Tesano, zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o konferencji dotyczącej bezpiecznych wakacji. Przypomnimy też o zmianach w redukcji punktów karnych.
3: SK Zamość.
2: To zaczynamy. Miasto Zamość zorganizowało 16 czerwca w kinie stylowym w Zamościu konferencję Bezpieczne wakacje, bezpieczne lato zaczyna się od Ciebie. Spotkanie skierowane zostało do uczniów szkół podstawowych Miasta Zamość. Chodziło o to, aby młodzi ludzie rozpoczynali wakacje świadomi zagrożeń, ale też przygotowani do odpowiedzialnego i bezpiecznego wypoczynku. Mówi prezydent Zamościa Rafał Smolak.
5: Dla mnie jako gospodarza miasta jest to bardzo istotna rzecz, aby ciągle przypominać naszym dzieciom, młodzieży, że bezpieczeństwo jest ważne. Konferencja dzisiejsza, mam nadzieję, spowoduje to, że będziemy przypominali dzieciom cały czas, to będą cykliczne takie spotkania, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo.
6: Monika Żur, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość. Dziś możemy powiedzieć, że za nami kolejny rok nauki, czyli czas takiej intensywnej pracy, zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i umiejętności, przygotowywania się oczywiście do kolejnych wyzwań. Ale przed nami natomiast okres, na który wszyscy czekają, a szczególnie młodzi ludzie, to jest czas wakacji, czyli czas odpoczynku, podróży, spotkań z przyjaciółmi, nowych doświadczeń, oczywiście niezapomnianych przygód. Chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ta wakacyjna swoboda wiąże się również z odpowiedzialnością. Każdego roku wiele niebezpiecznych sytuacji wynika, możemy powiedzieć, że nie ze złej woli, lecz z pośpiechu, czasami z lekkomyślności, czy przekonania, że no, mnie akurat to nie dotyczy. Tymczasem bezpieczeństwo zaczyna się od takich bardzo rozsądnych decyzji podejmowanych. Trzeba tu podkreślić każdego dnia nad wodą, na drodze, podczas wyjazdu, w internecie, czy nawet podczas spotkań towarzyskich. I dziś przygotowaliśmy konferencję zatytułowaną Bezpieczne wakacje. Tę konferencję chcemy wpisać na stałe do kalendarza Urzędu Miasta Zamość Wydziału Oświaty. Właśnie po to, aby przypomnieć takie najważniejsze zasady, które pozwolą młodym ludziom spędzać wakacje nie tylko ciekawie, ale przede wszystkim bezpiecznie i na to bezpieczeństwo stawiamy taki bardzo mocny akcent. Chcemy rozmawiać o takich realnych zagrożeniach. Chcemy mówić o tym, jak skutecznie unikać ich, jak reagować, gdy ktoś potrzebuje takiej pomocy. I dlatego dzisiaj zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych. Z pozostałymi uczniami łączymy się online. Zaprosiliśmy gości, policja, przedstawiciele KRUS-u, pogotowia ratunkowego i chcemy mówić o tych realnych zagrożeniach i jak je unikać. Jak ważny jest ten numer 112, o tym numerze 112 mówią już panie w przedszkolu, już każdy przedszkolak wie, co robić w momencie, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego, że wystukujemy na swoim telefonie, bądź telefonie rodziców czy przyjaciół 112 i wołamy o pomoc.
7: Dzień dobry, Sebastian Plewa, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Zamościu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to co roku w szkołach staramy się jako dyrektorzy promować i prowadzić zajęcia profilaktyczne, które dotyczą bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w górach, zachować się, jak dziecko, żeby dziecko potrafiło się umieć zachować w pewnych sytuacjach. Natomiast konferencja skupia kilka podmiotów, jak policję, jak wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, jak pogotowie ratunkowe, jak przedstawicieli KRUS-u. Ważne jest to, żeby jeżeli są na wypoczynku letnim, bądź z rodzicami, czy na obozach, ważne jest to, żeby umieli się zachować w każdej sytuacji. Czy to jest burza, czy to jest nad wodą, jeżeli ktoś tonie, czy to jest przy opalaniu się promieniami słonecznymi, jest przegrzanie, żeby wiedzieli, w którym momencie, jak się zachować, co postępować, żeby umieli się umieć zachować i przede wszystkim udzielili komuś pomocy, pierwszej pomocy, której ktoś potrzebuje, ewentualnie sobie pomóc w razie sytuacji kryzysowej. Również nie tylko sobie, ale osobom przebywającym na tym terenie, w którym się znajdują, ale również najbliższym. Tu nie tylko w okresie wakacyjnym, ale poprzez cały czas, w którym przebywają dzieciaki, mogą sobie wykorzystywać te wiadomości poprzez właśnie udzielenie pomocy, czy w sytuacjach zagrożenia życia, czy w sytuacji kryzysowej. Mam nadzieję, że też dzieciaczki będą potrafili wezwać pomoc, wykręcić numer 112, przekazać niezbędne wiadomości, te, o które będzie pytał po drugiej stronie ratownik.
8: Mateusz Synowiec, instruktor WOPR, wiceprezes WOPR Zamość. Najważniejsze jest to, żeby dzieci przede wszystkim same wiedziały, jak mają się zachować. Samo kształcenie, samo ratownictwo, nazwijmy to po naszemu, po fachowemu, jest bardzo istotne po to, żeby dzieci przede wszystkim same wiedziały. I w momencie, w którym my wyedukujemy dzieci, to jest najtańszy koszt akcji ratowniczej, edukacja, bo jeżeli dzieci będą wyedukowane, to nie będzie potrzeby udzielać im pomocy. Dzieci powinny przede wszystkim wiedzieć, jak się zachować nad wodą, czego nie robić, kiedy nie wchodzić do wody. To jest bardzo istotne. Jakie są rodzaje flag, że jeżeli jest wieczór, nie wolno wchodzić do wody, czy jak nie ma dyżuru ratowniczego, przed sezonem wakacyjnym, po sezonie wakacyjnym. To są bardzo, bardzo podstawowe takie rzeczy, o których niejednokrotnie ludzie niestety zapominają. Najważniejsze rzeczy, o których przede wszystkim, będąc na kąpielisku, słuchamy się poleceń ratownika, obserwujemy, nie zakłócamy ciszy, nie wstrzymamy fałszywych alarmów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię takiego podejścia, przede wszystkim o wyedukowanie, żeby każdy wiedział, jak ma się zachowywać. Czyli nie stwarzamy ryzyka, nie rzucamy niczym, nie skaczemy do nieznanej wody, nie kąpiemy się w miejscach, gdzie nie ma ratowników, w miejscach niedozwolonych. To są takie podstawowe rzeczy, o których oczywiście dzisiaj będę przypominał.
2: Jakie mamy rodzaje flag?
8: Podstawowe dwa rodzaje, białą i czerwoną. Kiedyś jeszcze była czarna flaga, która już od wielu, wielu lat nie funkcjonuje. Natomiast dziś biała, czerwona flaga, nie ma flagi, nie ma dyżuru ratowniczego. Biała flaga, wolno się kąpać, czerwona oczywiście, kąpieli jest zakaz.
2: Jak możemy pomóc osobie tonącej?
8: Przede wszystkim nie wchodzimy do wody bezpośrednio do takiego tonącego. Taki tonący walczy o swoje życie, więc to jest bardzo istotne, żeby bezpośrednio do wody do niego nie wchodzić, jeżeli się nie wie, jak mu pomóc i się nie ma specjalistycznego sprzętu. Natomiast jeżeli jesteśmy obywatelami, którzy nie umieją dobrze pływać, ludźmi, którzy nie potrafią dobrze pływać, to powinniśmy po prostu wezwać służby, czekać i absolutnie sami nie wchodzić do wody. Jeżeli mamy dużo umiejętności pływackie, jest też duża grupa, możemy się za ręce złapać, zrobić łańcuch życia. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś tonie, my nie jesteśmy dobrymi pływakami, nie mamy przeszkolenia, ani nie mamy sprzętu. Po prostu wezwijcie pomoc.
2: Jak możemy sobie pomóc, jeżeli podczas pływania złapie nas skurcz?
8: Nie panikować, położyć się na plecy i spokojnie w kierunku brzegu, powolutku, samymi rączkami. Jeżeli to są za części nogi są to, więc najczęściej skurcze są nóg, więc tak jak powiedziałem, kładziemy się na plecach, wypychamy brzuch do góry, odpoczywamy, próbujemy rozciągnąć ten skurcz. Jak się uda, to normalnym stylem pływackim wracamy do brzegu. Natomiast jeżeli się nie uda, no to wtedy musimy w jakiś sposób na tych plecach, machając lekko rękami w kierunku brzegu, jak najszybciej płynąć. No i warto tutaj wzywać ewentualnie kogoś do pomocy, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze, nie panikować.
2: Teraz dla dorosłych. Czego dorośli nie powinni robić nad wodą?
8: Przede wszystkim według mnie spożywać alkoholów, zażywać środków odurzających, no i pilnować się z lekami. No i przede wszystkim nie brawura, co ja nie zrobię, ja nie przepłynę. Najważniejszy według mnie dla dorosłych jest po prostu zdrowy rozsądek. Zdecydowanie każdy, kto pływa, każdy obywatel powinien kąpać się tylko i wyłącznie na kąpielisku, bo jeżeli kąpiemy się poza kąpieliskiem, łamiemy prawo i możemy za to mieć problemy, czy to prawne, czy finansowe.
2: Takie podstawowe błędy, które popełniają rodzice?
8: No przede wszystkim nie zwracanie uwagi albo zaufanie zbytnio dziecku. Człowiek to nie w ciszy. To nie jest jak na filmach, że krzyczymy, wołamy o pomoc. Człowiek to nie w ciszy. Zazwyczaj jest to kilka centymetrów twarz pod wodą i nawet próby tego krzyku po prostu nie wychodzą spod wody. Dlatego, tak jak powiedziałem, tutaj musimy się pilnować. Rodzice powinni cały czas patrzeć na dzieci, bo takie dziecko może się potknąć po prostu i nawet jak ktoś mówi, w łyżce wody można utonąć.
2: A jeśli chodzi o takie podstawowe interwencje, które podejmujecie podczas wakacji?
8: Najwięcej interwencji jest problematycznymi plażowiczami, którzy są pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających. Jeżeli chodzi o takie typowe interwencje, no to dużo mamy skaleczeń. Zdarzają się podtopienia, natomiast są to incydenty. Natomiast najwięcej, tak jak mówię, jest zakłóceń porządku publicznego. Tego niestety mamy najwięcej w naszym kraju. No i druga rzecz to właśnie są skaleczenia wszelkiego rodzaju. Udar cieplny, czyli przegrzanie organizmu. To jest jak najbardziej zdarza się to. Bardzo często mamy tego przykłady na plaży. Osoba za długo poleży na słoneczku, nie przewidzi, albo jeszcze tym bardziej jest pod tym alkoholu, nie odbiera tych wszystkich zagrożeń tak, jak powinna. No i niestety kończy to się źle. Natomiast w tym wypadku, no przede wszystkim trzeba ochłodzić człowieka. Natomiast pamiętajmy, że nie wolno robić tego gwałtownie, tylko trzeba to robić stopniowo, powolutku. W takim wypadku oczywiście pamiętam o wezwaniu pomocy. Pilnujemy, żeby taka osoba była przytomna. Jeżeli zaczyna tracić przytomność, to oczywiście bez dwóch zdań natychmiast wzywamy pomoc i czekamy, aż karetka przyjedzie i takiego poszkodowanego zabierze i udzieli mu fachowej dalszej pomocy.
2: A jeżeli my jesteśmy na miejscu takiej osoby, która właśnie zaczyna czuć, że coś się z nią dzieje nie tak, bo jest za długo na słońcu?
8: No to przede wszystkim, jeżeli mamy ratownika, natychmiast udajemy się do tego ratownika. Jeżeli ratownika nie ma, to po najzwyklej na świecie wykonujemy numer 112. Nawet w trakcie rozmowy, jeżeli dojdzie do zasłabnięcia, to dyspozytor ma nasze miejsce, w którego my dzwonimy i bez problemu przyjedzie tam karetka.
9: Mielniczuk Marek. Jestem pracownikiem samodzielnej publicznej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w Zamościu.
2: Jakie najczęściej interwencje zdarzają się w czasie wakacji?
9: Tak naprawdę rozstrzał interwencji, do jakich zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego wyjeżdżają, jest ogromny, ale najczęściej w okresie wakacyjnym mamy do czynienia z urazami wszelkimi, tak samo jak nad wodą, w domach, szczególnie urazy kończyn dolnych, górnych, u dzieci. Też chciałbym tutaj zauważyć, że często brak odpowiedzialności ze strony rodziców w postaci zaopatrzenia dziecka w kask chociażby, który uchroniłby przed potencjalnym urazem, ma tutaj znaczenie, bo często właśnie zespoły wyjazdowe, w tym często moje zespoły, wyjeżdżają do dzieci, które mają urazy głowy, urazy kończyn dolnych i tak jak wspominałem, kask czy też ochraniacze w dużej mierze uchroniłyby przed tego typu zdarzeniami.
2: Czyli to są urazy spowodowane jazdą na rowerze czy hulajnodze, tak?
9: Tak, niestety coraz częściej wyjeżdżamy do pacjentów w wieku od 10 do 14 lat, którego uraz spowodowany jest jazdą na hulajnodze bez odpowiedniego zabezpieczenia.
2: Jakie to są urazy? Jaki stan jest na przykład?
9: Urazy są tak naprawdę bardzo różne, zaczynając od drobnych otarć, zwichnięć, kończąc na nawet złamaniach otwartych kończyn dolnych, co jest poważnym stanem. Począwszy od wiosny przez lato, te dzieci coraz częściej wychodzą z rówieśnikami na podwórka bawić się, to w takich okolicznościach bardzo często dochodzi do tych zdarzeń, szczególnie właśnie podczas zabawy z rówieśnikami. Kask chroni tak naprawdę całą głowę, począwszy od naszej pierwszej fizjologicznej obrony, jakim jest kości twarzy, czaszki i głowy. Kość chroni naturalnie mózg, no ale tak naprawdę, gdy głową uderzamy o beton, a to bardzo często się zdarza, dochodzi do złamania tej pierwszej naszej bariery. W przypadku, gdy mielibyśmy kask, cała głowa zostaje zabezpieczona i dodatkowo oprócz naszej fizjologicznej bariery mamy w tym momencie kask. Bardzo często zdarzają się zwichnięcia, sklinowanie nogi w szprychy rowera. Złamania najczęściej, jakimi mamy styczności, no to są to złamania zamknięte, spowodowane najprawdopodobniej upadkiem, czy to z własnej wysokości, czy podczas brawurowej jazdy rowerem.
2: Do jakich urazów może dojść, jeżeli na głowie dziecka nie ma kasku?
9: Może dojść do trwałego uszkodzenia mózgu, krwawienia pod lub nadtwardówkowego, co jest de facto stanem zagrożenia życia i zdrowia. Może tutaj dojść do ucisku na pień mózgu, no i tak naprawdę powikłania po urazie głowy mogą być rozprzestrzenione tak naprawdę na cały układ nerwowy. My tak naprawdę na poziomie zespołu ratownictwa medycznego mamy ograniczone możliwości diagnostyki. Natomiast później w dalszej części hospitalizacji i opieki nad pacjentem, gdzie są pogłębiane te badania i różnicowane na poszczególne kategorie, w tym momencie już szpitalnym mamy możliwość głębszej diagnostyki. Natomiast my w zespole ratownictwa działamy objawowo i ratujemy tych pacjentów tak naprawdę na chwilę obecną i zaopatrujemy ten stan rzeczy, który występuje u pacjenta w tym momencie. Zdarzały się pacjenci nieprzytomni. No i tak jak mówię, w tym momencie u pacjenta nieprzytomnego my możemy wykluczyć jedynie pilne stany zagrożenia życia, z którymi działamy, natomiast powikłania w dalszej hospitalizacji, no mi już z perspektywy ratownika medycznego pracującego w karetce pogotowia, no już nie są tak do końca znane. Natomiast zdarzały się wypadki, gdzie pacjent był nieprzytomny. No i tutaj mamy do czynienia bardzo często również z anizokorią w postaci nierówności źrenic. No i tutaj no jest to również objaw uszkodzenia układu nerwowego.
2: Do jakich jeszcze zdarzeń dotyczących dzieci wyjeżdża w okresie wakacyjnym karetka?
9: Głównie to urazy, natomiast bardzo często zdarzają się również ukąszenia. No i tutaj walczymy, jeśli poszkodowany jest uczulony na jakąkolwiek substancję, czy to jad owadów błonkoskrzydłych, czy inne substancje. No to tutaj walczymy w tym przypadku ze wstrząsem anafilaktycznym. No i tutaj liczy się czas, dosłownie liczą się sekundy i szybka nasza reakcja. Osoby starsze, 30-40-latków, zdarzają się wyjazdy takie do pobić. No nasza rola jest po prostu dobre zabezpieczenie tego poszkodowanego w takim stanie, jakim go znajdujemy, a dalszą rolę i inne tego typu sytuacje po prostu przekazujemy już innym służbom. Interwencje nad wodą z uwagi na to, w jakim rejonie mieszkamy, zdarzają się stosunkowo rzadko. Natomiast no niestety chciałbym zwrócić tutaj uwagę do rodziców. Pilnujmy swoich pociech, szczególnie nad wodą. Gdy nasze dzieci wychodzą z rówieśnikami nad wodę, dokładnie pytajmy, w jakich okolicznościach będzie to spotkanie przebywało. I zwracajmy uwagę tutaj na alkohol, bo alkohol nad wodą to przede wszystkim śmierć. Ja postrzegam alkohol z biochemicznego punktu widzenia jako po prostu truciznę. Jest to upośledzenie funkcjonowania wzroku, słuchu, układu nerwowego, więc tak naprawdę upośledza nam alkohol wszystkie zmysły. Nad wodą o wypadek nie trudno. Jeśli poszkodowany ma upośledzone wszystkie zmysły, to tak naprawdę jakakolwiek pochostka, którą spotka nad wodą, może okazać się dla niego śmiertelna.
2: Jak możemy pomóc osobie, która doznała udaru słonecznego?
9: Przede wszystkim odizolowanie od miejsca dużego natężenia słonecznego, wezwanie służb ratunkowych w postaci karetki pogotowia, ułożenie poszkodowanego w pozycji wygodnej dla niego, schładzanie chłodną wodą. Przejść przede wszystkim do cienia, odizolować swój organizm od tego słońca i promieni, które padają, znaleźć się w chłodnym pomieszczeniu, czy chociażby pod drzewem w cieniu, wezwać służby i przede wszystkim pić dużo wody, tak aby ten organizm był nawodniony, nie przebywać długo na słońcu, a przede wszystkim lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Gdy wychodzimy na upalny dzień, dobrze jest wziąć ze sobą czapkę, nakrycie głowy, tak aby ta głowa i cały organizm był odizolowany w jakimś stopniu od promieni słonecznych i tak jak mówię, lepiej zapobiegać niż leczyć.
2: Jak wykonywać resuscytację?
9: Przede wszystkim po upewnieniu się, że miejsce jest bezpieczne, należy sprawdzić oddech u tego poszkodowanego, wezwać służby. Gdy staramy się komuś pomóc, staramy się nie działać samodzielnie, szukamy sobie osób do pomocy. Łatwiej jest działać w dwie lub trzy osoby niż samodzielnie. Sprawdzamy oddech. Ważne jest, aby sprawdzać oddech przez 10 sekund. W przypadku, gdy tego oddechu nie ma, po wezwaniu służb zaczynamy uciśnięcia klatki piersiowej. Uciśnięcia klatki piersiowej wykonujemy bez przerwy do przyjazdu służb. Jeśli mamy osobę do pomocy, dobrze jest się zmieniać co 2 minuty, tak aby zachować dobrą jakość uciśnięć klatki piersiowej. Uciskamy środek klatki piersiowej na wyprostowanych łokciach, tempo 100-120 na minutę, czyli 2 uciśnięcia na sekundę. Jest to szybkie tempo, człowiek się szybko męczy, dlatego fajnie jest mieć drugą osobę do pomocy i staramy się uciskać na głębokość nie mniej niż 5, nie więcej niż 6 cm. Oddechów w ramach pierwszej pomocy w przypadku, gdy poszkodowany nie jest nam znany, według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji staramy się nie wykonywać, skupiamy się tylko i wyłącznie na uciśnięciach klatki piersiowej, ale ważne jest to, aby te uciśnięcia były wykonywane w sposób prawidłowy, z odpowiednią prędkością, tak aby zapewnić mechaniczną perfuzję tego poszkodowanego. Uciskamy cały czas, jeśli mamy osobę do pomocy, wymieniamy się co 2 minuty, zwracając uwagę na to, aby minimalizować przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej i uciskamy bez przerwy do przyjazdu służb, chyba że otoczenie zmieni się na tyle, że wystąpi w otoczeniu jakieś niebezpieczeństwo skierowane wobec nas, no to wtedy spokojnie odchodzimy, tak aby żadne niebezpieczeństwo po prostu nas nie spotkało. Pomagamy, ale pomagamy z głową, zwracając uwagę na własne bezpieczeństwo.
2: A jak możemy pomóc osobie, która się zadławiła?
9: Przede wszystkim, gdy kaszel staje się nieefektywny, pochylamy poszkodowanego, asekurujemy go, aby nie upadł na twarde podłoże. Wykonujemy 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową, cały czas obserwując stan poszkodowanego, bo jest duża szansa na to, że to ciało obce z dróg oddechowych wypadnie. Natomiast gdy po 5 uderzeniach nie przyniosły one rezultatu, wykonujemy 5 uciśnięć nadbrzusza. Cały czas asekurując poszkodowanego, po z tyłu głowy powinniśmy mieć wiedzę o tym, że za chwilę ten poszkodowany może nam stracić przytomność. Nie boimy się ratować. Pierwsza pomoc jest tak skonstruowana, aby każdy mógł pomóc. Jest to napisane w sposób prosty. Zachęcam do rozmowy, czy to z ratownikami medycznymi, czy z pielęgniarkami, uzupełniania cały czas tej wiedzy. Pierwsza pomoc jest łatwa. Nie boimy się pomagać, nawet proste zapytanie osoby, która siedzi na ławce, czy wszystko jest w porządku, to już jest duża pomoc. Nie boimy się, pomagamy, ale tak jak mówię, bezpieczeństwo własne jest najważniejsze, zwracajmy na to uwagę. My nawet jeśli mamy bardzo krótki czas dojazdu, sięgających 3-4 minut, no to są te 4 minuty bez potencjalnie ucisku w klatki piersiowej. A to dla poszkodowanego jest tak naprawdę życie lub śmierć. Więc jeśli znajdujemy się w sytuacji takiej, że widzimy zatrzymanie krążenia obok nas, nie zwlekajmy z uciśnięciami klatki piersiowej, bo to realnie ratuje życie poszkodowanym.
2: A jak postępujemy w przypadku osoby nieprzytomnej?
9: Sprawdzamy oddech i na podstawie wybadanego oddechu, jeśli ten oddech jest, układamy w pozycji bocznej bezpiecznej, natomiast jeśli tego oddechu nie ma, uciskamy klatkę piersiową.
2: Przypomnijmy jeszcze, jakie dane podajemy, jeśli dzwonimy po karetkę.
9: Przede wszystkim dokładne miejsce, gdzie się znajdujemy, dokładny adres. Jeśli nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego adresu, przekazujemy dyspozytorowi charakterystyczny punkt, który widzimy. Przede wszystkim miejsce, co się działo, ilość, płeć poszkodowanych i co robimy na miejscu. Też warto tutaj zaznaczyć, że jeśli dzwonimy na dyspozytornię, najczęściej po drugiej stronie telefonu znajduje się kolega ratownik medyczny i on jest tam po to, aby nam wszystko krok po kroku wytłumaczył, dosłownie prowadząc nas po całej procedurze pierwszej pomocy. Przede wszystkim warto jest zadzwonić i nie bać się. I w spokoju wysłuchać, co dyspozytor chce nam powiedzieć.
3: SK Zamość.
2: Przechodzimy do drugiego tematu. Od 3 czerwca w Polsce obowiązuje nowy system, w którym redukcja punktów karnych została znacząco ograniczona. Celem reformy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie praktyki czyszczenia kąta przez kierowców, którzy wielokrotnie łamali przepisy. Szczegóły już teraz.
10: Dzień dobry, Marcin Kulik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. W naszym ośrodku można było do tej pory redukować punkty karne bez żadnego rozróżnienia tych punktów karnych, za jakie przewinienie zostały one przyznane. Jednak od 3 czerwca został wprowadzony nowy katalog wykroczeń i przewinień kierowców, za które te punkty nie będą mogły być redukowane. Do tej pory działało to tak, że można było co pół roku zredukować sobie 6 punktów karnych właśnie w WORD-ach w całej Polsce za dowolne przekroczenie przepisów. I wtedy kierowcy przychodzili, wnosili opłatę za taki kurs, spędzali tutaj cały dzień i mogli sobie wtedy po ukończonym takim kursie się zredukować 6 punktów karnych. W kursie brał udział policjant, psycholog, egzaminatorzy, była część dydaktyczna, była też część praktyczna i to pozostaje bez zmian. Jednak teraz po zmianie przepisów za część wykroczeń nie będzie można tych punktów zredukować. I tutaj ustawodawca kierował się szczególnym znaczeniem tych wykroczeń, szczególnymi niebezpiecznymi wykroczeniami. I został sporządzony taki katalog. I tutaj do takich najważniejszych właśnie ograniczeń zajmujących punktów to są na przykład prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, doprowadzenie do zagrożenia życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego, nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku, kierowanie bez uprawnień, używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu. I tutaj na pewno nie budzi to żadnych kontrowersji wśród społeczeństwa, że takie zachowania powinny być szczególnie piętnowane i karane. Do tego katalogu również dołączono wykroczenia wobec pieszych. Na przykład dochodzi do takich sytuacji, gdy ktoś omija pojazd, który się zatrzymał, by przepuścić pieszego. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna na drodze. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustępowanie w różny sposób pieszym, którzy już są na przejściu dla pieszych. Jak również dołączono do tego na przykład jazdę po drodze dla pieszych lub na przejściu dla pieszych. Także bardzo szeroko potraktowano ten katalog wykroczeń w stosunku do pieszych. Także dodano tego na przykład ignorowanie świateł i teraz na przykład za przejazd na czerwonym świetle już tych punktów nie będzie można sobie odjąć w żaden sposób. Również takie wykroczenia jak na przykład niezatrzymanie się do kontroli lub ignorowanie poleceń policjanta, kiedy policjanci ręcznie regulują ruch. Tutaj też tych punktów nie będzie można odjąć. Do takich jeszcze takich poważniejszych wykroczeń, które zostały objęte właśnie zakazem redukcji punktów, to jest na przykład zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej. To jest bardzo szczególnie niebezpieczne wydarzenie, a w związku z tym także jazda pod prąd na takiej autostradzie lub drodze ekspresowej. Oczywiście tutaj ten katalog objął także przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę. Do 30 km, jeśli dostaniemy punkty, będziemy mogli redukować powyżej 30 km. Już nie. Tutaj też jest nieprawidłowe wyprzedzanie, także przewożenie na przykład dziecka niezgodnie z przepisami. I tu też będzie to szczególnie właśnie piętnowane w ten sposób, że nie będzie można sobie tych punktów zredukować. Tutaj na szczęście dla kierujących, dla nas wszystkich nie zwiększono, tak jak poprzednim razem w zmianie były te dwuletnie punkty, teraz znowu obowiązują tylko na rok. Należy tylko pamiętać, że upływ czasu roku biegnie dopiero od opłacenia mandatu, a nie od jego otrzymania. Celem ustawodawcy u nas, w naszym kraju, w Polsce jest takie coś, że dochodzi do jakiegoś drastycznego wydarzenia. Wtedy przepisy są zaostrzane. Ma to na celu powstrzymać właśnie kierowców od naruszania przepisów. Ma sprawić, żeby było bezpieczniej i żeby tych wypadków, różnego rodzaju drastycznych wydarzeń na naszych drogach było mniej. Systematycznie poprawia się bezpieczeństwo na naszych drogach. Sami o tym wiemy, widzimy. Drogi są coraz bardziej bezpieczne, coraz lepiej oznakowane i tych wypadków rzeczywiście jest mniej. Zaostrzanie przepisów oczywiście zawsze ma taki skutek, że jednak ludzie zwalniają, bo mandaty są dość wysokie. Sama redukcja punktów też to nie jest tania, bo to jest około 1000 zł, żeby zredukować sobie 6 punktów karnych, to też jest dość poważna opłata. Zaostrzanie przepisów powoduje też, nie oszukujmy się, że ludzie nie chcą stracić tych pieniędzy, nie chcą płacić za mandaty, nie chcą stracić prawa jazdy, bo często prawo jazdy to jest dla nich źródło utrzymania, potrzebują go, żeby pracować, żeby dojeżdżać do pracy, więc są ostrożniejsi. Wiadomo, że nie na wszystkich to zadziała, ale na pewno powstrzyma wiele osób od przekraczania tych przepisów i do jazdy zgodnie z przepisami.
2: Czy duże jest zainteresowanie kursami, które kasują punkty?
10: Obecnie mamy dość duże zainteresowanie, bo wiadomo, nie możemy robić takich masowych spotkań, że na przykład na jednej sali, 50 osób. Mamy dość ograniczoną liczbę miejsc i robimy te kursy. Teraz robiliśmy praktycznie codziennie, bo było bardzo duże zainteresowanie przed właśnie wejściem nowych przepisów. Po zebraniu takiej grupy, powiedzmy 15-osobowej maksymalnie, jest przeprowadzane z nimi różnego rodzaju rozmowy i szkolenia. Jest na pewno zawsze policjant z Wydziału Ruchu Drogowego, jest psycholog transportu. Są też praktyczne ćwiczenia, na przykład polegające na awaryjnym zatrzymaniu samochodu poprzez ciśnięcie hamulców. To też u nas na placu, to też przeprowadzają nasi egzaminatorzy z osobami, które właśnie podchodzą do tego kursu. Cały kurs polega na tym, żeby uświadomić wszystkim skalę niebezpieczeństwa, łamania tych przepisów i konsekwencji ogólnie, jakie są, jeśli te przepisy łamiemy, jeśli na przykład nie dostosowujemy prędkości do warunków atmosferycznych lub co się dzieje, gdy próbujemy właśnie wyprzedzać na przejściu dla pieszych samochód, który się zatrzymał prawidłowo, żeby przepuścić takiego pieszego. Myślę, że 100% kierowców nie chce tych wypadków i chce, żeby bezpiecznie wyjechać i bezpiecznie wrócić do domu, tylko czasem zwykły pęd dnia, pośpiech, czasem jakieś zamyślenie się, no powoduje, że łamiemy te przepisy, a jednak taki kurs zwraca na pewne aspekty naszego działania uwagę i ma moim zdaniem pozytywny wpływ na dalszą jazdę takich kierowców, że to nie tylko samo zagrożenie finansowe, ale również pewna rozmowa, pewne przypomnienie sobie różnego rodzaju przepisów też pozytywnie wpływa na takich kierowców, którzy chcieli zredukować te punkty. Tak, kurs trwa jeden dzień, tutaj nie ma żadnego ściągnięcia tego kursu. No też, to też polega bardziej na takiego uświadomieniu takiej osoby o tym, jakie są zagrożenia, co jej grozi, co osobom, które przewozi grozi, co niechronionym uczestnikom ruchu drogowego grozi. Bardziej to polega na pewnym takim przypomnieniu przepisów i tego, jak powinniśmy się zachowywać. Takie rozmowy, czy z psychologiem, czy z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego na pewno otwierają oczy i na pewno pomagają zrozumieć, że czasem warto zwolnić, żeby bezpiecznie wrócić do domu. Przykład, no w połączeniu na przykład z przejechaniem podwójnej linii i wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych, to można za jednym razem stracić prawo jazdy, przekroczyć liczbę dozwolonych punktów. Też głośno są przypadki w Polsce, gdzie pościg radiowozu za osobą łamiącą przepisy spowodował, że ona kilkunastokrotnie zdobyła te. Ludzie zapominają o tym, że można dostać bardzo dużo punktów karnych za samą rozmowę przez telefon. Do tej pory osoby, których powiedzmy praca zależy od tego prawa jazdy, no to nie wahały się, żeby przystępować do naszych szkoleń. No teraz na pewno też spodziewamy się, że mimo, że ten katalog wykluczeń jest dość duży, to jednak osoby, które dostaną punkty i tak będą do nas przychodzić, bo będą się bały, że utracą prawo jazdy. Tak, można zredukować 6 punktów, u nas kosztuje to 950 zł, trwa jeden dzień. Zajęcia są dość ciekawe, to nie jest tak, że tylko się siedzi i patrzy w sufit jednak. No i też bardzo tym osobom pomaga w tym, żeby zachować prawo jazdy. Jest takie ograniczenie, że taki kurs można przeprowadzać raz na pół roku. 6 punktów to i tak dużo, żeby można było sobie odjąć na takim jednodniowym. Wszystkie punkty, które otrzymujemy, jeśli nie przystępujemy do kursu, to redukują się po 12 miesiącach. Także przeważnie przystępują osoby, które już tych punktów zdobyły ponad 10, żeby oddalić od siebie to widmo utraty prawa jazdy.
2: To wszystkie tematy tego magazynu. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym. Bądźcie z nami.
3: Radio SK. Na czasie. Numer

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka! Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
4: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
5: I po reklamie.

0: Reklama. Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
1: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
2: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
3: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
4: I nadal się trzymają, tak jak ja.
5: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
3: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
2: Wow, ale wygodnie!
6: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
1: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
2: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
0: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
4: I po reklamie.

0: Promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la